0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Zaczniemy od sportowej aktualizacji po nocy zmagań w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mecz Argentyna-Algieria skończył się wynikiem 3-0 dla tych pierwszych. Wszystkie gole zdobył Leo Messi. Była to 14, 15 i 16 bramka w historii jego występów na mundialach. Messi zrównał się tym samym z absolutnym rekordzistą pod tym względem Miroslawem Klose. Jednocześnie poprawił swój rekord występów, rozegrał 27 już spotkanie w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Wspomnijmy, że wcześniej przed Algierią i Argentyną rozegrał się mecz Irak-Norwegia. Tu Norwegia wygrała z wynikiem 4-1. Jeszcze wcześniej Francja grała z Senegalem. Tu wynik 3-1 dla Francji. Dziś o 19:00 Portugalia gra z Demokratyczną Republiką Konga, a właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się starcie Austrii z Jordanią. Pozostajemy za oceanem. Karol Nawrocki spotkał się na Florydzie z amerykańską Polonią.
1: Dziękuję, drodzy Państwo, Wam za to, że polskość jest w Was tak głęboko zapisana, jest tutaj z nami i że widzimy ślady polskiej pamięci na Florydzie. Ale dzisiejsza siła sojuszu polsko-amerykańskiego, możliwość tej zażyłości, tej współpracy z panem prezydentem Donaldem Trumpem wynika także z Waszej siły. Z tego, że jesteście tutaj Wy, jako nasi realni ambasadorowie Rzeczpospolitej Polskiej, że wykonujecie swoją pracę w zakresie narodowej pamięci.
0: Przypomnijmy, prezydent przebywa w Stanach Zjednoczonych w ramach wizyty, podczas której wziął udział w hucznych obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa i m.in. też rozmowach na Kapitolu. Dziś już Karol Nawrocki wraca do Polski. I my również wróćmy myślami do tego, co w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość proponuje regulacje dotyczące płac lekarzy. To w odpowiedzi na historię ze stolicy. Przypomnę, jeden z lekarzy, a przy okazji dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. Pomysł PiS prezentuje wiceszef partii i były premier Mateusz Morawiecki.
2: Proponuję maksymalną stawkę, 5-krotność minimalnego wynagrodzenia za dyżur pełniony przez lekarza. Dzisiaj taka stawka byłaby zatem 31,40 zł razy 5. Proponuję 5-krotność, a więc mamy 157 zł.
0: A na koniec jeszcze ostrzeżenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla powiatu starachowickiego w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic, Wąchocka oraz gminy Brody zostali odcięci od wody w związku z wykryciem w niej pałeczek okrężnicy. RCB prosi w związku z tym o śledzenie komunikatów. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Dziś powinno być na ogół pogodnie, choć zwłaszcza w pierwszej połowie dnia większe zachmurzenie utrzyma się na południu oraz północnym wschodzie. Tam też spodziewane są przelotne opady deszczu, możliwe są także burze, w czasie których silniej powieje. Na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem do około 20-22 w centrum i 24 stopni na wschodzie, południu i zachodzie.
4: Stop!

Start the Show i Jet to jest tak perfekcyjny utwór na rozpoczynanie programu porannego, że lepszego wybrać się nie dało. Dzień dobry, szanowni państwo.

Zuzanna i Wenda przy mikrofonie, ale dzisiaj solo, ale jak to bywa w Radiu Nowy Świat, zupełnie nie solo, bo Jakub Jędras wydaje, Franek Wójcicki realizuje, Beata Grabarczyk będzie prowadzić rozmowy z gośćmi, Natalia Harkiewicz czeka na Państwa telefony pod numerem 224-280-280, a tę wspaniałą oprawę muzyczną, czyli to Jet, od którego zaczęliśmy, i wszystkie kolejne utwory, to zasługa Patryka Rabiegi. Szanowni Państwo, kiedy ja dzisiaj wstałam o 4:45, jak to typowa przedstawicielka swojego pokolenia, sięgnęłam po smartfon, żeby zbudzić się tą dozą dopaminy. Zobaczyłam, że ekipa znajomych kręci teledysk i właśnie kładzie się spać, bo skończyła zdjęcia nocne, i stwierdziłam, że to wspaniały życia krąg, że ja wstaję do pracy, oni właśnie okończą i idą spać, więc mam nadzieję, że Państwo zbudzeni, a jeżeli nie, to jeszcze Państwa dobudzimy. What a Man, Laura Lee, pomoże.

0: Zapomniałam przypomnieć, że można pisać nowy.świt@nowyswiat.online, oczywiście bez polskich znaków, w sprawie tej, o którą zagaiłam. To znaczy, czy ktoś może właśnie się kładzie, a ktoś może jest w innej strefie czasowej, bo wiem, że to się zdarza, że na przykład gdzieś w Ameryce państwo nas słuchają i to wtedy zupełnie nie poranek i my państwa budzimy, ale nie wiem, może to tak poobiednio już cukier leci i człowiek chciałby spać i to wtedy też ta pobudka się przydaje. Może tak. A teraz kalendarium. 17 czerwca, czyli środa. Imieniny obchodzi Laura i Adolf, ale zanim jeszcze cała reszta imion, to mamy na playliście Kendricka Lamara. A to nie bez przyczyny, bo Kendrick Lamar nie ma imienin. Nie wiem, czy Kendrick pewnie miałby jakieś imieniny, ale ma urodziny. 39. Z tej okazji mamy Humble.
1: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

Ciekawe, jak taki Kendrick Lamar świętuje urodziny. To jest szalenie dla mnie interesujące, jak taki raper. I to znany, i lubiany, i popularny. Czego on na przykład słucha w swojej urodziny? Może zupełnie nie rapu, tylko na przykład Wagnera. Dlaczego by nie? Jeszcze mamy jedną okazję w kalendarium. 50 lat temu grupa Blondie wydała pierwszy singiel X Offender, więc to wspaniała okazja, żeby go posłuchać jeszcze raz. I saw you standing on the corner. You look so big and fine. I really wanted to go out with you. So when you smiled, I laid my heart.

Ja pytam, a państwo odpowiadają, co mnie bardzo cieszy. Zaglądam na grupę patronacką i tam mam wrażenie, że poniekąd przyczyny pobudek wczesnych na fotografiach, bo są koty i są psy. Wiadomo, że to się zdarza. Niektórzy już na spacerach. A w mailu taka treść. Młodzi rodzice pozdrawiają. Nasza dwuletnia Helena rozpoczęła dzień o 4:00. Dobrego dnia. Będzie dobrze. Kuba, Kasia i Hela, pozdrawiam was serdecznie. I na playliście chyba odpowiedź na to, że jeżeli ktoś się nie wyspał i tak trochę chciałby do poduszki, ale może trochę się nie da. Coffee in the morning.

Dam Swindle i Jitłam tą kawę rano nam zaserwowali. Trzeba powiedzieć, że ten saksofon wybudza, ale radiowców, mogę Państwa zapewnić, najbardziej wybudzała ta pauza dramatyczna pod koniec utworu w tym saksofonie. A przy okazji przypomniała mi się książka Ludzie, których spotykamy na wakacjach. Jest też film w jednym z serwisie streamingowym o tym samym tytule. I główny bohater tam stawia taką tezę w trakcie jednej z rozmów, że nie ma nic gorszego niż piosenki z saksofonem. Ja się zupełnie z nim nie zgadzam, ale być może ktoś z Państwa by się z nim zgodził i przy tym Jitwam włos się jeży od ilości saksofonu. Od kiedy to przeczytałam, w ogóle nie myślałam, że można być obrażonym na jakimś instrument. Zdarzyło mi się, że ktoś był obrażony na harmonię, ale na saksofon, taki dęciak piękny, cały jazz do wywalenia, no to zupełnie byłoby nie w porządku. Ale ja mam obowiązki jeszcze tutaj do wypełnienia, to mianowicie muszę Państwu powiedzieć, jaki dzisiaj jest dzień i jakie są święta, bo przecież bez tego środa się nie uda. Laura i Adolf mają imieniny, poza tym Agnieszka, Franciszek, Franku, masz imieniny, wszystkiego najlepszego, Franciszek Wójcicki, nasz realizator. Albert, Marcjan, Adolfa, Radomiu, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit. Mamy nietypowe święta. Mamy święto wojsk pancernych i zmechanizowanych, czyli tak zwany Dzień Czołgisty. Wszystkiego najlepszego osobom, które w tej branży są i pracują. I mamy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszami. Jest to bardzo istotne święto, biorąc pod uwagę, że susza hydrologiczna w Polsce z roku na rok pogłębia się i pomimo tych deszczy, które ostatnio spadły, ta sytuacja nie poprawia się długoterminowo, więc prace nad tym, żeby wodę w krajobrazie utrzymywać, są szalenie istotne. Ja bardzo polecam Daniela Patryczkiewicza, którego myślę, że słuchacze mogą znać, bo bywał gościem w Radiu Nowy Świat. On doskonale mówi o tym w sposób bardzo przystępny, o tym jak rzeki, jak bobry razem działają i tak dalej, i tak dalej. Jest to dobry dzień, żeby tę refleksję podjąć.

Trąby to sól tej ziemi, napisał pan Tomek. I słusznie, trzeba chwalić instrumenty dęte. Cieszmy się, że z nami są. A za moment będzie z nami kącik kosmiczny i Klaudia Kowalczyk. Będziemy liczyć misję Artemis, bo jak to bywa, skoro było Artemis 2, to będzie też Artemis 3.

0: Breakout i taki wiatr, czyli klasyk za nami i te wspaniałe klawisze z organkowym brzmieniem, a przed nami kącik kosmiczny. A co dzisiaj? Zanim człowiek wyląduje na księżycowym południowym biegunie, czeka nas kluczowa, choć nie tak ekscytująca jak Artemis II, misja o numerze 3. O wyzwaniach z Jakubem Tokarkiem z Poznańskiego Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza rozmawia Klaudia Kowalczyk.
1: Misja Artemis III zaplanowana na przyszły rok zapowiada się jako jedno z najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć w najnowszej historii lotów kosmicznych. NASA ogłosiła właśnie 4-osobową załogę pod dowództwem Randy'ego Bresnika, w skład której po raz pierwszy w historii programu wejdzie astronauta z Europejskiej Agencji Kosmicznej, pilot Luca Parmitano. Zamiast lądowania na Księżycu, misja ta skupi się na kluczowych testach na orbicie okołoziemskiej, sprawdzając interfejsy i systemy dokowania statku Orion. Będzie to niezwykle złożona logistycznie kampania wielokrotnych startów, wymagająca ścisłej współpracy z prywatnymi lądownikami od SpaceX oraz Blue Origin. Te intensywne 2-tygodniowe testy technologiczne mają otworzyć

0: drzwi do misji Artemis 4, której celem będzie już załogowe lądowanie na księżycowym biegunie południowym w 2028 roku. O wyzwaniach i szansach rozmawiam z Jakubem Tokarkiem z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Usłyszeliśmy niedawno, kto poleci w tej misji, no ostatniej misji kontrolnej Artemis, Artemis 3. Ale to, kto poleci, to jedno, ale to, co będzie sprawdzone na orbicie, to drugie. Zdziwiony był Pan tym ogłoszeniem?
1: Wydaje mi się, że nie, bo ta misja też nie wzbudza takich emocji jak Artemis 2, czy ta, która ma nastąpić później Artemis 4, bo jednak tutaj mówimy tylko o kontrolnym przygotowaniu na bliskiej orbicie okołoziemskiej, w pobliżu Ziemi, więc to nie jest żadna daleka wycieczka w okolice Księżyca. Jednak to jest ważny punkt. Została zmieniona kilka miesięcy temu w ogóle cała rozpiska misji i teraz Artemis 3, która według pierwszych założeń miała już lądować, plany się pozmieniały, ale moim zdaniem na dobre, bo takie sprawdzenie lokalne, nazwijmy to lokalne, kompatybilności dwóch lądowników, które mają za zadanie przetransportować bezpiecznie astronautów na powierzchnię Księżyca, jest jak najbardziej potrzebne, zwłaszcza w sytuacji, w której to testowanie lądownika od SpaceX odbędzie się tylko półteoretycznie, czyli dokowanie, bo tam z tego, co wyczytywaliśmy czy słyszeliśmy, astronauci nie będą wchodzić na pokład Starshipa, bo tam nie jest jeszcze po prostu wszystko gotowe. Lądownik od Blue Origin, bodajże Blue Moon się nazywa, jest gotowy i tam będzie szersze testowanie. W czasie całej misji około dwutygodniowej Artemis 3 są momenty, że astronauci spędzą czas bezpośrednio na tym lądowniku, testować systemy podtrzymywania życia tam działające, ale to moim zdaniem bardzo ważna misja, nie tak widowiskowa jak Artemis 2, które mieliśmy, ale ważny punkt przed dalszą eksploracją.
0: Mi się tak wydaje, że to Artemis 2 miało tak podgrzać to nasze zainteresowanie Księżycem, by dalsze finansowanie znaleźć. Zgodzi się Pan?
1: Tak, i wydaje mi się, że to się udało zrobić, bo mimo wszystko, że to nie było lądowanie, bardzo fajnie to pokazało, że możemy rozkręcić taką medialną, gorącą atmosferę wokół tematu i to w bardzo pozytywny sposób, bo dostawaliśmy informacje o tym, jak przebiega cały lot astronautów, problemy, z jakimi się zmagają, już słynna toaleta, która przestała działać i trzeba było ją naprawiać, no ale na koniec sam przelot koło Księżyca i setki tysięcy zdjęć, które zostały zrobione i to nie tylko te, które były na żywo udostępnione, na żywo czy po prostu w trakcie jeszcze misji, jakieś ładne ujęcia, zachód Ziemi za Księżyc, piękne zdjęcie, ale też później, już po powrocie astronautów, NASA utworzyło olbrzymią galerię zdjęć, gdzie możemy zobaczyć setki tysięcy zdjęć i to nawet widoczne w taki sposób, jak my mamy w galeriach naszych telefonów, czyli są takie, które są rozmazane, są takie, które są nieostre i to daje takie ludzkie podejście do tego tematu, że to rzeczywiście ludzie tacy jak my tam polecieli, robili swoje rzeczy i przy okazji poszerzali wiedzę naukową, bo tam mnóstwo obserwacji było też zrobionych lokalnie, plus oczywiście całe sprawdzenie tego systemu podtrzymywania życia na pokładzie kapsuły załogowej.
0: A co jeśli coś się nie sprawdzi, to znaczy to dokowanie nie wypali? Jesteśmy w ogóle gotowi, by tego lądowania na Księżycu nie było za 2 lata?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ całość moim zdaniem zależy na tego, czy Ameryka może sobie pozwolić na dalsze opóźnienia, wiedząc, że Chiny depczą jej po piętach, bo Chińczycy nie są tak obecni w sferze medialnej, nie komunikują tak bardzo swoich poszczególnych kroków tego księżycowego planu, ale widać, że oni też go konsekwentnie krok po kroku realizują. I też na początku lat 30., czy może chyba taki jest teraz termin, też mają w planach lądowanie załogowe na Księżycu. Więc każde opóźnienie, którego będzie doświadczać NASA i strona amerykańska, no może się spotkać z tym, że zostaną wyprzedzeni przez stronę chińską.
0: Cała rozmowa o misji Artemis będzie dostępna w podcastach Radia Nowy Świat już w najbliższy wtorek.
2: A co w pogodzie w kosmosie?
0: Druga połowa czerwca to kolejne ciekawe zjawiska astronomiczne, na które wpłynie zmieniający się cykl Księżyca. Czas jego widoczności będzie coraz krótszy. W tym okresie ze względu na bliskość Nowiu nasz satelita widoczny będzie jako cienki sierp. Warto wtedy wypatrywać jego zbliżeń do planet. Na przykład dziś w nocy do Wenus. Pod koniec miesiąca Księżyc znów zacznie wschodzić wieczorami, pozostając na niebie przez około 5 godzin aż do pełni 30 czerwca. To tak zwana truskawkowa pełnia. Początek lata to także start sezonu na obłoki srebrzyste. Te malownicze chmury są widoczne wokół zmierzchu i świtu. A jeszcze jednym elementem, na który możemy zwrócić uwagę, jest dzień przesilenia, 21 czerwca. Blisko naszego bieguna północnego oznacza całodobowy dzień polarny, a z drugiej strony przy biegunie południowym szczyt sezonu na zorze polarne, widoczne zwłaszcza w Tasmanii i południowej Nowej Zelandii.

Po czym państwo poznają, że ktoś jest taką ciepłą, życzliwą osobą, albo że po prostu ta osoba was lubi? Ja mam takie przeświadczenie, że najłatwiej jest to poznać po tym, że ta osoba zapamiętuje drobne fakty na nasz temat, ale takie mało istotne z pozoru i takie powiedziane gdzieś przy okazji jakiejś innej rozmowy, z pozoru błahe. Na przykład powiemy, że a bardzo nam się podobał ten ostatni kubek, ale tam sobie nie kupiliśmy, a potem mamy urodziny i ta osoba pamiętała, że te 3 miesiące temu nam się kubek podobał i nagle dostajemy ten dokładnie kubek i jesteśmy przeszczęśliwi. Albo nie wiem, że uwielbiamy jeść truskawki, a nie możemy zaś na stragań, dostajemy kilogram truskawek. To jest bardzo dobry gest okazania sympatii, komuś polecam. No ale ja właśnie doświadczam tego gestu sympatii ze strony Patryka Rabiegi, bo w trakcie kolegium poniedział powiedziałam, że szalenie podoba mi się nowy utwór Mietka Szcześniaka i nawet optowałam, że może był singlem tygodnia. Oczywiście w rozmowie wyszło, że w końcu inaczej. A tutaj patrzę i Patryk zarzucił pana Mietka. I teraz posłuchamy wszyscy.

0: future.
1: Kuba Jędras przy okazji poinformował mnie, że Mietek ma pewne ikoniczne znaczenie w redakcji, o czym ja wiedzieć nie mogłam, bo nie było mnie tu na samym początku istnienia stacji. Że kiedy na początku jeszcze nasz program emisyjny zdarzało się, że mógł się zawiesić albo coś tam się działo, to była taka awaryjna płyta Mietka Szcześniaka, która trafiała wtedy na antenę, jeżeli systemy emisyjne nie przestały działać, żeby no jednak wypełnić tę muzyką, więc pojawił się w losowych momentach. Co automatycznie przypomina mi w starych autach, kiedy nie mogliśmy się podłączyć telefonem, zdarzało się, że płyta CD może się zaciąć w środku i nie wychodzi i wtedy słuchamy jednej płyty w kółko. Jestem ciekawa, czego państwo tak słuchali, bo uważam, że to są wspaniałe historie, jeżeli byliśmy zmuszeni słuchać czegoś na okrągło i non-stop w aucie, a szczególnie, jeżeli długa trasa, akurat autostrada, nie ma gdzie zjechać i jest nagle przymusowe. Właśnie, co przymusowe? Ja znam taką anegdotę z Długość dźwięku samotności. To akurat długi utwór i cała ta płyta w zapętleniu, ale potem po jednej podróży to chyba znajomi jechali do jakiejś Chorwacji, na jakieś Bałkany. I ta długość dźwięku samotności non-stop, no i potem co, przez kilka lat, basta!

Przypominam, że jeżeli Państwu się taka płyta zacięła, to można pisać nowy.świt@nowyświat.online. To jest strasznie trudna zbitka w tym mailu, ale na pewno sobie Państwo poradzą, a my tutaj przypomnieliśmy sobie redakcyjnie, że jeszcze są zamieniarki płyt, czyli że na przykład na 6 płyt i można włożyć 6 i sobie rotować. I na to ja mówię panom w studiu obecnym, że mąż mojej mamy miał taką w starym aucie zamieniarkę, tylko że ona nie była wbudowana fabrycznie, tylko on sobie ją dostawił i ona była w bagażniku. I to nie miało zbyt dużo sensu, bo jeżeli na przykład ja powiedziałam w trakcie podróży gdzieś na autostradzie, że to możemy zmienić te płyty, bo one mi się nie do końca podobały, to okazało się, że no trzeba zjechać na stację, zatrzymać się, otworzyć bagażnik, w bagażniku załadować te nowe płyty i dopiero można było pojechać dalej. Co było wspaniałym argumentem na to, żeby nie pozwolić nastolatce wybierać muzyki. Ale nie wydaje mi się, że jest to najbardziej racjonalne i ergonomiczne rozwiązanie. Ale gdyby na przykład tam było The Black Keys, to bym nie marudziła. A były rzeczy, na które marudziłam.

A państwo piszą o tych zaciętych płytach. Pani Paulina o tym, że stare auto kupione w Australii miało płytę z hitami lat 50., 60. w gratisie. No i był moment, że nie było zasięgu, MP3 auto nie odbierało i w tym momencie Venus in Blue Jeans od razu sprawia, że pani Paulina widzi czerwone krajobrazy, a w Norwegii komuś utknęła siódma pieczęć Republiki, więc albo Ciechowski, albo lokalne stacje ze Szwecji i Norwegii. To chyba nie najgorzej?

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Niemiecka policja zatrzymała Roberta Bąkiewicza i innych z ruchu obrony granic po tym, jak ci chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdza, że do interwencji faktycznie doszło. Policja berlińska przekazała, że zatrzymała 6 osób, ale wszystkie już zwolniono. Jak czytamy we wpisie policji, marsz został tym osobom uniemożliwiony, zaproponowano kontynuowanie demonstracji w innym, wskazanym z góry miejscu lub udanie się do miejsca pamięci w pojedynkę, ale grupa mimo to ruszyła. Nasze siły interwencyjne dokonały wówczas 6 zatrzymań. Karol Nawrocki wraca dziś do Polski po swojej kilkudniowej wizycie w USA, podczas której wziął udział w obchodach urodzin Donalda Trumpa i rozmowach na Kapitolu. Do tej wizyty tak odniósł się wicemarszałek Sejmu, poseł PSL Piotr Zgorzelski.
2: Trochę mnie denerwują, może czasami żenują te heheszki z wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Pokażcie polityka, który pojedzie i załatwi cokolwiek więcej. Dzisiaj tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki ma takie relacje spośród wszystkich polityków w Polsce i trzeba je cenić, trzeba wpisywać te relacje w strategię Polski, tak samo jak trzeba cenić i wpisywać w strategię Polski dobre relacje premiera Donalda Tuska i naszej koalicji z częścią europejską. I nie zrzymać się, że Karol Nawrocki spotkał się tyle a tyle, liczenie tych sekund jest po prostu małostkowe.
1: Mówił Piotr Zgorzelski w TVP Info. W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia pokojowego między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Prezydent Francji zebrał grupę państw, które będą chciały odegrać rolę w misji zabezpieczającej swobodną żeglugę przez cieśninę Ormus. Wśród nich jest między innymi Wielka Brytania, tak mówił szef tamtejszego rządu Keir Starmer. To dla nas w Wielkiej Brytanii niezwykle ważne. Zamknięcie cieśniny wpłynęło na naszą gospodarkę i każde gospodarstwo domowe w kraju. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do turnieju głównego Wimbledonu i nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. Polska tenisistka, finalistka French Open zagra niebawem na trawiastych kortach w Londynie. Początek turnieju 29 czerwca. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Ostatnia wiosenna środa zapowiada się raczej pogodnie, ale z wyjątkami. Na południu, a także w rejonie Mazur i Suwalszczyzny przez dłuższy czas niebo zdominują chmury, będzie też przelotnie padać, lokalnie mogą pojawić się burze. Powieje na ogół słabo i umiarkowanie, ale w czasie burz siła wiatru może wzrosnąć do 60 km na godzinę. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, zachodzie oraz południu, tam termometry wskażą 24 stopnie, nieco chłodniej w centrum 20-22 stopnie, a najchłodniej na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, tam słupek rtęci nie przekroczy 18 stopni.

0: Witamy w drugiej godzinie programu porannego. Jungle za nami z utworem Keep Moving.
1: Nowy świt.
0: Skład niezmienny, Zuzanna Iłęda przy mikrofonie, jest Franek Wójcicki, Jakub Jędras wydaje, Beata Grabarczyk się pojawi, a też za chwilę pojawi się Adriana Bąkowska, bo będziemy rozmawiać o projekcie ustawy dotyczącej polowania. A ja jeszcze zerkam na maile, bo pytałam o płyty, które się zacięły w odtwarzaczu, ale słusznie pan Kuba zauważa, że czasami to nie jest kwestia techniki, ale człowieka, który płytami włada. I tak dostałam maila pod tytułem Skazany na Stachurskiego. Taki obrazek. Jedziemy wspólnie ze znajomą do Aachen, a nasz kierowca przez blisko 10 godzin serwuje nam na zmianę Stachurskiego i Dżem. Podbijany oczywiście śpiewem naszego szefera. Magiczny czas. Dlatego, szanowni państwo, najlepiej radio.

że Ada Bąkowska za moment to już mówiłam, a jeszcze w tej godzinie Klaudiusz Slezak się pojawi i o polityce oczywiście porozmawiamy, a ja będę miała sprawę do wszystkich osób, które lubią kino i seriale kostiumowe. Proszę zostać z nami.

0: Mimo licznych głosów krytyki, system łowiecki w Polsce od dekad pozostaje niemal niezmieniony. Decyzje dotyczące przyrody wciąż zapadają w wąskim gronie, bez realnej kontroli społecznej. No i podstawowe pytanie, czy jest szansa, by to się wreszcie zmieniło? O tym w materiale Adriany Bąkowskiej.
1: 13 października 1995 roku. Właśnie wtedy ustanowione zostało w Polsce prawo łowieckie. Od tego czasu zmieniła się nasza mentalność, wiedza przyrodnicza i krajobraz. Ale przepisy pozostają takie same od ponad 30 lat. Dziś chcą to zmienić aktywiści z ruchu Uwaga Polowanie. Twórcy projektu ustawy podkreślają, że nie zamierzają zakazać łowiectwa, a jedynie ucywilizować obowiązujące zasady.
2: Jesteśmy przeciwni polowaniom komercyjnym, kiedy zagraniczni myśliwi mogą przyjechać do Polski i mogą za pieniądze zabijać zwierzęta tutaj u nas w Polsce.
1: Mówi psycholożka i biolożka Izabela Kadłucka, prezeska fundacji Niech Żyją.
2: Chcemy też, by informacje o polowaniach były dostępne dla każdego, tak żeby nikt z nas przypadkiem nie znalazł się w środku nagonki. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy znaleźli się w środku polowania i opowiadają o tym, jak bardzo było to traumatyczne przeżycie. Ta informacja o polowaniach to jest kwestia bezpieczeństwa nas wszystkich. Musimy pamiętać o tym, że w ostatnich 10 latach po postrzeleniu z broni łowieckiej zginęło aż 28 osób.
1: Marcin Kostrzyński, leśnik i popularyzator wiedzy o przyrodzie, podkreśla, że szczególnie ważnym zapisem projektu jest zakaz dokarmiania zwierząt przez myśliwych.
3: Myśliwi niemal wyłącznie polują przy nęciskach, miejscach, gdzie wysypuje się najbardziej wartościową karmę, ściąga się zwierzęta i nie ma to nic wspólnego z racjonalną gospodarką łowiecką. Co gorsze, przyzwyczaja się zwierzęta do smaku kukurydzy, do smaku zboża. Później zwierzęta szukają tego typu smaków, z jednej strony robiąc szkody na polach, a z drugiej strony wprowadzają się do miast, przeszukując nasze śmietniki.
1: Projekt ustawy przewiduje także m.in. wzmocnienie praw właścicieli gruntów, którzy nie życzą sobie polowań na swoim terenie. Myśliwi nie mogliby także strzelać do zwierząt tuż przy zabudowaniach, wyjaśnia Izabela Kadłucka.
2: Postulujemy też o to, żeby odległość od zabudowań była zwiększona do 700 metrów. Obecnie polowanie można wykonywać w odległości większej niż 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. To jest niestety bardzo mało.
1: Wśród przeciwników projektu słychać głosy, że godzi on w polską tradycję polowań. Marcin Kostrzyński, który dawniej sam był myśliwym, podkreśla, że obecne prawo jest wierną kopią reguł panujących u pruskiego zaborcy. Tymczasem myślistwo powinno być odpowiedzialnym zadaniem, a nie zabawą.
3: Polowanie jest czymś bardzo istotnym, jest funkcją, która powinna być pełniona z pełną odpowiedzialnością i nie ma tam mowy o rozrywce. Rozrywka oznacza automatyczne znęcanie się nad zwierzętami, ponieważ zabijać zwierząt dla rozrywki nie wolno.
1: Teraz aktywiści mają 90 dni na uzbieranie 100 tysięcy podpisów pod projektem ustawy. Teoretycznie mogą liczyć na poparcie społeczne. Z majowego badania fundacji More in Common wynika, że według aż 78% Polaków polowania dla rozrywki powinny być zabronione. Z obywatelskim projektem można się zapoznać na stronie uwagapolowanie.pl. Adriana Bąkowska, Radio Nowy Świat.

Piękne maile Państwo piszą, niektóre już nawet całkiem długie opowieści na temat tego, co w trasie można słuchać, albo do czego byli Państwo zmuszeni, żeby tego posłuchać. Przypominam, że można w tej, jak i w każdej innej sprawie dzwonić też do Radia Nowy Świat. Natalia Harkiewicz czeka przy telefonie, a telefon jedyny i słuszny to 224-280-280 i bardzo zachęcam, żeby dawać tam znać. A w mailu pisze pan Dominik, że zacięte płyty na szczęście nigdy mi się nie przytrafiły, bo słucham w trasie głównie muzyki z portali streamingowych, ale już się skończyła zaplanowana playlista i zaproponowałem lokalną stację radiową, aby przełamać hegemonię muzyczną. Akurat przejeżdżaliśmy przez rejon Katalonii w Hiszpanii i śmialiśmy się wszyscy do rozpuku ze śmiechu naszej córki. To jest ten przepiękny rodzaj śmiania, że śmiejemy się tylko z czyjegoś śmiania. A to dlaczego? Bo córka jako jedyna w rodzinie znała biegle ten język i tłumaczyła nam, że trafiliśmy na jakieś katalońskie słuchowisko dla dzieci rodem z Pły Szachrajki. A potem na deser w środku nocy przekroczyliśmy granicę z Portugalią i tam już każde z nas próbowało choć trochę zrozumieć, co do nas mówią lub śpiewają, bo na portugalski nie było u nas już mocnych w rodzinie. Bezcenne doświadczenie. To na pewno. Ja uwielbiam łapać stacje lokalne. Czasami zdarzają się gnioty okropne, a czasami naprawdę perełki. To zawsze dobry sposób na poszukiwania muzyczne, ale też na rozwój językowy, bo o ile zna się jakiekolwiek podstawy danego języka, no to jednak obcowanie z kulturą typu radio bardzo dobrze nam robi na te wszystkie synapsy.

0: Cześć.
1: Zaczęły na maila spływać nawet egzemplifikacje takie zdjęciowe tego, co z Państwem idzie w trasie. Zacne są to selekcje, trzeba przyznać, takie nowoświatowe. No nie dziwne, że Państwo nas słuchają, skoro taka selekcja w aucie i skoro nas na przykład nie można zabrać, bo nie ma podłączenia. A za moment na zegarze 7:30 i Klaudiusz Slezak będzie razem z nami.

0: I Klaudiusz Ślezak z nami na łączach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko.
0: Klaudiuszu, jak często w poranku ktoś zaczynał rozmowę z tobą od cóż tam panie w polityce?
1: Często.
0: Często, tak mi się wydawało.
1: Zdarzało się.
0: Tak mi się wydawało. No, ale
1: odpowiedź jest od lat ta sama. I właściwie od lat prawdziwa. Chińczyki trzymają się mocno.
0: O, to jest... To nie będzie puenta naszej rozmowy.
1: Nie będzie.
0: A tylko jej początek. O czym dziś?
1: Jest od wczoraj wielka awantura o to, co działo się po południu wczoraj w Berlinie. No i wczoraj wieczorem jeszcze media społecznościowe polityków się rozgrzewały, chociażby Jarosława Kaczyńskiego, który oczywiście pisał o tym, że jest już sojusz niemiecko-brukselski z zaciągnięciem kredytu. Jutro, czyli to dzisiaj, chodzi o zawarcie umowy dotyczącej współpracy wojskowej Polski i Niemiec, która ma rzekomo podnieść poziom naszego bezpieczeństwa, pisze Jarosław Kaczyński. No i tu będzie cytat. Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedyne, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy. Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ? Pyta Jarosław Kaczyński. Tu koniec cytatu. Maciej Wewiór, czyli rzecznik MSZ, odpowiadał, że konsul ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania. A o co chodzi? Bo zacząłem tak trochę tajemniczo. A mianowicie chodzi o awanturę w pobliżu Bundestagu, czyli w niemieckiego parlamentu. Tam też jest głaz. Głaz, który ma, to jest pomnik tymczasowy, upamiętniać w Polaków, którzy zginęli w czasie II wojny światowej właśnie z rąk Niemców. Dodajmy, że Bundestag też już podjął decyzję o tym, że w tym miejscu

0: stanie docelowy pomnik właśnie. Ma to się odbyć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy, bo mniej więcej 2 lata, może trochę dłużej, w zależności od tego, jaka forma zostanie wybrana. Tam docelowe upamiętnienie Polaków będzie właśnie. No i tam pojawili się ludzie związani z Robertem Monkiewiczem, czyli Ruch Obrony Granic, bo tak się ta organizacja nazwała. No i postanowili do tego głazu podejść razem z krzyżem, który nieśli na swoich ramionach. Krzyż spory, no taki kilkumetrowy. Ich zdaniem chcieli po prostu ten krzyż tam zanieść, postawić przy tym głazie i się przy tym krzyżu pomodlić. Z pomocą tego, żeby rozszyfrować, co właściwie się tam stało, przychodzi nam Telewizja Republika, która była na miejscu i która wszystko transmitowała, więc można było od początku zobaczyć, jak to zdarzenie wyglądało. No i na początku Ruch Obrony Granic, tych kilkunastu działaczy, miało zezwolenie na manifestację, ale to nie było przy samym tym głazie, tylko kilkaset metrów dalej. Policjanci tłumaczyli, że no jest zezwolenie na manifestację w konkretnym miejscu. Jeżeli ktoś chce podejść do głazu i się pomodlić, to oczywiście może, ale nie wszyscy naraz, tylko pojedynczo i nie z tym krzyżem, bo takiego zezwolenia nie ma. Co więcej, jak widzimy na tych nagraniach i słyszymy, berlińska policja zapewniła też tłumacza na język polski, tak żeby nie było żadnych nieporozumień. Tego tłumacza słychać doskonale na tych nagraniach, jak mówi, że jeżeli działacze Ruchu Obrony Granic pójdą dalej, to zostaną zatrzymani. Tu fragment tej rozmowy między policjantami a Ruchem Obrony Granic.
1: Sollten Sie versuchen, trotzdem mit Kreuz und mit Transparenten dahin zu laufen?
2: Jeśli byście próbowali z transparentami albo z krzyżem pójść tam, do kamienia?
1: Sind wir gezwungen, Sie hier zu lassen?
2: Zostaniemy do tego zmuszeni, Was tutaj przytrzymać.
1: Aber Sie dürfen Ihre Versammlung, das erlaubt die Polizeiführung, hier abhalten.
2: Ale jest pozwolone przez policję Waszą demonstrację dokładnie tutaj kontynuować zamiar.
3: Nie, my chcemy demonstrować tam.
1: Mehr ist nicht zu sagen.
2: My tu przyjechaliśmy do powiedzenia. Taka jest teraz.
0: Ale Ruch Obrony Granic i pan Bąkiewicz nie odpuszczali, wchodzili w dyskusję z policjantami. Tu jest jeden fragment, kiedy pan Bąkiewicz dyskutuje. Policjanta, który z nimi rozmawiał, nie tłumacza, tylko tego, który przekazywał im decyzję i to, że nie mogą pójść dalej, ponieważ miał ciemniejszy kolor skóry już, a zresztą posłuchaj sam.
4: Pytanie do policji, nie wiem, to jest, rozumiem, dowódca tej całej akcji, tak? Ten pan. Ten policjant jest dowódcą, tak?
5: Nie, nie, tam stoi dowódca, po prawej stronie.
4: Nie, no to w takim razie. Dowódca. Dlatego Turka nam wysłał i Polaka, żeby z nami rozmawiali. I know. Ja chcę wiedzieć, tylko czy jestem pozbawiony prawa.
0: No właśnie. Dlatego nam Turka to wysłali, mówi Robert Bąkiewicz. Nie przekonało ich tłumaczenia i argumenty niemieckiej policji berlińskiej, że no jak ruszą z krzyżem, to zostaną zatrzymani. No i cóż się wydarzyło dalej? No dalej wydarzyło się właśnie tak, że wzięli krzyż na swoje ramiona i postanowili z nim ruszyć. I co się stało? No zostali zatrzymani, bo policjanci po prostu, było ich więcej, doszło do zatrzymania, do wykręcania rąk także z tyłu. Całość Telewizja Republika nadal nam transmituje i pokazywała wszystko na żywo. Tak to wyglądało.
6: Gestapo! Kurwa! Jak widzicie Państwo w tej chwili, co się wydarzyło? Bestialska akcja policji niemieckiej. Darek, jak się czujesz?
7: Skręcono mi rękę. Rękosłup mnie boli.
8: Demokratyczny kraj, tak? Coś z nami robią.
0: No i tak właśnie to wyglądało. Zatrzymani. Niektórzy zostali zatrzymani przez policję właśnie. Robert Bąkiewicz i jego rodzina. Gdzieś widziałem komunikaty, że nie wiedzą i nie mają kontaktu z Robertem Bąkiewiczem. Widziałem też zdjęcia, że niektórzy mieli być zabrani przez pogotowie berlińskie w związku z tym, jak mieli zostać potraktowani przez policję tamtejszą. Więc na pewno sprawa jeszcze rozwojowa. No bo jak się pojawia Robert Bąkiewicz, Niemcy, Berlin, ofiary II wojny światowej, no to sama rozumiesz, że już podkład pod awanturę polityczną jak najbardziej jest.
9: No i też pojawia się krzyż za mojego świadomego, dorosłego życia. Mam wrażenie, że przynajmniej po raz trzeci jako Polacy kłócimy się o jakiś krzyż, że on jest, albo go nie ma, albo miał być i dlaczego ktoś go nie pozwala postawić albo zawiesić i tak dalej, więc no ewidentnie mam jakiś leitmotiv.
0: No tak, ja pewnie mógłbym, bo jestem trochę starszy, jeszcze kilka dorzucić do tego przykładów różnych awantur politycznych o krzyż, to prawda, no to mamy pewnie kolejną.
9: Miejmy nadzieję, że krótko i może aż tak nam się społecznie nie oberwie tym razem i się nie pokłócimy tak do cna, no ale chyba to płonne nadzieje z mojej strony.
0: Tak.
9: Dzięki, Klaudiuszu. Piękne. Dobrego dnia.
0: Dziękuję. Wszystkiego dobrego.

Choćbym bardzo chciała, to nie przeczytam na antenie wszystkich komentarzy z grupy patronackiej na temat sytuacji w Berlinie, bo niektóre są niecenzuralne, przede wszystkim jest ich za dużo, ale są tam słuszne pytania i są powody do śmiechu, a dobre pytania na przykład jest takie, jak ruch obrony granic zamierza bronić granic, skoro wykręcenie ręki przez niemiecką policję jakby sprawia, że człowiek nie może działać dalej. To jest dobre pytanie.

Żarty się nas trzymają, drodzy Państwo. Nawet na mailu pojawiły się propozycje, jaki komentarz muzyczny można by wybrać co do tej sytuacji, o której Klaudiusz jeszcze mówił. Ale zanim ten komentarz się pojawił na mailu konkretny, to Franek Wójcicki wygrzebał perfekcyjny tytuł. Born to Die in Berlin.

Obiecałam na początku godziny, że będzie między 7 a 8 coś dla fanów filmów kostiumowych i chwilę przed wiadomościami jeszcze się zmieściłam, szczęśliwie mogę być słowna. Dla fanów seriali, filmów kostiumowych, ale już szczególnie dla fanów Dumy i Uprzedzenia. Skończyłam oglądać serial Ta inna siostra Bennet, The Old Bennet Sister. Jest to produkcja BBC. Absolutnie wspaniała, którą bardzo Państwu polecam. Jest to kostium bardzo wdzięczny. Oczywiście nie do końca epokowy, bo tak to ostatnio bywa, ale jeżeli nie są Państwo taki najbardziej skupieni na faktach historycznych tego, gdzie sięga dekolt i jak są skrojone suknie, to na pewno będzie się to doskonale oglądać. Dlaczego? Bo to jest historia, która zaczyna się tam, gdzie zaczyna się Duma i Uprzedzenie, ale z perspektywy Mary Bennet, czyli tej siostry, z którą myślę, że wiele z nas może się utożsamić, bo ona jest taka nieprzystająca do tej całej rzeczywistości. Jest taka trochę dziwna. Te wszystkie siostry wychodzą za mąż i radują tę matkę zmęczoną i biedną, a ona siedzi w książkach, ona musi nosić okulary i tak zupełnie się nie nadaje. Jest jakaś taka bezradna. Udaje jej się wyrwać ze wsi do Londynu, jedzie do wujostwa i tam zaczyna poszukiwanie siebie tak naprawdę. I ta historia chyba dlatego jest tak wzruszająca, bo ta inna siostra Bennet jest o tym, że szczęście mamy we własnych rękach i nie musimy sprostać wszystkim oczekiwaniom społecznym i że czasami warto iść pod prąd i poczekać na swoje szczęście, zobaczyć, co nam pasuje, co nam nie pasuje. Oczywiście jest tam bardzo uroczy wątek romantyczny, który ma swoje wzloty i upadki. Kończy się happy endem, no bo jakżeby inaczej w tego typu produkcji. A przy okazji mamy takie trochę inne spojrzenie na tę całą gromadkę, którą znamy z Dumy i Uprzedzenia. Bardzo mi się podoba wątek matki, bo ona zawsze jest taka frustratka pokazana i tutaj też, ale ma moment, w którym mówi szczerze o tym, że ona po prostu jest zmęczona, bo ona miała 5 córek i ona musiała je sama wydać i ten mąż w ogóle nie kiwnął palcem i to, że ona tak dręczy tą biedną Mary, bo ona jest jeszcze niezamężna, to właśnie z tego wynika, że ona tylko chciała, żeby te córki były szczęśliwe. Wspaniała produkcja, Ta inna siostra Bennet, bardzo, bardzo Państwu polecam. A jeżeli Państwo mają inne polecenia kostiumowe, to również je chętnie przyjmę mailowo na przykład albo telefonicznie 224-280-280, a za moment wiadomości.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Polska i Niemcy podpiszą dziś nową umowę o współpracy wojskowej. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że dokument nie wykracza poza zobowiązania wynikające z NATO i Unii Europejskiej oraz nie przewiduje stałej obecności niemieckich wojsk w Polsce. Okazją do podpisania tej umowy jest 35. rocznica podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie przez Polskę i Niemcy. Pierwsze działania w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA na terytorium Polski będzie można podjąć niebawem. Rząd przyjął w tej sprawie uchwałę. Jak mówił premier Donald Tusk, stała baza amerykańskich wojsk zwiększa bezpieczeństwo, ale to też wyzwanie.
1: Jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego, bo to jest także wysiłek. To nie jest tylko wielka szansa na zwiększenie, radykalne zwiększenie bezpieczeństwa Polski, ale to jest także wielki wysiłek organizacyjny i dziękuję, że zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć, a Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj.
0: Zajrzyjmy do prasy. Wśród oficerów Wojska Polskiego narasta przekonanie, że przywrócenie poboru to już nie kwestia czy, ale kiedy. Tak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wojskowi wskazują, że w przypadku wybuchu pełnoskalowej wojny rezerwiści stanowiliby 2/3 armii. Ale armia to jedno, a funkcjonowanie państwa to drugie. Pojawiają się pewne nieścisłości w obszarze tego, kto miałby zasilić szeregi armii, a kto pozostałby w instytucjach niezbędnych do funkcjonowania państwa. Jak wskazuje gazeta, ustawy o obronie ojczyzny oraz o ochronie ludności cywilnej wzajemnie się jakby nie widzą, przez co na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w razie W rywalizowałyby o te same osoby. Na koniec w serwisie niepokojące statystyki. Diagnozę glejaka słyszy co roku w Polsce ponad 1500 osób. Ta choroba, do niedawna kojarzona z osobami starszymi, coraz częściej dotyka młodych dorosłych.
2: W przypadku guzów, które częściej występują u osób młodych dorosłych, 30-40-letnich, objawem, najczęstszym pierwszym objawem jest pierwszy w życiu napad padaczkowy. To jest powodem wykonania dalszej diagnostyki obrazowej i postawienia rozpoznania. U osób starszych, u osób 60-70-letnich rzadziej obserwujemy napady padaczkowe. Wówczas pacjenci zgłaszają się z powodu wystąpienia niedowładu kończyny górnej, kończyny dolnej, zaburzeń mowy, zaburzeń pamięci.
0: Mówił dr Tomasz Dziedzic z Kliniki Neurochirurgii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Rzeszów i Zielona Góra będą najcieplejszymi dziś miejscami wojewódzkimi. Termometry wskażą tam po południu 24 stopnie. Kraków, Wadowice i Wrocław będą tylko odrobinę chłodniejsze, 23 stopnie, a w Poznaniu i Warszawie maksymalna temperatura sięgnie 22, w Szczecinie 21 stopni. Z kolei w Bydgoszczy, Łodzi, Lublinie nie przekroczy 20, w Białymstoku 19, a w Gdańsku 18 stopni. Na północnym wschodzie oraz południu pojawią się przelotne opady deszczu, mogą wystąpić burze. Poza tym na niebie zapowiada się wyraźna przewaga słońca.

0: I to jest początek i koniec utworu. Najpierw kot miauczący, potem burza grzmiąca i człowiek od razu się wybudza.
1: Nowy świt.
0: Trzecia godzina programu porannego się wita. Franek Wójcicki realizuje, Jakub Jędras wydaje. Natalia Harkiewicz czeka na Państwa telefony. Przypominam, 224-280-280. Patryk Krabiega układa playlista. Beata Grabarczyk już za moment i jej gościni.

0: Klasyka piosenki polskiej. Za nami Czesław Niemen, muzyko moja, a razem z nami już w studiu Beata Grabarczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I gość.
1: Tak, z nami jest Joanna Solska z Polityki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To ja zacznę tak. Będąc młodym lekarzem, bez uprawnień zarobiłem 1 600 000 złotych w ciągu roku. Historia radnego z Warszawy, radnego Platformy Obywatelskiej, no, który nie mając jeszcze specjalizacji zarządzał SOR-em w Szpitalu Południowym, a przy okazji pracował w kilku innych placówkach, udzielał się w telewizji, w mediach w ogóle, no i udzielał się politycznie, czyli w Radzie Dzielnicy. A wszystko to w dobę, a według tego, co wykazują dokumenty, no to on w samym tym szpitalu miał jednym południowym pracować 12 godzin, świątek, piątek, w niedzielę, w nocy, nie w nocy. Strasznie zarobiony człowiek. Politycznie zarobiony, bo podobno jest dosyć mocno związany z panem Kierwińskim, więc te kontrakty dostawał po uważaniu, pani zdaniem, czy taki był zdolny?
2: Nie, on nie musiał kontraktów dostawać po uważaniu. Ja trochę żałuję, że my się głównie zajmujemy jego związkami z partią, chociaż one mogły mu ułatwić. Natomiast chory jest cały system ochrony zdrowia i ten pan nie jest wyjątkiem. Nie jest wyjątkiem, tylko on jako radny, i temu zawdzięczamy całą tę aferę, on jako radny musiał napisać oświadczenie majątkowe. I to oświadczenie majątkowe zbulwersowało wielu ludzi, myślę, że też niektórych jego kolegów. I dlatego sprawa się wylała. Natomiast mnie niepokoi co innego. Jego wyrzucili z partii, on może przestanie pracować w Szpitalu Południowym, tylko że problem pozostanie. Problem złego systemu, systemu, który jest z roku na rok coraz gorszy, ponieważ w systemie publicznej ochrony zdrowia nie chodzi o pacjenta. Wcale nie chodzi o pacjenta. I tutaj na tym polega problem, bo wszystkim zarządzającym zależy na innych rzeczach niż pacjent. Pacjent jest tylko zakładnikiem, którego się podpuszcza, a mamy za mały kontrakt, a chcą nam zlikwidować szpital, i wtedy ludzie protestują. Natomiast problem jest taki, że w tej chwili, bo prawdą jest, że w Polsce lekarzy jest stosunkowo mało, ale nie tak rażąco mało, żeby działy się takie rzeczy jak w tej chwili. Problem jest taki, że zarobki lekarzy nie mają żadnego związku z efektami ich pracy, czyli z tym, jak oni leczą pacjentów. Mało tego, ten związek jest coraz mniejszy, ponieważ właścicielom szpitali, a jest ich kilkuset, i to jest pierwsza patologia w tym systemie, za dużo mamy właścicieli szpitali. I im zależy, nie na pacjencie, im zależy, żeby ten szpital przetrwał, bo to wzmacnia ich polityczną pozycję. Szpital ma być, bo tego sobie życzą mieszkańcy. I oni walczą o kontrakt. O to, żeby przetrwać, a żeby przetrwać, trzeba mieć kontrakt. A żeby mieć kontrakt, trzeba mieć lekarzy. I proszę pani, już nie jest tak, że jeden lekarz dochodzi do wniosku, że ja się zwolnię z tego szpitala, poszukam sobie innej roboty. Teraz są agencje pracy, jak dla artystów. I te agencje negocjują z dyrektorami szpitali pracę, kontrakty dla całych zespołów lekarzy. Czyli jest tak, że do dyrektora szpitala zgłaszają się na przykład wszyscy chirurdzy w tym szpitalu i mówią: przepraszamy, odchodzimy, mamy lepszą propozycję. I lepszą propozycję daje im szpital odległy na przykład o kilkadziesiąt kilometrów. I takich prac, bo oni do tego szpitala nie idą na etat. Oni do tego szpitala dojeżdżają i często jest tak, że liczba godzin, za którą mają płacone, jest większa, tak jak w przypadku tego młodego lekarza, jest większa niż te godziny faktycznie przepracowane. I trwa taka licytacja. Proszę zważyć, jak kilka dni temu wybuchła afera z tym lekarzem, odezwała się na mediach medycznych zaczepiona pani wiceprezydent Kaznowska, która odpowiada za szpitale warszawskie. I ona szczerze odpowiedziała, proszę państwa, ta stawka, którą dostaje ten lekarz, wcale nie jest największa, bo to jest stawka godzinowa. Rzecz polega na tym, że liczba godzin jest nieprawdziwa i że takich miejsc zarobkowania, on w szpitalu południowym ponoć zarabiał w świątek i piątek po 11-12 godzin, ale on takich miejsc miał kilka. I on nie jest wyjątkiem. To jest w polskim systemie reguła. Ta reguła zaczęła się od tego, że szpitale oferowały ogromne pieniądze lekarzom, którzy wykonywali skomplikowane procedury, bardzo dobrze wycenione, ale z każdym rokiem to schodziło niżej. I on kierował SOR-em, nie mając uprawnień, nie mając specjalizacji z medycyny ratunkowej, nie mając żadnej specjalizacji.
1: No właśnie, bo czy te koszty, czy też te płace, to one dotyczą każdego lekarza, nawet tego bez specjalizacji, który dopiero co skończył studia, czy jednak lekarzy, którzy mają duże doświadczenie, no i w związku z tym gdzieś wysoko wyceniają swoją pracę?
2: One zaczynają dotyczyć wszystkich lekarzy. Bo jak mówię, jeśli wszyscy chirurdzy się zgłoszą do dyrektora szpitala, że odchodzą, to tam są oczywiście specjaliści, ale mogą być, no rezydenci nie, bo to płaci państwo, to rezydent jest no trochę w charakterze niewolnika. On jest przywiązany do szpitala, dopóki nie zrobi rezydentury, ale on sobie odbija, jak ją zrobi. Ci ludzie, którzy dzisiaj zarabiają takie ciężkie pieniądze, ja ich znam jako rezydentów. Ja z nimi chodziłam na białe miasteczka, kiedy oni protestowali przeciwko złemu systemowi. I oni zobaczyli w pewnym momencie, że politycy nie chcą tego systemu naprawiać. I oni scynicznieli. Oni teraz postanowili na tym zarabiać pieniądze. To jest szalenie przygnębiające.
1: Ale przygnębiające jest chyba...
2: tej afery jest taka, że ten młody lekarz być może traci robotę, może będzie musiał to Porsche sprzedać, ale problem nie zniknie. Patologia w publicznej ochronie zdrowia istnieje i osoby, które się znają na zarządzaniu publicznymi pieniędzmi, wiedzą, na czym ona polega, ale politycy się boją reformować system, bo nie są w stanie dogadać się między sobą, bo to musi być reforma, która nie będzie obowiązywała przez rok czy dwa, ale którą będzie kontynuował każdy następny rząd. A tego w Polsce nie ma, bo każdy następny rząd wymyśla swoje propozycje. Największa patologia zaczęła się wtedy, kiedy do systemu wpłynęły ogromne pieniądze. I to było w czasie Polskiego Ładu.
1: Tak.
2: I te pieniądze zostały podzielone na lekarzy. Nic pacjent z tego nie ma. Wiemy, że kolejki się nie skróciły. Więc patologia zaczęła się wtedy, kiedy była nędza, kiedy lekarze byli źle opłacani i im dyrektorzy szpitala kazali zatrudniać się na kontraktach, bo to było taniej dla szpitala, ale rozkwitła wtedy, kiedy pieniądze były ogromne. Tylko z tych pieniędzy pacjent nie ma nic.
1: No tak, to prawda. Obecna minister zdrowia próbowała to no, kilka miesięcy temu ukrócić. Chciała wprowadzić na przykład limity zarobków dla lekarzy. Wtedy zaczęły się lekarze zaczęli protestować. Ja pamiętam takie spotkanie, na którym szef Izby Lekarskiej najbardziej domagał się od minister, żeby przyznała, że nieprawdą jest, że lekarze zarabiają krocie, że to są miliony złotych. No i jak się okazuje, to jednak jest prawda.
2: Tylko... Pani minister walczy z Naczelną Izbą Lekarską o to, żeby ona mogła wiedzieć, ile naprawdę zarabiają lekarze. Bo te dane, które nas bulwersowały wcześniej, które podała Agencja Oceny Technologii Medycznych, dotyczyły pojedynczych osób, które miały kontrakt z jednym szpitalem. A regułą jest, że kontraktów jest kilka. I jej chodziło o to, żeby ona mogła po PESEL-u zobaczyć całość tych zarobków lekarza, mając numer prawa wykonywania zawodu i PESEL, żeby ona wiedziała. I ona wtedy widziałaby, że ten 1 600 000, kto go zarabia, bo ja podejrzewam, że takich osób jest bardzo dużo, ale oni nie chcą, żeby to było wiadomo.
1: Oczywiście.
2: Są teraz przepisy, może wejdą w życie, zdaje się, że to jest na poziomie ustawy, więc ja wcale nie jestem taka pewna, czy nie zostanie ta ustawa zawetowana.
1: To prawda.
2: Przecież zauważmy, ta walka lekarzy z minister, oni wiedzą, że pani minister nie ma żadnej politycznej pozycji i że ona nic nie zrobi. I teraz ta walka się zaostrzyła, ponieważ gdzie najtrudniej znaleźć lekarza i gdzie te płace są najwyższe? To są właśnie szpitalne oddziały ratunkowe. Takie, na którym ten młody lekarz pracował, on nie mógł być szefem tego oddziału, bo on nie ma uprawnień. Ale on był koordynatorem. Śmieją się koledzy lekarze, że on pilnował grafiku. Ale nie wiem, czy pani pamięta, na portalach medycznych wiele miesięcy wisiało ogłoszenie w tamtym roku. Szpital z Bielska-Białej oferował bajeczną sumę kandydatowi na szefa SOR-u w tamtym szpitalu. I on go nie znalazł.
1: Tak.
2: Więc ludzie, lekarze nie chcą pracować na SOR-ach, więc ci, którzy te szpitale, które chcą mieć, chodziło oczywiście o lekarza z uprawnieniami. I to... dlatego dyrektorzy przepłacają. Brakuje chirurgów, brakuje endokrynologów. I to są stawki nie takie, jak wynikają z dokumentacji tego młodego lekarza. Dzisiaj w szpitalu powiatowym stawka za godzinę 500 zł to jest normalka. Ale zobaczmy. Nie jest normalne, że płacimy coś, za co efektów nie widzimy żadnych. Pacjent się w systemie nie liczy. Pacjent jest potrzebny jako mięso armatnie, żeby zaprotestował, kiedy szpital ktoś chce zlikwidować.
1: Zobaczymy, jak zadziała ta ustawa, którą rząd wczoraj uznał, że trzeba wprowadzić i czy ona w ogóle wejdzie w życie. Natomiast chcę zapytać panią o jeszcze jedną sprawę, bo wczoraj mieliśmy atak krzyżaków na Berlin, to znaczy Bąkiewicz z kolegami z krzyżem pojechali i postanowili ustawić sobie bez czyjejkolwiek zgody krzyż obok kamienia upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. To jest takie tymczasowe upamiętnienie. No, zostali potraktowani przez policję, nie powiem, że brutalnie, no po prostu tak, jak policja powinna potraktować ludzi, którzy robią zadymę. To się wydarzyło w przeddzień 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie polsko-niemieckim. W przeddzień dzisiejszej uroczystości podpisania traktatu o współpracy wojskowej. No i Bąkiewicz krzyczy, że ma wstrząs mózgu, że żebra mu połamano. A ja sobie pomyślałam, że kurczę, niemiecka policja pokazała, jak należy takich ludzi traktować. Zrobiła coś, czego polska policja nie potrafi zrobić.
2: To byli obywatele sąsiedniego kraju, którzy przyjechali robić zadymę. Ale Bąkiewicz osiągnął swój rezultat, bo jemu nie chodziło o to, żeby tam postawić krzyż. Jemu chodziło o to, żeby zrobić dużą zadymę, i żeby traktat z Niemcami nie nazywał się traktatem z Niemcami, tylko porozumieniem z Niemcami. My prawdziwego wroga na wschodzie i bojąc się zagrożenia z Rosją, będziemy walczyć z Niemcami. No to mnie to przypomina 1939 rok, kiedy Polska też miała dookoła samych wrogów, tylko teraz mamy szansę na sojuszników, ale walczymy z sojusznikami, no bo to jest łatwiej. Do Rosji nie pojadą walczyć, bo są tchórzami.
1: To Rosja przyjeżdża do nas i strzela do ludzi. Bardzo dziękuję. Joanna Solska z Polityki była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani Joanno. Miłego dnia życzę.
2: Dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I to była Beata Grabarczyk i komentarz do bieżących wydarzeń. Słyszymy się za trochę ponad godzinę i tak. Będzie o patu streamingach.
1: Tak jest.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I Jakub Jędras, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Zuzo, jaki najbardziej lubisz sport?
1: Tak, ćwiczyć czy oglądać?
2: Oglądać.
1: Ostatnio zostałam fanką tenisa przez Maję Chwalińską.
2: O, fantastycznie. Będzie i o tenisie dzisiaj.
1: Właśnie tak miałam nadzieję, że będzie.
2: No dobrze, ale zacznijmy od mundialu, bo to są świeże rzeczy, które działy się od wczorajszego wieczora do dzisiejszego poranka. Właściwie ostatni z meczów, o których będę mówił, skończył się dosłownie pół godziny temu. Wyobraź sobie.
1: To jest taka ciekawa przez tą zmianę czasu, że można tak wstać rano i przed pracą
2: sobie jeszcze meczek pyknąć.
1: Pyknąć meczek i dopiero wtedy wystartować dzień. Myślę, że dla fanów futbolu jest to lepsze niż kawa.
2: Może tak być. Zwłaszcza, że te mecze poranne z naszej perspektywy, a tak naprawdę wieczorne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Meksyku są ciekawsze, no bo to są już ze sztucznym oświetleniem, jest taka lepsza atmosfera, nie ma tego słońca takiego rozleniwiającego, więc to się naprawdę lepiej ogląda. No właśnie, co się działo na mundialu? Wczoraj do gry weszli ubiegłoroczni finaliści, Argentyńczycy ubiegłoroczni. Co ja opowiadam? Przecież mundial raz na 4 lata.
1: To skrót myślowy.
2: Tak, finaliści z poprzedniego mundialu, rzecz jasna. Argentyńczycy i Francuzi jako pierwsi zagrali trójkolorowi. No i trzeba powiedzieć, że summa summarum nie zawiedli. Wygrali z Senegalem 3-1. Chociaż to lwy Terangi, jak nazywa się piłkarze Senegalu, w pierwszej połowie wyglądali nieco lepiej, no ale po przerwie Francuzi zdominowali rywali. Bohaterem okazał się, no to żadna niespodzianka, Kylian Mbappé, który strzelając 2 gole został najlepszym w historii strzelcem reprezentacji Francji. Taki dodatkowy bonusik dla 27-latka dopiero. Ile jeszcze przed nim gry?
1: On naprawdę ma tyle lat co ja?
2: 27.
1: Jezu.
2: Drugą bramkę chwilę po wejściu zdobył Bradley Barcola. No, Senegalczycy odpowiedzieli tak naprawdę jednym golem i no, na tyle było ich w tym meczu stać. Argentyńczycy za to wyszli na mecz z Algierią o 3 w nocy naszego czasu. No i jeżeli ktoś myślał, że to wspomniane wcześniej przeze mnie Mbappé będzie najjaśniejszą gwiazdą dnia, no to bardzo się pomylił. Pierwszy mecz Albicelestes to był popis Lionela Messiego, który jako pierwszy piłkarz w tym turnieju strzelił 3 bramki w jednym meczu. Dzięki temu popisowi Messiego Argentyna pokonała Algierię 3-0, a sam Leo Messi zrównał się z Miroslawem Klose pod względem liczby goli strzelonych na mundialach w całej historii tych właśnie mundiali. Ta liczba to 16. Jest wielce oczywiście prawdopodobne, że rekord Klozego jeszcze na tych mistrzostwach zostanie pobity, czy to przez Messiego, czy to przez goniącego go Kyliana Mbappé. No, na pewno zapowiada się fascynujący ten strzelecki pojedynek, ta strzelecka rywalizacja.
1: Kogo obstawiasz?
2: Liczę, że będzie to Mbappé.
1: Nie dziwię się, też tak
2: ale
1: liczę.
2: Troszkę mu brakuje, jeszcze 3 bramek do Messiego w tej chwili. A meczów zobaczymy, ile która reprezentacja rozegra.
1: No tak, bo to jest istotna sprawa.
2: Nie wiadomo
1: sprawa.
2: Jeszcze. Mecz Argentyna-Algieria sędziował polski arbiter Szymon Marciniak. Jedna z jego decyzji wywołała spore kontrowersje. W 30 minucie już po strzeleniu pierwszego gola Leo Messi brutalnie sfaulował jednego z rywali. Nie dostał nawet żółtej kartki, ale zdaniem części ekspertów należała się nawet czerwona i wyrzucenie z boiska. Tak to wyglądało. Leo Messi

0: jak widać, bohaterem numer jeden tego meczu. Ale tej nocy jeszcze jeden strzelec wyborowy zgłosił się do wyścigu o koronę króla strzelców. Nie będzie tak łatwo ani Messiemu, ani Kylianowi Mbappé. Erling Braut Haaland. Norweg zdobył dwie bramki i poprowadził swoją reprezentację do efektownego zwycięstwa 4-1 nad Irakiem. Dwa gole w tym meczu strzelił także Ayman Hussein, Irakijczyk. W pierwszej połowie trafił do siatki Norwegów, a w samej końcówce meczu do własnej.
1: Aj.
0: Tak to niestety się niefortunnie złożyło dla tego piłkarza. Niespełna pół godziny temu, jak już wspomniałem, zakończył się ostatni poranny z naszej perspektywy mecz. Austria pokonała Jordanię 3-1, chociaż do 60 minuty ten mecz był dość wyrównany. Wszystko zmieniły roszady w składzie dokonane przez selekcjonera Austriaków, no a zwłaszcza wejście niezwykle aktywnego Marko Arnautowicza. 3-1 dla Austrii. No i ci wszyscy, którzy narzekali na europejskie reprezentacje na tym mundialu, no, że tak słabo grają, że remisują, przegrywają, rzadko która wygra, no to na razie mogą przestać narzekać, bo te ostatnie trzy mecze z udziałem europejskich reprezentacji to trzy przekonujące zwycięstwa.
1: Da się.
0: Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, bo kolejna dawka emocji. Zaprezentują się kolejni faworyci. Najpierw Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga.
1: Przecinek, raczej nawias wstawię tutaj, bo internet zawrzał, widząc, jak drużyna Kongo pojawiła się na lotnisku. Nie wiem, czy obiły ci się te zdjęcia o ekran.
0: Tych zdjęć nie widziałem, ale mów.
1: Bo jest w Demokratycznej Republice Konga, mówi się czasami, że to są najbardziej stylowi mężczyźni, że oni po prostu deprecjonują Włochów i Hiszpanów, że oni ubierają się najlepiej i ten styl nazywa się sapę. I to jest naprawdę taka elegancka, taka wymuskana moda męska i oni wszyscy mieli takie przepiękne garnitury z jedną kapą od marynarki w leopardzi print. Do tego mieli nawet bagaże dopasowane też w tego leoparda. Wyglądali po prostu, naprawdę jakby ktoś ich wybrał z wybiegu. Mieli specjalne stroje na ten przelot zaprojektowane i na wysiadanie z samolotu.
0: No widzisz, no to już przed meczem wygrali. Już na, w oczach
1: społecznie, estetów. Społecznie na pewno, a zdecydowanie głośno się zrobiło o tej drużynie ze względu na to, jak stylowo wysiedli z samolotu. Ja zaraz sobie to zdjęcie pobiorę i wrzucę na grupę patronacką.
0: Dobrze, super. Ciekaw jestem, czy to, jak elegancko wyglądali i przystojnie przełoży się na pewność siebie na boisku.
1: Miejmy nadzieję.
0: Portugalia to przecież jedna z czołowych światowych drużyn w tej chwili. Kibice czekają z pewnością na odpowiedź Cristiano Ronaldo na nocny popis Leo Messiego, więc dodatkowy smaczek mamy. Ten mecz rozpocznie się o 19, a o 22 prawdziwy rarytas fazy grupowej, potyczka Anglików z Chorwatami. No to jeden z, myślę, ciekawiej zapowiadających się meczów w ogóle całej tej fazy grupowej. Z kolei w nocy i o świcie mecze Gany z Panamą i Kolumbii z Uzbekistanem. No i tym sposobem domknie się nam pierwsza kolejka fazy grupowej. Wszystkie drużyny będą miały już na koncie po jednym meczu. Przyjdzie czas na pierwsze podsumowania, na rozpatrywanie, kto jest w lepszej formie przed tą drugą rundą, drugą kolejką. No, ale ta druga kolejka może być zupełnie inna, bo wszyscy już uczą się na błędach i to no będzie z pewnością widoczne.
1: Można podpatrzeć, jak drużyna w tym roku przeciwników, już zobaczyć, jak grają, jaka jest strategia. To zawsze
0: tak jest,
1: dodatkowe.
0: Co oznacza granie w upale, jak trzeba gospodarować siłami i że nie warto grać w sposób taki wyrachowany często, bo to się może zemścić, tak jak na Szwajcarach na przykład, którym Katar wsadził bramkę w ostatniej minucie. Tak to może wyglądać. No to do tenisa przejdziemy.
1: Alleluja.
0: Twojego ulubionego ostatnio. To słyszeliśmy już w serwisie u Heleny w Norowskiej. Maja Chwalińska na pewno zagra w turnieju głównym Wimbledonu. Oczywiście, jeżeli zdrowie dopisze. A na to liczymy. Finalistka ostatniego Rolanda Garrosa otrzymała wczoraj długo wyczekiwaną wiadomość o tym, że przyznano jej tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że nie będzie się musiała przebijać przez eliminację. Co więcej, zostanie rozstawiona. Ale z którym numerem tego jeszcze nie wiemy, to zależy od tego, które miejsce w rankingu będzie zajmowała w najbliższy poniedziałek, kiedy ten najnowszy ranking zostanie ogłoszony. Na pewno nie niżej niż 24 miejsce. To będzie rozstawienie Maji Chwalińskiej, więc super. Będziemy mieli dwie rozstawione zawodniczki, no bo oczywiście zobaczymy więcej Polek. Ale o tym za chwilkę. Występ Maji Chwalińskiej, to tylko wyjaśnię, nie był pewny w związku z tym, że listy startowe do Wimbledonu zamykano w połowie maja, jeszcze zanim Polka w spektakularny sposób awansowała o ponad 90 pozycji w rankingu WTA. Więc no super wiadomość. Tak jak wspomniałem, nie tylko oczywiście Maja Chwalińska, no bo przecież będzie Iga Świątek chociażby. triumfatorka ubiegłoroczna w końcu. Będzie bronić tytułu.
1: Ja jestem ciekawa, czy hipotetycznie mogłoby dojść do sytuacji, że sobie obejrzymy obydwie na korcie.
0: W meczu bezpośrednim, tak? W starciu? Tak, oczywiście. Oczywiście. Zależy to, jak drabinka zostanie rozlosowana, w których połówkach będą. Czy nie będą w tej samej, czy w dwóch.
1: No tak.
0: No ale wysoko mierzysz pojęcie z oczekiwaniami, naprawdę.
1: Ja, znaczy to w ogóle jest przyjemne, dlatego polubiłam oglądać tenis, bo jeżeli są kobiety i one dobrze grają i coś wygrywają, to ja automatycznie więcej emocji mi się tam angażuje. No to dlatego. Ale z tą dziką kartą to jest też ciekawa sprawa, dlaczego to było niepewne, bo brytyjska federacja dysponuje iloma dzikimi
0: tak,
1: kartami.
0: Tak, dwiema dzikimi kartami dla zawodniczek zagranicznych.
1: Zagranicznych,
0: no i tam
1: reszta idzie dla...
0: w grze Lenin. Siostry Williams między innymi, więc nie było łatwo, naprawdę.
1: Nie było łatwo.
0: Przypomnę jeszcze Magda Linet i Magda Fręch. Też nasze zawodniczki zagrają w drabince głównej, a jeszcze pewnie w kwalifikacjach zobaczymy Katarzynę Kawę i pewnie Lindę Klimowiczową, więc...
1: Jest co oglądać.
0: Magdalenie Fręch wspomnianej na razie nie idzie w turniejach na trawie. Odpadła w eliminacjach w Berlinie. Jako lucky loser dostała się do turnieju głównego, ale tam niestety w pierwszej rundzie przegrała w dwóch setach z reprezentującą Niemcy Ewą Lys. Z kolei również w niemieckim Halle przebudził się Hubert Hurkacz. Po ostatnim turnieju wypadł z czołowej setki rankingu ATP, a mimo to się wziął w garść i pokonał w pierwszej rundzie rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2 i w drugiej rundzie zagra z Niemcem Danielem Altmaierem, który do turnieju dostał się z dziką kartą, więc miejmy nadzieję, że Hubert Hurkacz i temu zadaniu podoła. Z kolei Kamilowi Majchrzakowi, przypomnę, w niedzielę w efektowny sposób wygrał turniej w Hertogenbosch. Wcześniej w czasie tego turnieju, pokonując trzech zawodników z pierwszej dziesiątki, chyba się udzieliło się troszkę zmęczenie, bo to jednak był długi i wyczerpujący turniej. W pierwszej rundzie niestety przegrał z Czechem Jiřím Lehečką 5-6, 6-7, a to już było w Londynie. Meldunek z lekkoatletycznej bieżni. Ewa Swoboda jest w świetnej formie. Błysnęła wczoraj na meetingu w Ostrawie. Wyprzedziła wszystkie rywalki, oczywiście na dystansie 100 metrów jej koronnym. W tym sezonie biegała już szybciej, ale wynik 11.09 też należy zaliczyć do wartościowych, zwłaszcza, że pokonała całkiem mocne zawodniczki, takie jak nowozelandka Zoe Hobbs czy Jamajka Briana Lyston. No, sezon letni się dopiero rozkręca. Ewa Swoboda ma już na koncie 10.99 z Warszawy sprzed 10 dni bodaj. Także naprawdę jest nieźle.
1: Jeszcze się rozpędzi dziewczyna.
0: Jeszcze się bardziej rozpędzi. No i na koniec o siatkówce, bo polskie siatkarki rozpoczynają dziś drugi turniej Ligi Narodów, tym razem w Tajlandii. Trener Stefano Lavarini dokonał kilku korekt. Do zespołu dołącza między innymi nasza atakująca Magdalena Stysiak, na którą zawsze można liczyć na początek turnieju w samo południe naszego czasu. Oczywiście mecz z Bułgarkami. Każde zwycięstwo będzie Polki przybliżać do turnieju głównego. Na razie zajmują siódmą pozycję w klasyfikacji Ligi Narodów, ale Bułgarki są 16, więc faworytki mogą być tylko jedne.
1: I to znowu, to mnie przekonuje, żeby usiąść do oglądania.
0: No widzisz, cały dzień można tak spędzić. Oczywiście wszystko w równowadze z czynnym uprawianiem sportu i ruchem.
1: Joga była grana w moim przypadku.
0: Ale już dziś?
1: No tak, o trzeciej.
0: Zadziwiasz mnie, Zuzo?

A ja zerkam, o co się kłóci jeszcze polski internet. Będą to kulturalne doniesienia. Dwa różne. O pierwszym teraz, który dotyczy serialu Proud. I o serialu myślę, że państwo już mogli słychać. Jest to produkcja polska, dostępna na HBO. Ignacy Lis, który gra główną rolę, był nie tak dawno gościem Janka Niebudka w audycji W Środku Dnia, więc mogą państwo znaleźć te rozmowy, jak Ignacy u nas na antenie o tym opowiadał. O serialu, o tej roli i o tym, dlaczego to jest też dla niego ważne. Bardzo to jest fajna rozmowa i polecam. Patroni mogą dostęp mieć do tej rozmowy. Warto być patronem między innymi też dlatego. Ale jak to bywa przy tego typu dużych rolach, Ignacy tych wywiadów udzielił bardzo dużo i w niektórych wypadł bardzo, powiedziałabym, niefortunnie. I nie dlatego, powiedziałabym, że na pewno produkcja i sam Ignacy Lis spodziewał się ataków ze strony środowisk prawicowych, no bo w serialu Proud najważniejsze jest to, że główny bohater, znaczy najważniejsze z ich perspektywy, bo serial nie jest tylko o tym, ale główny bohater jest gejem i będzie zajmował się dzieckiem, które do niego trafia. I to, że ktoś będzie wołał, nie oglądając tego serialu, że to jest indoktrynacja, znowu te LGBT, cała ta narracja, którą znamy, tego się produkcja spodziewała, ale przez to, jak Ignacy Lis dobrał słowa w trakcie jednego z wywiadów, środowiska LGBT też są na niego złe. A to dlaczego? Pierwszym zarzutem ze strony środowiska LGBT jest to, że jeżeli mamy serial, w którym główna postać to jest gej, a my w Polsce mamy naprawdę bardzo dużo znanych już nawet na tym etapie aktorów, którzy gejami są, no to mogliby mieć taką swoją reprezentację, skoro taki scenariusz jest napisany. No a Ignacy Lis do społeczności nie należy, tylko to jest dla niego rola, więc naturalnym jest to, że pojawiają się pytania o to, jakim jest sojusznikiem, jak wspiera tę społeczność, dlaczego to jest dla niego ważne i pojawiły się takie jego wypowiedzi na temat tego, że na przykład nie lubi chodzić na marsze, co jest generalnie w porządku, bo z wielu przyczyn można nie lubić po prostu tego typu zgromadzeń. Ja na przykład sama nie lubię chodzić tylko ze względu na to, że bardzo źle się czuję w tak wielkim tłumie, bo oglądam Ludzkie Łopatki i chociaż sprawy na przykład Marszów Równości wspieram całym sercem, to byłam może tylko dwa razy i po prostu jest to dla mnie zbyt przytłaczające. No i takie wytłumaczenie jest dość racjonalne, a wytłumaczenie pod tytułem, że marsze tylko skłócają ludzi i to nie jest jego sposób komunikacji i po co to tak krzyczeć, czasami warto mówić delikatniej, społeczność dość mocno oburzyło. I w tym momencie wylało się na niego duże wiadro pomyj też z tamtej strony, że no to jest takie nie w porządku, że można wziąć rolę za pieniądze za taką rolę, a potem nie być w ogóle sojuszniczą osobą. No i jak to jest? Wydaje się, że to nie jest po prostu takie łatwe. Ja akurat kieruję się tym, że jeżeli sprawa dotyczy jakiejś mniejszości, to wsłuchać się w głos mniejszości, ale wydaje mi się, że najprostszym rozwiązaniem byłoby posłuchanie tego samego pierwszego statementu, to znaczy pierwszego zdania przez całą społeczność wypowiadanego, że najważniejsza jest reprezentacja i całej tej rozmowy by nie było, gdyby to były po prostu inne decyzje castingowe, chociaż sam Ignacy Lis jest przyzdolnym aktorem i na pewno świetnie wypadł. Jan Niebudek polecał serial, widział pierwsze 3 odcinki, których my jeszcze mogliśmy nie widzieć. Więc tak, mam nadzieję, że nie wpłynie to na to, że serialu nie będziemy oglądać, tylko wręcz przeciwnie, bo z tego co słyszałam, godny polecenia właśnie i ważny, bo możemy się z bliska przyjrzeć historii, która dla wielu osób w Polsce może być odległa i wydawać się, że to jest o kimś kiedyś i właśnie dlatego, że coś jest nieznane, to łatwo nam myśleć o czymś źle, a w momencie, kiedy poznamy taką historię z bliska, bardzo wrażliwie, bardzo czule, to po prostu się uwrażliwiamy na pewne tematy. No i jestem ciekawa państwa opinii. Na pewno nie warto obrzucać Ignacego Lisa najgorszymi inwektywami w internecie, no bo to też młody, wrażliwy człowiek i przecież nie zawsze za to, że coś się źle raz wypowie, warto tak kogoś obrażać.

Misia Furtak i Nosowska Nie bój się, czyli nowość na playliście w Radiu Nowy Świat. A jeżeli chodzi o serial Proud, to taki jeszcze komentarz od pani Magdy na grupie patronackiej, że serial utrwala negatywny stereotyp geja niestety. Główny bohater to osoba, delikatnie mówiąc, mało odpowiedzialna, narkotyki, orgie, imprezy i życie na krawędzi. Stereotyp taki jest, to prawda. Czy utrwala? Myślę, że to jest do ocenienia po obejrzeniu wszystkich odcinków, a nie po pierwszym odcinku, no bo wiadomo, że pierwszy odcinek to dopiero pilot i bohater jeszcze może przejść długą drogę, więc tu bym dała temu chwilę. A za moment wiadomości na antenie Radia Nowy Świat o godzinie 9:00. Morkeba i Love is Rare. Teraz.

0: Minęła 9:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Helena Wnorowska. Zaczynamy od historii z Warszawy. Przypomnę, jeden ze stołecznych lekarzy, ale również dzielnicowy radny Koalicji Obywatelskiej miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Dawid Kacprzyk zrezygnował z członkostwa w partii. O sprawie mówiliśmy już w porannym paśmie, tak komentowała ją Joanna Solska z tygodnika Polityka.
1: My się głównie zajmujemy jego związkami z partią, chociaż one mogły mu ułatwić. Natomiast ten pan nie jest wyjątkiem, tylko on jako radny, i temu zawdzięczamy całą tę aferę, on jako radny musiał napisać oświadczenie majątkowe. Natomiast mnie niepokoi co innego. Jego wyrzucili z partii, on może przestanie pracować w szpitalu południowym, tylko że problem pozostanie. Problem złego systemu w systemie publicznej ochrony zdrowia. Nie chodzi o pacjenta.
0: Zmieniamy temat. Jarosław Kaczyński odniósł się do zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Przypomnę, lider oraz kilku członków Ruchu Obrony Granic przyjechali wczoraj do Niemiec, by postawić przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej drewniany krzyż. Doszło do interwencji policji, w wyniku której część aktywistów została zakuta w kajdanki. Jarosław Kaczyński nazwał tę policyjną interwencję nożem w plecy. We wpisie w mediach społecznościowych powiązał ją z polityką obronną rządu. Cytuję, jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli, jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa. To jest wpis z wczorajszego wieczora. Przypomnę, Polska i Niemcy podpiszą nową umowę o współpracy wojskowej dziś w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić zakaz używania telefonów w szkołach. Takie reguły miałyby obowiązywać od września. Nieoficjalnie jednak wiadomo, że Karol Nawrocki zamierza zawetować tę reformę ze względu na sprzeciw związków zawodowych. Tak podaje organizacja Akcja Uczniowska. Jej założyciel Paweł Mrożek mówi, że jest przeciw propozycji rządowej.
2: Nikt nie zapytał młodych ludzi, co o tym sądzą. Oczywiście jest tutaj informacja, że około 80% dorosłych ludzi popiera taki zakaz. Jednak nikt nie pomyślał, żeby zapytać głosu młodych. Nikt nie pomyślał o tym, żeby młodzi ludzie mogli się wypowiedzieć. Szkoły nie zostały przygotowane w zakresie przechowywania telefonów. Będą musiały we własnym zakresie tutaj dysponować środkami. A jak wiemy, w szkołach, polskich szkołach brakuje pieniędzy nagminnie, więc to jest bardzo ważne, żeby takie decyzje podejmować, ale dopiero pod przygotowaniu, a nie pisaniu projektów ustaw i tworzeniu prawa na kolanie.
0: Mówił Paweł Mrożek. Akcja Uczniowska wyraziła za to poparcie dla gotowej już ustawy o prawach i obowiązkach ucznia. Przepisy są na biurku prezydenta. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Dziś możemy liczyć na sporą dawkę słońca. Wyjątkiem, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, będzie południe i północny wschód Polski, gdzie utrzyma się większe zachmurzenie. Tam też spodziewane są przelotne opady deszczu, możliwe są także burze, w czasie których silniej powieje. Na ogół jednak wiatr będzie słaby i umiarkowany. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni nad morzem do około 20-22 w centrum i 24 stopni na wschodzie, południu i zachodzie.

0: I zaczęliśmy ostatnią godzinę poranka. Dzień dobry wszystkim, którzy być może dopiero wstali.
1: Nowy świt.
0: A co w tej godzinie? Już za moment czeski kącik. Będzie Beata Grabarczyk zapowiadana z rozmową o ustawie o opłatach streamingu. Będzie Paweł Orlikowski i finanse osobiste. Być może gdzieś w międzyczasie zmieści się ta druga drama internetowa, o której miałam Państwu opowiedzieć. A zanim to wszystko, to nowość i bonobo.

0: Me and You, Bonobo, nie dość tego, że nowość, co powiedziałam, to też to jest jeden z singli tygodnia w tym tygodniu, a teraz zapowiadany kącik czeski i łamaniec językowy na wstępie, bo będzie to dzisiaj historia, uwaga, z czaszką świętej Zdzisławy Czeszki. Proszę powtórzyć. I Tomek Ławnicki. Ahoj.
1: Ahoj, tym razem czeski kącik prosto z Czech. Dziś jest to Krasna Lipa, niezwykłe miasteczko w pobliżu Parku Narodowego Czeska Szwajcaria, kraj ustecki. To jest wyprawa zorganizowana przez Czech Turizm. No i właśnie, z tego względu, że w momencie, kiedy Państwo to słyszycie, ja najpewniej jestem gdzieś w górach, poza zasięgiem, no i dlatego to nagranie przygotowałem wcześniej. A w drodze do kraju usteckiego mieliśmy przystanek jeszcze w kraju libereckim, a konkretnie w miasteczku Jablonne w Podjeżdżkowie. Miasto niewielkie, niecałe 4000 mieszkańców, ale pełne, i to nie jest słowo na wyrost, pełne skarbów. Historyczne centrum miasta jest obszarem miejskiego rezerwatu zabytków. Przed miesiącem Jablonne było na ustach wszystkich w całej Republice Czeskiej i nie tylko, po tym, jak z tamtejszej bazyliki skradziona została czaszka żyjącej w XIII wieku świętej Zdzisławy Czeszki lub, jak mówi się tutaj, świętej Zdzisławy z Lemberka. Zatem zapraszam do środka bazyliki.
2: No, stalo się, że 12. kwietnia przed zaczątkiem mszy świętej, tak złodziej.
1: To było tak, 12 maja, tuż przed mszą świętą, w kościele pojawił się złodziej, który był przygotowany do tego, co zamierza zrobić. Dwoma uderzeniami rozbił szyby relikwiarza, zabrał czaszkę i uciekł.
2: Zal lepku a uciekł.
1: Tak opowiada dominikanin Paweł Maria Majer, rektor bazyliki. I podkreśla, jak ważne są to relikwie i jak ważna jest to święta. Niekoniecznie dla wierzących. Święta Zdzisława jest patronką narodu czeskiego, ale przede wszystkim rodzin ubogich i chorych. To postać ważna dla kościoła, ale w ogóle ważna dla Czechów. Jej ojcem był szlachcic z Moraw, Przybisław Skrzyżanowa, matką Sybilla, pochodząca z Królestwa Sycylii. Mężem Zdzisławy był Havel z Lemberku, bliski powiernik króla Wacława I, więc no, była osobą z wysokich sfer, ale zawsze starała się dbać o chorych, ubogich. Nie tylko założyła szpital, ale sama opiekowała się chorymi. Zmarła w wieku 33 lat i miejscowi nie zapomnieli jej dobra. I dziś dla Czechów jest to postać znana, bo na podstawie jej życiorysu choćby powstała książka, film, a czeski Bank Narodowy na początku XXI wieku wyemitował pamiątkową monetę z okazji 750. rocznicy jej śmierci.
3: Z bazyliki w Jablonné w Podjeżdżkowie zloděj ukradl lepku svaté Zdislavy.
1: Tuż po tej zuchwałej kradzieży w czeskich mediach mówiło się w zasadzie tylko o tym. Czeska telewizja relacjonowała, że złodzieja zarejestrowała kamera, ale w zasadzie niewiele było widać.
4: Przy ucieku pachatele zachytila tato kamera umieszczona na zábradlí přímo naproti oltáři.
1: Mężczyzna był w czarnej bluzie, a kaptur miał założony tak, że trudno było dostrzec choćby kawałek twarzy. Co istotne, z rozbitego relikwiarza przestępca zabrał czaszkę, a o dziwo zostawił złoconą koronę. Policja, księża, politycy apelowali o pomoc w znalezieniu sprawcy i trzeba przyznać, że złodzieja schwytano bardzo szybko, mówi ojciec Majer.
2: Tak, dzięki intensywnej pracy policji Czeskiej Republiki, tak.
1: Dzięki intensywnej pracy policji Republiki Czeskiej w ciągu 48 godzin i złodziej został zatrzymany, i czaszka została odzyskana. Jak się okazało, czaszka została zalana betonem. Do działania szybko przystąpili restauratorzy. Ich pieczołowita praca trwała około 16 godzin, aby usunąć z czaszki cały beton, zanim zdąży solidnie stwardnieć. Sprawcy kradzieży grozi do 8 lat więzienia. Po przesłuchaniu został zwolniony. Twierdzi, że zalaną betonem czaszkę chciał wrzucić do rzeki. Jako motyw podawał, że nie podobało mu się to, iż czaszka świętej jest wystawiona oddzielnie, a pozostałe szczątki w krypcie kościoła. Tak było od początku XX wieku, gdy Zdzisława, ponad 650 lat po śmierci, została ogłoszona błogosławioną. Kanonizacji dokonał już później, pod koniec XX wieku, Jan Paweł II. Rektor bazyliki raczej nie wierzy w oficjalnie przedstawiany motyw. Nie, myślę, że tę historię wymyślił, żeby dostać jak najniższy wyrok. Uważam, że to było działanie na zamówienie. Ksiądz przyznaje, że otrzymuje różne sygnały, kto i do czego mógł chcieć zlecić kradzież czaszki, ale pewnie nie będzie to łatwe do ustalenia. Mieszkańcy Jablonne w Podjeżdżkowie też mają różne teorie i choć od odzyskania czaszki trochę już czasu minęło, sprawa wciąż budzi emocje. A odwiedzając kościół, można zobaczyć jedynie rozbitą, pozłacaną skrzyneczkę, w której przechowywano relikwie.
5: Widać, jaka potłuczona ta... A stąd wyrwał. Grzeknięty, prosimy.
1: A może ksiądz wyjawić, gdzie teraz jest czaszka świętej Zdzisławy?
2: Tak, lebka svaté Zdzisławy je na bezpiecznym miejscu ukryta. A gdzie przesnie, to wam nie mogę prozradzić.
1: Jest ukryta w bezpiecznym miejscu, ale gdzie dokładnie, tego nie mogę zdradzić. Prawdopodobnie za tydzień powinno dojść do spotkania z restauratorami tej czaszki oraz przedstawicielami kurii arcybiskupiej i będziemy rozważać, jakie miejsce umieszczenia tej relikwii będzie najlepsze.
2: Gdzie by była lebka jaksi najlepiej jako umieszczona.
1: Taką to historią, trochę z XIII wieku, trochę dokładnie z teraz chciałem się z Państwem podzielić. Za tydzień w czeskim kąciku już zapewne usłyszymy się na żywo, a muzyczna propozycja na dziś to będzie jedna z wykonawczyń ruszającego jutro festiwalu Slunovrat w innej części Czech, w Opawie. To Lenka Tusilova i jeden z większych jej przebojów, Holka Magur.
6: Halo.

Lenka Dusilowa to propozycja od Tomka Ławnickiego, jeszcze z kącika czeskiego, a ja przychodzę z kolejną dramą, można powiedzieć. Tym razem społeczność kłóci się o to, kto śpiewa albo nie śpiewa na jednym z największych festiwali w Polsce, czyli na Openerze. Artystka Hela. Hela ma wydane 3 utwory. Ostatni Milcz ma całkiem takie pokaźne zasięgi, bo na jednej z platform streamingowych ponad 250 tysięcy odsłuchań. Hela ma obserwujących w social mediach też dobrych kilkadziesiąt tysięcy. No i mając tylko te 3 utwory, została zaproszona jako jedna z artystek do wystąpienia na tym dużym festiwalu. No i ludzie są oburzeni, no bo jak to tylko z 3 utworami i że... No i tu jest to główne oburzenie, tutaj jest ten akcent, że to tatuś jej załatwił, bo Hela ma na nazwisko Englert. I trzeba przyznać, że w moim odczuciu jest to mocno nie fair, bo zasięgi pana Englerta nie sięgają aż tam. A druga sprawa jest taka, że no, rozumiem oburzenie branży muzycznej i zespołów, które nie wiem, od 10 lat robią naprawdę świetną muzykę i nigdy nie zostały zaproszone na żaden tego typu duży festiwal, ale to niestety jest liczone zasięgami i tym, co się klika, bo i tym, co się może wyprzedać. Takie mamy realia w tej branży i mogło się, one nam się nie podobać, no ale nie jest to wina młodej Heleny, która skoro dostała propozycję, a ma materiał przygotowany, po prostu jeszcze jest niewydany, no to po prostu ten koncert zagra. A trzeba przyznać, że robi muzykę, która jest nośna, tak bym powiedziała, wpisuje się w trendy. To jest elektronika z postawionym wokalem, a ona też wydała te piosenki. Był to jej debiut muzyczny, ale nie był to jej debiut w kręgach kulturalnych, bo ona i kończyła aktorstwo i ma kilka dużych ról za sobą, które też były medialne, więc no nie dziwne, że po prostu to się udaje i strasznie się przykro czyta te zawistne komentarze, jakby, no nie mamy wszyscy równych szans, ale to chyba nie powód, żeby osoby, które no, korzystają z tego, że dostają propozycje, z nich korzystają, to żeby co, teraz się na nich wściekać, szczególnie na młode osoby.

0: Mama's Gun i Strangers on a Street, 9:30 na zegarze. Wspaniały komentarz jeszcze na grupie patronackiej, że być może Hela po prostu dostała dziką kartę na openera. Ale ja głos oddaję Beacie Grabarczyk.
1: A teraz, proszę Państwa, porozmawiamy o patostreamingu. W zeszłym tygodniu Sejm przyjął ustawę, która zakazuje patostreamingu. No i naszym gościem jest człowiek, który zna się na patostreamingu jak nikt, ponieważ napisał o tym książkę. Jakub Wontor, dziennikarz, który prowadzi na YouTubie swój kanał pod tytułem Kuba Wontor. Cześć, Kuba.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Myśmy już kiedyś na ten temat rozmawiali, czym jest patostreaming, ale najpierw może przeczytam tę definicję, która jest w nowej ustawie. Otóż ta ustawa zakłada, że kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej publicznie rozpowszechnia treści przedstawiające popełnienie czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności, czy czynu polegającego na znęcaniu się nad zwierzęciem lub zabiciu zwierzęcia, lub też pokazuje poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, podlega karze pozbawienia wolności. Ta kara może wynieść nawet do 5 lat. Kuba, jak często, jak dużo

0: Tak, na pewno nie kilkadziesiąt procent, może kilkanaście procent streamów i tych treści takich na żywo transmitowanych w sieci to by podlegały pod pato streaming, taki w znaczeniu takim umownym, w jakim się przyjęło w środowisku internetowym o tym mówić, czyli właśnie jakieś picie alkoholu, wyzwiska, bijatyki, znęcanie się, poniżanie i tak dalej. To nie jest tego bardzo dużo, natomiast to jest bardzo niebezpieczne i to tę skalę powinniśmy wziąć pod uwagę, jak niebezpieczne to jest i jak szkodliwe, a nie jak tego jest dużo.
1: No, ty wiesz co, ty mówisz, że tego nie jest tak dużo, ale aż 40% nastolatków spotkało się z takimi treściami. Niektórzy twierdzą wręcz, że oglądają je codziennie.
0: Patologiczne treści w internecie to nie tylko streamy, czyli transmisje na żywo, ale również powielanie tego, co się na tych streamach zdarzyło, czyli podawanie dalej jakichś małych fragmentów, tak zwanych shotów, jakichś urywków z całego streama. Wiadomo, że jeżeli o jakimś streamie stało się głośno w sieci, to nie dlatego, że przez 4 godziny tam się coś ciekawego działo, tylko przez 30 sekund ktoś z kimś się na przykład bił. I to potem niesie się w świat, staje się wiralem, mówiąc po internetowemu, i coraz więcej ludzi to widzi, więc w tym sensie pato treści w internecie jest dużo. Pato streamów nie jest dużo na tle innych streamów, ale pato treści generalnie w internecie jest dużo, bo one są powielane i są popularne.
1: A czy ci pato streamerzy domagają się od swoich widzów jakiś wpłat, żeby to obejrzeć, trzeba zapłacić? Czy to jest obłożone normalnie reklamami?
0: Nie trzeba płacić, żeby oglądać. Są różne formy wspierania finansowego tych patostreamerów i internauci robią to w większości dobrowolnie, ewentualnie w jakiś sposób motywowani przez patostreamerów, na przykład poprzez tak zwane wyzwania, challenge, czyli patostreamer mówi, że na przykład, że jeżeli zbierze z donate'ów, czyli z takich mikrowpłat od internautów po 2 zł, 5, 10, oczywiście bywają też większe, jeżeli z tych donate'ów zbierze na przykład 1000 zł, to spróbuje wypić na raz butelkę wódki. No i wtedy wciąż internauci wpłacają dobrowolnie, no ale chcą zobaczyć tę scenę.
1: Upicie bo pewnie, się.
0: Tak, upicie się, jakiś upadek, jakieś, patologię po prostu chcą zobaczyć, więc wpłacają. I te donaty to jest jeden sposób zarabiania przez patostreamerów, innym sposobem są reklamy, chociaż akurat przy patostreamerach mało kto chce się reklamować i oni głównie reklamują, jeżeli już, to kasyna. A więc też swoją drogą łamią prawo, no bo te kasyna są nielegalne w Polsce, to są internetowe kasyna. Więc w ten sposób zarabiają oraz zarabiają też na tym, jeżeli ściągną nowych użytkowników na platformę, na której robią transmisję. Czyli jeżeli ja, zachęcony opowieściami albo tymi fragmentami, urywkami z internetu, chcę sobie taki stream obejrzeć na żywo, cały, od początku do końca, to muszę wejść na tę platformę, gdzie to jest streamowane. Często też tam jest obowiązek założenia konta, no tak jak niemal wszędzie dzisiaj, wszędzie trzeba mieć konto, żeby uczestniczyć w życiu danej platformy. No i za takich nowych użytkowników, na przykład też streamerzy, czy patostreamerzy dostają jakieś tam pieniądze, za liczbę użytkowników podczas transmisji, im więcej użytkowników, tym większa kasa, bo im się wyświetlają na niektórych platformach reklamy właśnie automatyczne. Więc różne, jest tutaj wiele czynników, z których oni mogą zarabiać pieniądze. Internauci, widzowie są jednym ze źródeł.
1: Wiesz co, to jest fascynujące, że karani mają być tylko patostreamerzy, a nie na przykład właśnie takie platformy, które tu pokazują, które właśnie zdobywają dzięki temu nowych użytkowników i które zdobywają pieniądze poprzez to, że podnosząc oglądalność takiego patostreamera, dostają też więcej reklam. To dosyć jest patologiczne samo w sobie.
0: Tak, to prawda. Natomiast te firmy są międzynarodowe, globalne zazwyczaj, w zasadzie zawsze, i musiałby się nimi zająć rząd, który macierzysty. Jakiś rząd typu Polska. No, najczęściej.

0: oczywiście amerykański, tak, ale nie zawsze. A takie działania lokalnych rządów, nie macierzystych, mogą polegać na jakimś ograniczeniu ustawami, ale no, wciąż, nawet jeżeli udałoby się przepisami bardzo restrykcyjnie objąć jakąś platformę streamingową, to za chwilę ta platforma po pierwsze powie, dobra, to my już nie będziemy po to treści robili, będziemy takich użytkowników blokowali, ale wtedy pojawia się nowa platforma, która mówi, u nas wszystko wolno, róbcie co chcecie. I tak zresztą było już ze dwa razy co najmniej takie wolty miały miejsce w internecie, jeśli chodzi o patostreaming, bo tak z 10 lat temu patostreamy były transmitowane przede wszystkim na YouTubie. W pewnym momencie YouTube zaczął z tym walczyć sam z siebie, ponieważ czuł naciski z różnych stron, to znaczy z mediów, z różnych krajów i pod wpływem tych mediów tak naprawdę YouTube, tak mi się wydaje, przynajmniej ja to tak pamiętam, YouTube zaczął walczyć z patostreamami, ale wtedy one przeniosły się na platformę Twitch. Tam przez kilka lat sobie dobrze żyli patostreamerzy, też dalej zarabiali pieniądze, no ale znów o tym patostreamingu było coraz głośniej już nie tylko w mediach, ale w ogóle w internecie wśród internautów, to znaczy jest ogromna rzesza internautów, którzy próbują to tępić. I Twitch w końcu pod ich naciskiem, ale też pod naciskiem reklamodawców postanowił też wytępić tych patostreamerów, więc wtedy powstała nowa platforma, której zresztą właścicielem jest jedno z kasyn internetowych, która Kik się nazywa, która powiedziała, to my w takim razie zapraszamy patostreamerów do nas, u nas będziecie mieli hula i dusza. I to tak wygląda cykl życia patostreamingu, czy w obrębie danej platformy w internecie. Po prostu jak tu nam nie pozwolą, to idziemy do następnego miejsca.
1: Słuchaj, czy to jest polska specyfika, czy to wszędzie na świecie istnieje?
0: No, czy wszędzie na świecie, to nie wiem, ale Polska była jednym z pierwszych krajów, z pionierów tego zjawiska. Tak, bo to zjawisko ma start, można upatrywać tak mniej więcej gdzieś 12-13 lat temu i Polacy byli jednymi z pierwszych. Tak przynajmniej twierdzą, tak zresztą nawet twierdzą jakieś zachodnie źródła, w których czytałem o patostreamingu, że właśnie Polska była jednym z pionierów, bo właśnie jeszcze 15 lat temu, powiedzmy 16, w 2010, po pierwsze nie było takich technologii, nie było tak szybkiego internetu, żeby tak łatwo można było streamować, ale gdy już te technologie się zaczęły rozwijać, to najpierw wszyscy, w cudzysłowie wszyscy, streamowali to, jak grają w gry. Czyli ktoś grał w jakąś strzelankę, ktoś w piłkę nożną, ktoś w koszykówkę i pokazywał kamerę na swoją twarz również w trakcie gry i atrakcją było to, jak ten streamer tam krzyczał, emocjonował się, gdy strzelił gola w tej grze, czy kogoś zabił, albo przeklinał, wyzywał kogoś, bo mu się nie udało. No i tak na tym od tego się zaczął streaming. I nagle właśnie w 2014 w Polsce zaczęły się alkostreamy. Od Daniela Magikala się to wszystko zaczęło, czyli tego właśnie człowieka,
1: kolegę który ostatnio był... posłanej Mejzy, tak.
0: Tak jest, tak właśnie ten. I Daniel pierwszy wpadł na to, że zauważył, że ludziom się podoba, jak on pije piwo, jak gada jakieś głupoty, bzdury robi i postanowił w to iść. I tak, no my tutaj mamy wielkie zasługi jako Polacy na globalnej scenie internetowej pod tym względem.
1: Czy to jest słuchaj skierowane głównie do młodych, czy to jest skierowane do starszych? Znaczy, kto to głównie ogląda?
0: No, dobre pytanie. Niestety... No ja nie znam statystyk twórców, czyli nie wiem, nie chwalą się chyba patostreamerzy takim przedziałem, nie pokazują przedziału wiekowego swoich widzów. No z badań Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które były przeprowadzone 3 miesiące temu zaledwie, w marcu, znaczy przynajmniej wtedy były opublikowane wyniki, no to wyszło, że dzieci od 7 do 12 lat, to co trzecie dziecko, 30% tych dzieci od 7 do 12 oglądało kiedyś patostreamy. Jak podnosimy poprzeczkę od 7 do 17, no to jest 27,8%, czyli wciąż co trzeci nastolatek oglądał te Patu streamy. Także no, to się wydaje dużo, ale myślę,
1: no,
0: że
1: jest dużo.
0: Tak, ale myślę, że wśród dorosłych osób być może te procenty byłyby jeszcze wyższe, tak mi się wydaje. Patrząc na to, na przykład, kto ogląda Freak Fighty, to mam wrażenie, że tam jest bardzo dużo dorosłych osób wśród widzów.
1: Twoim zdaniem da się to ustawowo ograniczyć? Da się walczyć w ogóle z patostreamem w sieci?
0: Da się ograniczyć. To znaczy, ta ustawa nie jest zła. Ona mówi o tym, że nie wolno transmitować w internecie, ani nawet pozorować takich działań na transmisji, które są znęcaniem, poniżaniem, biciem, i to i wobec osób, wobec ludzi, wobec zwierząt. To są skrajne przykłady patostreamingu, i one będą wyeliminowane. Zresztą już przed tą ustawą niektórzy patostreamerzy lądowali przed sądem, a nawet za kratami, i mam tu na myśli polskich patostreamerów. To znaczy, jeżeli kiedyś, to ze 2-3 lata temu, 2 lata temu może, patostreamer w Krakowie chodził po ulicach, transmitował na żywo to, jak na tych ulicach znienacka atakuje ludzi gazem pieprzowym, no to gazem łzawiącym, no to skończył za kratami. Jeżeli mieliśmy patostreamera, który zapraszał obce dziewczyny z aplikacji randkowych do siebie do mieszkania, nie mówiąc im, że trwa transmisja, albo mówiąc w trakcie już samego spotkania, podając im alkohol i namawiając je do różnych czynności, to też skończył za kratkami. Także prawo działa w Polsce, jeśli chodzi o patostreaming, a ta ustawa tylko jeszcze bardziej ograniczy patostreaming i złagodzi te treści, bo patostreaming nie zniknie, ale mam nadzieję właśnie, że znikną takie, te najgorsze przykłady. Jestem ciekaw, czy na przykład picie alkoholu będzie jakoś karane, no bo to nie jest czyn zagrożony więzieniem, żeby ta ustawa go obejmowała, a alkohol jest bardzo dużą częścią patostreamów, ogromną, to zresztą no, po alkoholu potem się dzieją te różne rzeczy, te bijatyki, awantury, no ale zaczyna się od alkoholu, a ta ustawa tak dosłownie ją odczytując, no nie zabrania picia alkoholu na transmisjach na żywo, czy upijania się.
1: Ale z drugiej strony publiczne picie alkoholu jest karalne, więc może w ten sposób będzie to ograniczane.
0: Tak, ale to nie poprzez tę ustawę. No, można tu próbować tłumaczyć, że picie na streamie to jest picie w miejscu publicznym, no ale to nie ta ustawa o tym mówi.
1: Jasne. Dzięki wielkie. Kuba Wątor, proszę Państwa, dziennikarz, autor takiego kanału na YouTubie, który nazywa się Kuba Wątor. Także o takich sprawach jak patostreaming Kuba tam rozmawia, ale nie tylko. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. One ticket, please.

0: i ojcem tych wszystkich patostreamerów. To były duże telewizje, które pamiętam wiele lat temu po raz pierwszy organizowały Big Brothera na przykład. Co to jest, jak nie protoplasta tych wszystkich w tej chwili patologii? Czy to od początku było patologiczne?
1: Bardzo dziękujemy za telefon w sprawie, a teraz jak zwykle o tej porze będzie o finansach.
2: Finanse osobiste.
3: Paweł Orlikowski. Wielkie rzeczy czasami zaczynają się od drobnej zmiany. Dziś celowo wynagrodzenia rozmienię na drobne. Jak na przestrzeni ostatnich 6 lat zmieniały się stawki godzinowe w polskiej gospodarce? Otóż jeszcze w 2020 roku minimalna stawka godzinowa, czyli ustawowo tyle, ile najmniej wypłaca pracodawca legalnie zatrudniający pracownika, wynosiła równo 17 zł brutto. Dawało to około 11, niespełna 12 zł na rękę, w zależności od umowy. Dziś za tę samą pracę minimalna stawka godzinowa wynosi już 31,40 zł brutto. Daje to niespełna 23 zł na rękę, wychodzi ponad 10 zł więcej niż jeszcze 6 lat temu. Mowa tu o stawkach godzinowych. Takie funkcjonują głównie przy zleceniach, nie w pełnym wymiarze pracy. Stąd przeliczenie kwoty najniższej krajowej godzinowo zawsze wyjdzie nieco poniżej tej stawki. Więc realnie patrząc na nasz rozwój gospodarczy poprzez nasze wynagrodzenia i przyjmując również niedokładną, ale statystyczną średnią, że w miesiącu mamy 160 godzin pracy, no bo ogólnie wychodzi więcej, ale jakby dołożyć urlopy, to już niech wyjdzie nam te umowne 160. No dobra, więc zarabiając najniższą krajową w 2020 roku, będę już liczył na rękę, bo najważniejsze to, co trafia na konto. Wtedy było to 1920 zł, a teraz jest 3606 zł. Więc uśredniając, na najniższej krajowej zarabiano 12 zł na rękę przy 8-godzinnej pracy, teraz wychodzi 22,50 na rękę. Ponad dyszka więcej. Na początku cyklu Podbij stawkę wspominałem, jak zmieniła się wartość i siła nabywcza 10 zł na przestrzeni lat. W kontekście wydatków naszego radia wyższe koszty musimy kompensować głównie państwa hojnością. W tym ujęciu, patrząc na średnią krajową, już znowu w kwotach na rękę, w 2020 średnio, w zależności od wielkości firmy, wychodziło 3700-3900 zł netto. W 2026 jest to już między 6800 a nawet 7100 zł miesięcznie na rękę. Taka jest średnia krajowa. Przyjmijmy dolne stawki. Za godzinę na średniej krajowej były 23 zł, a teraz jest 42,50. Proszę zauważyć, że wtedy na najniższej krajowej różnica sięgała 10 zł za godzinę, a dziś jest to aż 20 zł. Podsumowując, dla osób z klasy średniej na wsparcie rzędu 15 zł pracuje się średnio 22 minuty. I z tym państwa zostawiam. Do usłyszenia.
1: Normalnie być może pojawiłaby się matka nadredaktorka i właśnie powtórzyła, że na 15 zł pracujemy 22 minuty, więc to jest doskonała okazja, żeby podbić stawkę patronatu z 10 na 15 właśnie. Ale że matki nadredaktorki nie było, to ja powiedziałam te słowa i zachęcam państwa bardzo serdecznie do zostania patronem, jeżeli państwo jeszcze nie patronują, a tych, którzy patronują, do podwyższenia stawki.

takim disco to tanecznym krokiem w stronę wyjścia, bo już za 5 minut godzina 10, to znaczy, że my się z Państwem żegnamy. Bardzo dziękujemy za dzisiaj, za wszystkie głosy mailowe, telefoniczne i na grupie patronackiej. Zuzanna Iłęda, ja, a poza mną Jakub Jędras, Franek Wójcicki, Natalia Harkiewicz, Patryk Rabiega, Beata Grabarczyk i wszyscy twórcy kącików. Bardzo Państwu dziękujemy. Co złego, to nie ja, tylko Łęda, standardowym żartem mówiąc, a na te ostatnie sekundy to Państwu przypomnę, że w piątek i w sobotę widzimy się w Teatrze Współczesnym na ostatnich spektaklach Macek Miłości i zapraszam Państwa najserdeczniej. Mam nadzieję, że wypełnią Państwo całą widownię, bo to ostatni moment, że można się z nami zobaczyć w tych wspaniałych okolicznościach. No i żalby było, jakby zostało jedno puste miejsce nawet. Tak myślę. Do zobaczenia!

0: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Helena Wnorowska. Właśnie teraz powinno rozpoczynać się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. ustawą o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny. To temat najbardziej przykuwający uwagę mediów. Wśród tematów ma pojawić się również kwestia podatku, z którego wpływy mają posłużyć do sfinansowania m.in. obowiązującego od końca marca pakietu przepisów ceny paliwa niżej. Dojdzie dziś również do podpisania umowy dotyczącej współpracy wojskowej Polski i Niemiec w związku z 35-leciem podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. To ciąg dalszy ostatnich działań, mówi marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Tydzień temu w parlamencie niemieckim została w związku z 35-leciem podpisania traktatu też odbyta rozmowa na temat stosunków polsko-niemieckich.
1: Stany Zjednoczone. Do katastrofy prywatnego odrzutowca doszło dziś w Teksasie. Samolot rozbił się podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku w Laredo. Do katastrofy doszło na pobliskiej autostradzie. Po uderzeniu w ziemię na pokładzie wybuchł pożar. Media informują, że przejeżdżający autostradą kierowcy opuścili swoje auta i próbowali w panice wybić okno kokpitu tej maszyny, aby uwolnić osoby znajdujące się w środku. Do sieci trafiło też nagranie z tych wydarzeń. Z informacji tamtejszej policji wynika, że na pokładzie znajdowało się 6 osób. Wiadomo, że jedna osoba zginęła. Nie ma jednak informacji o rannych. Teraz w serwisie wyniki nowego sondażu Ibris. Koalicja Obywatelska na pozycji lidera, wskazało na nią prawie 30% respondentów. Na poparcie na poziomie 24% może liczyć Prawo i Sprawiedliwość, a podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12%. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna notuje poparcie na poziomie prawie 10%, następnie jest Nowa Lewica 7% i PSL 5% ankietowanych. Poniżej progu wyborczego jest Partia Razem i Polska 2050. A na koniec informacje, szczególnie dla tych, którzy kiedykolwiek korzystali z serwisu interviewme.pl do tworzenia CV i listów motywacyjnych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę kierującą stroną karę w wysokości 760 tysięcy złotych.
3: Portal wprowadzał konsumentów w błąd w kluczowych kwestiach. Ukrywał realne koszty usług oraz fakt, że użytkownicy wchodzą w automatycznie odnawianą subskrypcję. Konsument ma prawo wiedzieć, ile zapłaci za usługę, zanim zacznie z niej korzystać. Poszukiwanie pracy to często pilna i ważna potrzeba osób w trudnej sytuacji.
1: Mówił prezes UOKiK Tomasz Chrustny, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: W dzisiejszy numer napisowy wydanie wprowadził nas austriacki muzyk Waldek z krótkim walcem dla tytułowej Natalii. Od razu uprzedzam, że nie będzie to audycja do spania, co to nie, ale dziś rozwijać się będziemy powoli. Franek Wójcicki przy konsolecie i Maria Zamachowska przy mikrofonie to nasza środowa brygada, do której dołączy się teraz inna. Ta inna przedstawia korporację nielimitowanych snów i już narrator tłumaczy, jakie są kolejne kroki.
1: Close your eyes.

Dzięki tej piosence trochę łatwiej jest nie zapomnieć o oddychaniu. I teraz może Państwo sobie pomyślą, że co, jak można zapomnieć o oddychaniu? A ja odpowiem, no cóż można, zwłaszcza o takim świadomym do brzucha, do trzewi, głęboko. No i berliński duet Brigade, czy też po prostu Brygada, przypomina w rozpoczęciu albumu z 2025 roku o tym samym, co utwór o tytule Unlimited Dreams Corporation. W ramach przypominania o sprawach ważnych i ważniejszych wymienię jeszcze adres maria.zamachowska@nowyświat.online. Numer nabisowy, pocztowe, ramiona są otwarte. Po odpowiednim dotlenieniu zachęcam do przeciągnięcia się w różne strony.

To trio Joyce Fierce Reese, w skład którego wchodzą brytyjski producent Hidden Spheres, australijska wokalistka Alicia Joy, nawiasem mówiąc członkini zespołu 3070, który też numer Nabisowi nie jest obcy, oraz również z Australii, a dokładnie z Melbourne, pochodzący pianista Finn Reese. W ramach tego tria w 2025 roku nagrali jeden album zatytułowany Solina i to tam należy szukać piosenki Promised Me My Love, choć polecam nie zatrzymywać się tylko na tym jednym utworze, bo muszę przyznać, że cała płyta jest bardzo godna polecenia, choć ta piosenka faktycznie jest jedną z najbardziej melodyjnych na płycie. Idziemy dalej w las, to Yaz Ahmed i tytułowa Chwila Wolności.

Im więcej tego słucham, tym bardziej mi się podoba. A Moment to be Free to fragment najświeższej epki brytyjsko-bahrańskiej trębaczki i kompozytorki Yaz Ahmed. Epka nosi tytuł Shrinken Yoku. To nasze dzisiejsze tempo, puls i śpiewające przed chwilą ptaki są moim sposobem na wyhamowanie pędzących dni. Nie wiem, czy Państwo też czują jakieś takie turbo przyspieszenie przed wakacjami. maria.zamachowska@opanoweświat.online. Tutaj proszę o ewentualne raporty, a w tak zwanym międzyczasie utwór z tytułem adekwatnym do tematu, czyli Ciężar Świata, Weight of the World, to Sladek.

Pan Christopher na Facebooku odpowiada na zadane przed chwilą pytanie o turbo przyspieszenie przed wakacjami. Pisze, ja już nigdzie nie pędzę, wakacje dopiero za rok. No i to jest jakiś sposób, zgadzam się. Wracając do piosenki, naszą dzisiejszą audycję rozpoczął Waldek, przypominam, a teraz z kolei wybrzmiał Sladek. Tak to się dzisiaj poukładało. Sladek to również austriacki zespół. Tworzą go trzej panowie, mają już debiut dawno za sobą, a piosenka Weight of the World otwiera album z 2025 roku zatytułowany Things Gotta Change, czyli de facto jesteśmy cały czas w temacie. Odbiegnijmy więc od niego na moment w kącik troski o język włoski. Tu przy okazji przytoczę też wiadomość od Marcina i luksemburskiego Tria, który pisze, Marcin, że na głowie nie stanie, ale może trochę się porozciąga, tylko niech prawdziwe instrumenty zagrają. No to to jest właśnie ten moment w kąciku troski o język włoski. Dzisiaj będzie zespół Napoli Centrale w piosence zaśpiewanej w dialekcie neapolitańskim, rzecz jasna. Piosenka nosi tytuł Ena Bella Giornata, czyli to piękny dzień.

I co Państwo na ten puls? Ja bym powiedziała, że to jest Puls in Plus. To Napoli Centrale, jeden z ważniejszych zespołów włoskiego jazz rocka i jazz fusion, założony w połowie lat 70. przez włosko-amerykańskiego saksofonistę Jamesa Senesa oraz perkusistę i tekściarza Franco del Prete. Kącik troski o język włoski w dialekcie neapolitańskim na tytułowy Piękny Dzień za nami, a czy zostaniemy jeszcze przy nagraniach z poprzedniego stulecia. Włochy były z lat 90., a teraz przeniesiemy się do Togo, gdzie

0: wzięciu spraw we własne ręce, wzięciu życia za rogi, jeżeli życie ma rogi oczywiście. Kiedy właśnie śpiewasz sobie to 100 lat, bo już wiesz, co konkretnie w sobie chcesz zaadresować, do czego konkretnie chcesz, jakie masz doświadczenia, jakie trudne doświadczenia, czym chcesz się w sobie zaopiekować.
1: Znaczy pewnie to jest bardzo indywidualne potem, jak to się czyta. Ja tam też widzę raczej to, że wiesz, czego nie chcesz już. Teledysk był też drugą częścią, połączeniem tej myśli, że jednak to już jest takie bardzo dodatkowe. No, oczywiście każdy ma swoje jakieś doświadczenia, ale ta potrzeba celebracji, która jest przez społeczeństwo widziana jako taki, a nie inny scenariusz, w której się bierze udział, ponieważ są takie oczekiwania. I dopiero potem się orientujesz, że to nie są twoje oczekiwania na przykład.
0: Jasne.
1: I raczej robisz innym przyjemność niż sobie, tą celebracją. Trzeba znaleźć swój sposób na celebrowanie tego, jeżeli w ogóle ktoś ma taką potrzebę. Można sobie oczywiście inną datę wymyśleć, ale...
0: Znam takie osoby.
1: Tak, ja też znam osoby. Pozdrawiam Maciek Nawrocki, który ma bidne urodziny 23 grudnia. I ja zawsze mu starałam się coś tam wyprawić. Jeszcze jak ze sobą pracowaliśmy tego dnia, bo wszyscy, którzy do niego dzwonią 23, składają życzenia świąteczne, a na końcu padłem, bo ty masz urodziny. Więc Maciek jest tym przykładem, który przeniósł sobie pół roku wcześniej. Ja sobie przeniosłam na pół roku też wcześniej, na styczeń, z czerwca, ponieważ z moim tatą, mój tata miał urodziny, jak ja miałam imieniny i przełożyłam sobie na swoje imieniny. I staram się imieniny traktować troszeczkę w wersji premium.
0: No wszyscy mamy po prostu jakoś indywidualnie. Pewnie są też osoby, które już gdzieś przeszły ten moment, że już wiedzą, jakie są ich oczekiwania i na przykład ten utwór usłyszą po swojemu.
1: I pogodzenia się z tym i sobie takie ululanie tego, że jesteśmy dorośli wszyscy i możemy mieć inną wizję tego.
0: Obiecałem, że też was zapytam, co jeszcze słychać w obozie Matylda Łukasiewicz. No więc pytam, bo wiem, że jesteście w trasie nieustającej po prostu. Jeździcie, gracie. Hasło płyta? Na przykład. Coś tam słyszałem, ale to są nieoficjalne informacje, więc...
2: Jutro gramy w ogóle w Łodzi, ale to nie jest koncert, na który możemy tak bardzo chyba zapraszać, chociaż część łodzian tam będzie, bo to są łódzkie nagrody Wiosła Kultury i sporo łodzian tam będzie, więc mamy nadzieję, że wśród słuchaczy waszych też są osoby, które tam będą. Rzeczywiście jest tak, że jakby nasza praca, i przy pierwszej płycie tak było, ale przy drugiej jest to jeszcze bardziej odczuwalne, że wydaje się te single, bo w sumie rynek narzucił taką formułę promowania muzyki, prezentowania muzyki, w taki sposób się dociera do słuchacza. I teraz właściwie to jest tak, że tej promocji trzeba zrobić tak bardzo dużo, że przy każdym singlu właściwie robi się jakiś tour radiowy, wrzuca bardzo dużo postów i tak dalej. I to są rzeczy, które nas odciągają właściwie od pracy artystycznej. Więc...
1: Nie czuj się z tym źle, nie odciągasz.
2: Nie,
1: nas.
2: My jesteśmy...
1: Bardzo się cieszymy, że jesteśmy u
2: Ciebie. Tak, jesteśmy zaszczyceni, że jesteście jako radio Nowy Świat naszym takim bastionem i jakby miejscem, na które możemy liczyć i wiemy, że nasze piosenki na waszej liście przebojów zawsze są wysoko i to jest super. Wiemy, że mamy tu naszych słuchaczy. Raczej teraz ja zrzędzę trochę na system, od którego nie ma ucieczki, bo ci, którzy próbują, bo widzę takich artystów, że ja nie będę już wydawał 8 singli, tylko wydam 1 albo 2, tak jak ze starych czasów. Jakby rozczarowanie przychodzi bardzo szybko. W sensie, że te płyty po prostu przechodzą niezauważone. To jest...
0: No jak wszystko już wyszło w singlach też, prawda?
2: Nie, w sensie...

0: Myślę, że właśnie, że nie wypuścił tych singli, tylko i on już nie może potem tych singli wypuścić, bo według dzisiejszego świata utwór, który ma tydzień, jest już starym utworem. No tak. Więc jak jeżeli wypuściłeś naraz 8 utworów, to one za tydzień są już wszystkie,
1: rozumiem,
0: wszystkie stare. Tak. I to jest, no to jest zmiana, do której my musimy, nie mamy trochę wyboru, musimy się do niej przystosować, ale to jest też zmiana, która wymaga od nas dużo pracy i dużo takiego zaangażowania w promocję. I właściwie to nas odciąga od pracy twórczej.
2: Tak, ale myślę, że to jeszcze jest przed nami i myślę, że kiedyś zrobię coś większego z tego, ale wy jako właśnie takie współczesne radio z fajnym odbiorcą, któremu zależy też na artystach i w dobie rozmów o płaceniu za artystów na ich emerytury złośliwie, to będę powtarzać przy każdym wywiadzie i będziemy o tym mówić głośno. Jeżeli chcecie jakoś wspierać swoich artystów, najlepszą i najprostszym sposobem jest kupowanie preorderu płyty, co nam pozwala po prostu na spokojnie sobie mieć przestrzeń w głowie i takie przeświadczenie, że mamy dla kogo. I jesteśmy spokojni o też finansowanie tego krążka. To właśnie jedną z rzeczy to kupujcie preordery, a artyści dadzą wam jeszcze lepszy materiał, na jaki zasługujecie. I dwa, zapisujcie sobie przy singlach presejwy, co niestety już jesteśmy od tego, my jako artyści jesteśmy uzależnieni bez presejwu, czyli takiego
0: preorderu cyfrowego w sumie.
2: Preorderu cyfrowego singla, co daje znać korporacjom, od których też już nie uciekniemy, że warto jest w ogóle na nas spojrzeć. Więc waszym kliknięciem i waszym przedpłaceniem płyty, którą i tak chcecie otrzymać, myślę, że zrobicie największy prezent swoim artystom. To jest tak mało, a dla nas absolutnie no niewyobrażalnie wszystko.
1: A koncerty w tej układance? Czy jakoś się zmieniło ich miejsce?
0: No koncerty przez to, że tak to teraz wygląda, że główny odbiór muzyki jest w streamingu, chociaż ja muszę bardzo pochwalić naszych odbiorców.
2: Jesteście ekstra.
0: Bo właśnie dosłownie kilka dni temu sprzedał się nakład matki płyt CD, który był jak na taką muzykę całkiem spory, bo to 4,5 tysiąca egzemplarzy. I nasi ludzie kupili te płyty fizycznie. Niektórzy z nich ich słuchają, ponieważ mają odtwarzacze. Inni je kupili po prostu, żeby nas wesprzeć. I to jest super. Będziemy musieli dotłoczyć. Ale to jest trochę, powiedzmy, wyjątkowa sytuacja. Generalnie muzyka dociera przez streamingi. Streamingi prawie nie płacą artystom. W związku z czym koncerty stały się głównym źródłem dochodu. I w naszym przypadku oczywiście tak jest. I też jesteśmy szczęściarzami, że nasi słuchacze po prostu kupują bilety na nasze koncerty i kupują je naprawdę w dużych ilościach. Bardzo wam dziękujemy.
2: I planujemy teraz właśnie na jesieni zrobić sobie taki przedpremierowy, tak jak przy matce, posprawdzać sobie jeszcze materiał, na ile możemy i na ile jeszcze będzie czasu. I marzy nam się, żeby to było po mniejszych miejscach, których możemy już na przykład kiedyś nie mieć szans odwiedzić, bo mam nadzieję, będziemy już tak wielcy, że nie będziemy się mieścić po prostu w mniejszych przestrzeniach. I oczywiście mówimy tak mniej więcej pi razy oko o płycie?
0: Pi razy oko.
2: Przyszły rok jest nasz. Przyszły rok jest nasz.
1: To dobrze słyszałem.
2: Przyszły rok jest nasz, a na pewno z mojej strony scenograficznej przyszły rok, jesień, jest już na pewno moją wersją koncertu, którą w wersji, którą bym chciała się chwalić, nowego materiału.
0: Ale zanim jesień, to jeszcze powiem, że na przykład z wakacyjnych koncertów dwa większe koncerty, które zagramy, to Męskie Granie i z nimi też jesteśmy umówieni, że pokażemy tam duży kawałek nowej płyty. tych premierowych utworów, więc ci, którzy chodzą na ten festiwal, szukajcie nas tam.
1: Bardzo dziękuję wam za wizytę. Dzięki. Matylda Damięcka, Radek Łukasiewicz, czyli Matylda Łukasiewicz. No to 100 lat, słuchajcie. Bardzo wam dziękujemy za przybycie.
2: Dziękujemy.
1: A teraz w prezencie dostajecie banknot dolarowy. Była mowa o pieniądzach, więc od Jacka White'a banknot dolarowy.

Dollar Bill, Jack White, no i czekamy na płytę, a tymczasem czekamy na płytę u Material Girl też.

I Feel So Free, Madonna i Stuart Price oczywiście. Wymieniam to nazwisko zawsze, no bo to jest człowiek stojący od strony muzycznej, od strony producenckiej za powrotem Madonny do ery Confessions, ale też za wielkim powrotem, jak wiele na to wskazuje, na scenę i na listy przebojów. 8 minut do godziny 12, proszę Państwa, teraz The Police i ta płyta Synchronicity, 17 czerwca 1983 roku był.

The Police, Synchronicity the Second. No i proszę Państwa, jeszcze chwila do godziny 12. Po 12 u nas dziś między innymi Chimichurri, ale będą też zwierzęta, będziemy porozmawiamy sobie z Agnieszką na pewno chwilę. Już tutaj widzę, że Agnieszka się sposobi do tego. Już rozgrzewka trwa. A dalsza część naszej rozmowy oczywiście w piątek, w audycji w środku dnia. Natomiast teraz będzie... I teraz się zastanawiam, czy Państwo mówią, bo są różne szkoły. I to nie jest nawet kwestia tego, co jest poprawne, a co nie, ale czy dżem, czy drzem? Bo są tacy, co mówią drzem cały czas, a mówi się dżem. Raspberry dżem w tym przypadku.

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek wystąpienie premiera podczas wydarzenia Sztuczna Inteligencja w Edukacji. Do końca lipca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju trafi 12 tysięcy zestawów laboratoriów sztucznej inteligencji.
1: Dla mnie bardzo ważne jest, żebyście wszyscy w sposób taki bardzo poważny i przemyślany nauczyli się korzystać z tych narzędzi i żebyście im się nie poddali. Nie zastanawiajcie się za bardzo, co z wami zrobi sztuczna inteligencja, tylko powiedzcie sobie wtedy, kiedy będziecie jej używali, uczyli się, jak ją najlepiej stosować, żebyście mieli taką zdecydowaną wolę robienia coś ze sztuczną inteligencją. Nie żyli w takiej atmosferze kapitulacji, że sztuczna inteligencja zrobi coś z wami.
0: Mówił premier Donald Tusk. Ministerstwo Cyfryzacji przeznaczy na zakup laboratoriów AI 1,860 milionów złotych ze środków KPO i budżetu państwa. Rozpoczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia. Wcześniej w Sejmie kilku posłów zabrało głos w sprawie lekarza, który zarobił 1,600 000 złotych. W szpitalu południowym trwa kontrola, a lekarz nie jest już członkiem KO. Joanna Wicha z Lewicy mówiła dzisiaj tak.
2: Najwyższy czas rozpocząć rozmowę o konkretnych zmianach. Lewica jest gotowa te zmiany poprzeć. Po pierwsze, płaca maksymalna dla lekarzy, wprowadzenie jednolitej stawki godzinowej, realna ewidencja czasu pracy, bo wypoczęty lekarz to bezpieczny pacjent. Po trzecie, zakaz łączenia pracy w sektorze publicznym i prywatnym, by ograniczyć konflikt interesów. I po czwarte, lepsze wykorzystanie sprzętu medycznego za publiczne pieniądze.
0: Wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska zapowiedziała, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się audyty we wszystkich miejscach, miejskich szpitalach, gdzie funkcjonują SOR-y – Praskim, Czerniakowskim, Wolskim i Bielańskim. Do szpitala południowego weszli także kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia. Kontrola obejmuje m.in. spełnienie wymogów w zakresie personelu lekarskiego na SOR-ach. Papież Leon XIV wyraził zadowolenie ze wstępnego porozumienia między Iranem i USA. Ma ono zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. To zachęcający rezultat cierpliwej pracy dialogu i negocjacji, ocenił papież w czasie audiencji generalnej. Następnie odniósł się do wojny w Ukrainie, zwracając uwagę, że agresja nadal się rozszerza. Tyle niewinnych ofiar, zabici ratownicy, kościoły i miejsca dziedzictwa kulturowego zdewastowane przez płomienie. Prośmy Boga o otwarcie dróg dialogu i umożliwienie sprawiedliwego oraz trwałego pokoju, wezwał papież Leon XIV. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. W środę na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie, tylko na północnym wschodzie i południu okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze. Temperatury maksymalne od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Check this old fly shit out. Word up. Cash rules everything around me.

0: Wu-Tang Clan i Cream. Zresztą, proszę państwa, skoro o Creamie mowa, no to jutro w audycji w środku dnia o tym właśnie utworze więcej opowie Zuza i Wenda. Tak pomyślałem, że państwu o tym powiem teraz.
1: W środku dnia.
0: Rozpoczynamy drugą godzinę, jest 8 minut po godzinie 12. Przed nami teraz Aretha Franklin, One Step Ahead, a za konsoletą Grzegorz. Proszę bardzo.

Aretha Franklin i One Step Ahead. 11 minut po godzinie 12. W tej godzinie, proszę Państwa, ach, już widzę, co tu się będzie działo. Chimichurri, wspominałem o tym. Gudrun, dzisiaj w materiale pochodzenia zwierzęcego u Wiktorii Wichrowskiej, ale skoro zwierzęco się ma zrobić, no to Impala. Tame Impala konkretnie. Jestem changing teraz.

Yes, I'm Changing i Tame Impala. Za nami już ten utwór, no a co przed nami? Przed nami, proszę Państwa, Olivia Rodrigo i Robert Smith, ten elektryzujący publiczność duet łączący światy, nieoczywiste światy, no ale właśnie dlatego pewnie to zrobili, dlatego pewnie Robert Smith przyjął tę propozycję.

Olivia Rodrigo, Robert Smith, I think you, what's wrong with me? Takie piękne zdanie na koniec. 20 minut po godzinie 12, za chwilę już Agnieszka tutaj bardzo chce Państwu opowiedzieć o tym, co wydarzy się wieczorem w Bontonie, no więc za chwilę taką sposobność będzie miała.

0: Matt Corby i Locked In. 23 minuty po godzinie 12. Agnieszka Lipka-Barnett w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aż, nie wiem, kto to mój głos tak teraz? Czyżbym jakimś komentatorem sportowym się zainspirował?
1: Trochę tak zabrzmiałeś, tak może oglądałeś, prawda? W nocy na przykład bardzo mecze możliwe. Na mundialu. Był jeden o trzeciej, jeden o szóstej, jeden chyba o pierwszej w nocy.
0: Chyba wszystkie obejrzałem w takim razie.
1: Ja nie wiem, podziwiam ludzi, którzy śledzą ten mundial, szczerze mówiąc, bo to...
0: Bo to, kto to widział,
1: żeby... Dnia tak, trzeba, no w ciągu dnia chyba trzeba odsypiać. Nie wyobrażam sobie. Trzeba z Kubą Jędrasem porozmawiać, bo to on chyba tam rękę na pulsie trzyma. W sensie o szóstej, no to rozumiem, tak? Ale o trzeciej?
0: A czy oni sobie mają poranek i oglądają mecz jeszcze,
1: no
0: tak?
1: No chyba tak. Nie wiem. Nie wiem, bo
0: sprytni.
1: Ja nie bywam tu.
0: Sprytnie
1: ale
0: sobie to wymyślili.
1: Tak, tak. No patrz, widzisz? Jak to można czasem.
0: Ale ty będziesz na przykład o godzinie 13, czyli 19. Mhm. No powiedzmy, że ta różnica czasu, niech to będzie 6 godzin, nie wszędzie to jest 6.
1: Akurat. Tak, no tak, dokładnie.
0: No ale, że to jest 6, no to już jest okej, okay. No to taka 13, tam się mecz zaczyna.
1: Tak,
0: także też możesz sobie spozierać.
1: Mogłabym, to prawda, mogłabym.
0: Bo a komu
1: na taką
0: kibicujesz?
1: Dobrą piłkę, to, no komu kibicuję? No oczywiście, że Francji.
0: Takiej odpowiedzi
1: z tym, że wczoraj słyszałam, jak jeden z francuskich piłkarzy, który mieszka w Polsce i trenuje jedną z polskich drużyn, opowiadał, że największymi wrogami Francuzów właśnie w tych starciach mundialowych są sami Francuzi. I coś w tym jest. Ten pan przypominał mundial z roku 2002. Pamiętasz, w roku 1998 Le Bleu, czyli właśnie Francuzi wygrali Mistrzostwa Świata, no więc w 2002 bronili tego tytułu, no i mieli tak naprawdę, no, drużynę marzeń, bo tam był i Trezeguet, był Zidane, no generalnie, no, same legendy tak naprawdę, no i nie wygrali, no bo przegrali z samymi sobą, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Ale nie ukrywam, że, no, że kibicuję francuskiej drużynie oczywiście. No bo Polaków nie ma, to mogę kibicować Francuzom.
0: Sprytna odpowiedź.
1: Nowej Zelandii też nie ma, więc też mogę kibicować Francuzom.
0: Oczywiście, oczywiście, oczywiście. No to po tak? takim wstępie mogę już się zapytać, co dziś wieczorem. A czy będą jakieś piłkarskie? Może jeszcze dodasz jakieś piłkarskie?
1: Nie,
0: słuchaj.
1: Nie, myślę, że nie. Wiesz, te piłkarskie piosenki jakoś tak... Tak, nie za bardzo.
0: Takie przaśne za bardzo.
1: Takie, tak, trochę koko rozpoko, mniej więcej. I we Francji też właśnie takie podobne, no bo one mają się dobrze śpiewać na stadionach, umówmy się. One są w takim celu pisane, one nie są pisane po to, żeby rewelacyjnie brzmiały w rozgłośniach radiowych na przykład, tylko żeby po prostu rewelacyjnie brzmiały na stadionie, a to jednak jest całkiem inna atmosfera i może przy tym pozostańmy, dobrze? Dziękuję. Ładnie wybrnęłam.
0: Tak.
1: Dziękuję.
0: Dyplomatycznie.
1: Tak, no więc ja dzisiaj nie, absolutnie nie będzie piłkarskich rytmów. Będą rytmy słoneczne już, bo to już jest ten moment, że zaczynają się takie bardzo słoneczno-wakacyjne piosenki. W ogóle zaczniemy od, najprawdopodobniej w każdym razie, zaczniemy od współpracy Mozimana z Gaetanem Rosselem. Moziman to jest taki DJ, producent francuski, który wymyślił sobie, że on będzie produkował Track de vos rêves, czyli utwór waszych marzeń. I siada sobie z wybraną osobą i ta osoba mu mówi, co ona by chciała w takiej piosence usłyszeć. I to są naprawdę przeróżne rzeczy. Piejący kogut, jakieś klaksony, śmiech Rupola, dlaczego nie? To Bilal Hassani na przykład o śmiech Rupola poprosił. No a Gaëtan Roussel, jak zaczął wymieniać, co on by chciał w swoim właśnie piosence swoich marzeń, to Moziman powiedział, dobra, spróbuję to zrobić, ale umówmy się, że jeżeli mnie to wyjdzie, to że to wydamy. I Gaëtan Roussel powiedział, okej, w porządku. No i najwyraźniej się udało, bo ta piosenka się ukazała, nosi tytuł Soon, czyli niedługo. I jest taka w sumie w stylu trochę eurodisco lat 90., ale też nie do końca.
0: Ale jeszcze
1: ciekawe,
0: nie stadion.
1: Jest to. Nie stadion, absolutnie. No jest to ciekawe, powiem państwu. I ja mam duży szacunek dla Mozimana. On w ogóle był w Polsce jakoś zimą, chyba w lutym czy w styczniu. Był w Polsce i współpracował z jednym z polskich DJ-ów, którego oczywiście pseudonim mi teraz wyleciał z głowy. No bo okazuje się, że filmiki Mozimana, mimo że są nagrywane w języku francuskim, cieszą się ogromną popularnością w Polsce. Więc jest to powód do dumy. Nie da się ukryć. Także zaczniemy właśnie od Mozimana z Gaetanem Rosselem, potem też Gaetan Rossel, bo on wydał reedycję swojej płyty. Potem Adrien Gallo, znany państwu z Bebe Bruyne. Olivia Ruiz też się pojawi. Będzie też Sloń. Tak, Sloń, będzie Jean Bonjour, będzie Etienne Dao, będzie bardzo dużo nowości tak naprawdę. A druga godzina, no to już chyba tradycyjnie jakoś tak nam się ostatnio zrobiło, że to jest kartka z kalendarza, bo 17 czerwca to dzień rocznicy urodzin wielu francuskich artystów i właściwie nie tylko francuskich, bo będą urodziny Szwajcara, tyle że frankofońskiego. No i będziemy też świętować urodziny Belgijki, a właściwie ona ma podwójne obywatelstwo belgijsko-portugalskie. Zadebiutowała w latach, no pod koniec lat 70., na początku lat 80., a teraz tak naprawdę znana jest głównie chyba, chociaż nie, no głównie to przesada, ale mimo wszystko również ze swojej działalności takiej feministycznej. Była przyjaciółką Marie Trintignant, tej, która według rozprawy sądowej i wyroku sądowego zginęła, znaczy przyczynił się do jej śmierci Bertrand Cantat.
0: Została zamordowana, tam chyba padło to.
1: Właśnie nie pamiętam, więc bardzo delikatnie operuję tutaj słowami. Natomiast Lio, bo o niej mowa już wtedy, na początku lat 2000, wypowiadała się bardzo krytycznie o całej tej relacji między Marie Trintignant i Bertrand Cantacie i o Bertrand Cantacie, którego próbowano jeszcze wówczas bronić. Nazywano to zbrodnią w afekcie, zbrodnią z pasji, że to jakaś taka miłość. No i Lio, bardzo zaszkodziło to bardzo jej karierze, to co wtedy mówiła. No ale teraz chyba jednak wypadałoby Lio przeprosić, no bo przyszły inne czasy i więcej zrozumienia również w nas jest dla kobiet, również tkwiących w związkach przemocowych. O, także Lio dziś
0: obchodzi
1: urodziny.
0: Ale żeby taka puenta nie była, proszę państwa,
1: no
0: to
1: nie,
0: znaczy
1: nie.
0: To byłaby akurat dobra puenta, co powiedziała tak. Agnieszka, natomiast będziemy teraz... do sztuki walki nawiązywać. W zasadzie, w sumie,
1: tak wyszło,
0: jakoś
1: no.
0: Może to się łączyć wszystko ze sobą.
1: Oczywiście, ale... że tak. Tym bardziej, że Jel, która wykonuje ten utwór, też jest feministką, nie da się ukryć.
0: Si, i nie zawaha się, zna ciosy.
1: Tak.
0: Tutaj wszystko w utworze jest.

Karate i Yel. 26 minut jeszcze do godziny 13 pozostaje, więc nieznacznie za półmetkiem znalazła się była nasza audycja, proszę Państwa, właśnie. W związku z tym teraz Agua de Beber, Astrud Gilbertu, no a potem już tylko Chimichurri i Kacper Siedlecki.

Chimichurri to sos stosowany jako składnik potraw oraz jako dodatek do grillowanego mięsa. Pochodzi z Argentyny, ale jest również wykorzystywany w kuchni urugwajskiej, paragwajskiej i brazylijskiej, a obecnie stał się popularny w większości krajów Ameryki Łacińskiej.

Nazwa chimichurri może wywodzić się od baskijskiego słowa oznaczającego mieszankę, połączenie różnych elementów bez określonej kolejności. Inna teoria głosi, że nazwa ta może być odmianą hiszpańskiego słowa chiriburri, oznaczającego zgiełk i wywodzącego się być może od baskijskiego curumurru, oznaczającego hałas bądź szum. Dodajmy, że w XIX wieku wielu Basków osiedliło się w Argentynie i Urugwaju, co oczywiście przemawiałoby za tą właśnie teorią. Co ciekawe, różne błędne etymologie próbują wyjaśnić tę nazwę jako zniekształcenie angielskich słów, najczęściej Jimmy's Curry lub Gimme Curry, Chimichurri. Ale nie znaleziono żadnych dokumentów potwierdzających tę teorię. Chimichurri przygotowuje się zazwyczaj z drobno posiekanej pietruszki. Pozostałe elementy mogą się różnić w zależności od wersji. Typowe składniki to ocet z czerwonego wina, czosnek, sól, czarny pieprz, oregano, pokruszone płatki papryki, chili oraz oliwa lub olej słonecznikowy, plus odrobina gorącej wody. Niektóre przepisy proponują dodanie cebuli lub szalotki oraz soku z cytryny. Sosem można polewać mięso podczas pieczenia lub po upieczeniu, kiedy stygnie. Chimichurri często podawane jest właśnie jako dodatek do churrasco, czyli mięsa z grilla. Można je podawać do grillowanych steków lub pieczonych kiełbasek.

0: także do drobiu lub ryb. Sos występuje we dwóch najpopularniejszych wersjach, zielonej chimichurri verde i czerwonej chimichurri rojo. Natomiast w zależności od kraju nazwa chimichurri może oznaczać coś innego. W Republice Dominikany chimichurri to hamburger z dodatkiem posiekanej kapusty i salsy golf. Natomiast w meksykańskim mieście León chimichurri to dodatek do pizzy składający się z majonezu, musztardy, papryczki chile de arbol oraz octu białego, czosnku, oleju i soli. Ten sos ma pomarańczowy odcień i jest bardzo popularny w całym mieście. A w Kostaryce termin chimichurri jest powszechnie używany w odniesieniu do salsy pico de gallo, która zawiera pomidory.
1: Yo, ej, chimichurri,
0: W takim razie proponuję na zbliżające się ciepłe dni przenieść się do Ameryki Łacińskiej i przygotować chimichurri do mięsnego bądź wegańskiego dania.
2: Chimi, chimichurri, zobaczymy który. Shimi, shimi, umi, shimi, shimi, umi. Chimi, chimichurri, zobaczymy który. Shimi, shimi, umi, shimi, shimi, umi.
3: Kacper Siedlecki, proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękujemy. No i gramy. Babe Rainbow.

Babe Rainbow i Monkey Disco na 16 minut przed godziną 13. Proszę Państwa, oczywiście tak jakby się tak głębiej wgryźć w to, co dzieje się na mundialu, to tam nawet i Nową Zelandię się znajdzie. Agnieszka mnie przed chwilą szturchnęła, żeby jednak o tym wspomnieć. No i bardzo w ogóle wyrównana grupa, trzeba przyznać, bo tam jest poza Nową Zelandią właśnie Iran, Belgia, Egipt, także dzieje się. Najbliższy mecz Nowozelandczyków, który Agnieszka na pewno obejrzy, tylko będzie o trzeciej. To będzie o trzeciej nad ranem wtedy. W poniedziałek przed audycją będziesz mogła ogłosić wynik w radiu na antenie. Czy wygra Nowa Zelandia, czy wygra Egipt? Po prostu. Natomiast na razie, żeby zatrzeć to wrażenie po tym, jak ja oczywiście nie oponowałem, więc jak padło w naszej rozmowie, że nie ma Nowej Zelandii na mundialu, zagramy nowozelandzki utwór wybrany przez Agnieszkę, LAB In The Air.

In the Air, utwór zagrany, by podkreślić wagę gry Nowej Zelandii na tegorocznym mundialu. LAB, proszę Państwa, 11 minut pozostaje do godziny 13. Teraz będzie Piotr, czyli Rubens. To nie efekt placebo, taki jest tytuł jego utworu. Posłuchajmy zatem, a za chwilę już Wiktoria Wichrowska.

0: Rubens. To nie efekt placebo. No a ja teraz dopowiem, proszę Państwa, już w kontekście materiału pochodzenia zwierzęcego, to Gudrun wilczyca. Co to za tajemnicza wilczyca? Nietypowo się zachowująca, budząca wielkie zainteresowanie naukowców. Teraz o tym w materiale pochodzenia zwierzęcego u Wiktorii Wichrowskiej.
1: Materiał pochodzenia zwierzęcego.
2: Gudrun jest takim bardzo specyficznym przypadkiem tego, jak pewne rzeczy nie powinny wyglądać. Kinga Magdalena, Stępniak, Uniwersytet Warszawski, Zakład Ekologii i Ewolucji Zwierząt. I historia nie jest bardzo łatwa do opisania, bo przede wszystkim nie możemy jej zapytać, jak, co było w jej przeszłości, tylko możemy to wszystko ocenić na podstawie badań, które wykonaliśmy. I kiedy patrzy się na wilka, który niekoniecznie ucieka na widok człowieka, często wchodzi do wsi w takich godzinach dziennych, które też nie są typowe dla tych stworzeń, czy wchodzi w bardzo pozytywne relacje z psami, na przykład bawiąc się z nimi, no to to jest bardzo nietypowe zachowanie. No i chcieliśmy zobaczyć tą historię, poznać ją w jakiś sposób.
3: Były jedna czy dwie sytuacje, kiedy pies gdzieś tam nam uciekł i zdarzyło się tak, że znalazłem go w sytuacji, kiedy on już bawił się z tą wilczycą. Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Taka najbardziej chyba dramatyczna sytuacja miała miejsce, jak moja córka, wówczas 12-letnia, mnie obudziła rano z płaczem, że wyszła rano z psem, ale pies jej się uwolnił z obroży i zaczął znów z tą wilczycą biegać. Próbowałem go w jakiś sposób odciągnąć od tej wilczycy, to nie było łatwe. I kiedy mi się udało, ta wilczyca cały czas się trzymała nas, była zainteresowana jakby kontaktem z moim psem, ponieważ najprawdopodobniej szukała partnera.
4: Jeżeli widzimy takiego wilka, który podchodzi do ludzi, szuka pożywienia w sąsiedztwie naszych zabudowań i tak dalej, to zawsze musimy spytać o przyczyny takiego zachowania. Doktor habilitowany Robert Nysłajek, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury Wilk. Jedna to jest celowe, świadome działanie ludzi i niestety mamy do czynienia z porwaniami szczeniąt w lasach. Co roku rejestrujemy kilka takich przypadków. Takie szczenięta są wychowywane przez ludzi, jak już troszkę podrosną i zaczynają sprawiać trochę więcej kłopotu, no to są uwalniane z powrotem do środowiska naturalnego. No ale niestety już wtedy są przyzwyczajone do człowieka, wiedzą, że to jest źródło pokarmu i tak dalej. Druga to jest takie działanie pośrednie, kiedy dokarmia się celowo wilki, żeby uzyskać jakiś efekt. To może być takie zwabianie wilków przed oblicze na przykład aparatów fotograficznych, żeby łatwiej było zrobić zdjęcie.
3: Teraz niedawno okazało się badania naukowe właśnie koleżanek i kolegów z Instytutu Biologii Ssaków, które mówią o tym, że zbadano zawartość izotopów węgla w wąsach Gudrun i okazało się, że one wykazują obecność takiego izotopu węgla, który jest charakterystyczny dla zwierząt karmionych paszą z kukurydzą. Genetyczne badania pokazują, że ona najprawdopodobniej pochodziła z Białorusi.
4: To uczy nas tego, że powinniśmy do dzikich zwierząt podchodzić tak, żeby one dzikimi zwierzętami zostały. Jeżeli mamy do czynienia na przykład ze szczeniakiem w lesie, no to nie zabierajmy go ze sobą, poinformujmy kompetentne osoby, ale nie zabierajmy, nie dokarmiajmy dzikich zwierząt. Pozwólmy być dzikim zwierzętom dzikimi i to dzikimi w środowisku naturalnym. No w związku z tym też zachowujmy się w taki sposób, żeby tym dzikim zwierzętom zapewnić spokój w miejscach, w których mieszkają. Nie hałasujmy w lasach, nie rozprzestrzeniajmy się, nie budujmy się na siłę w środku kompleksu leśnego, nie rozszerzajmy miast w ten sposób, żeby zajmować ostatnie enklawy zieleni, no bo wkraczamy tym samym w miejsca, gdzie powinny być dzikie zwierzęta.
0: Bardzo dziękujemy, a my, proszę Państwa, słyszymy się po godzinie 13. Rozmawiać będziemy wtedy o hałasie. To będzie monodram VR Marty Malikowskiej, oparty o tekst Małgorzaty Halber.

0: been chilling in here to y'all or what?
1: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 13. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na początek premier Donald Tusk w temacie ochrony zdrowia w naszym kraju. Szef rządu odniósł się do doniesień na temat zarobków lekarzy i wydatkowania środków publicznych. System jest zwyrodniały. Marszałek poinformował mnie, że w trybie ekspresowym będzie chciał przyjąć ustawę o kominach płacowych, przekazał premier Donald Tusk.
4: Już w lipcu wchodzi w życie ustawa. Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych umożliwi także kontrolę płac w SPZOZ-ach. Ale będziemy oprócz tej ustawy lipcowej i tej, która dzisiaj będzie, mam nadzieję, czy na tym posiedzeniu Sejmu przyjęta, będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
3: Zwróciłem się do NIK-u o przeprowadzenie całościowych kontroli, tam gdzie mamy do czynienia z publicznymi pieniędzmi, przekazał premier. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą umowę o współpracy wojskowej. Dojdzie do tego z okazji obchodów 35. rocznicy zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Rano zabierajmy minister Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do prowokacji ruchu Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Grupa chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum miasta tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. 6 osób zostało zatrzymanych.
5: Wektor polskiego bezpieczeństwa jest transatlantycki do Stanów Zjednoczonych. Jest zwrócony w stronę Skandynawii, ze szczególną rolą Szwecji. Wektor polskiego bezpieczeństwa jest zwrócony w stronę Turcji. Ale wektor polskiego bezpieczeństwa jest też zwrócony wobec naszego sojusznika i sąsiada, jakim dzisiaj są Niemcy. Suwerenność, którą osiągnęliście, bo wy osiągnęliście w tych krzykach tylko jedną suwerenność. Suwerenność od własnego rozumu. Bo trzeba nie mieć kompletnie zrozumienia geopolityki. Zagrożeń, które są ze wschodu dzisiaj, a nie z zachodu.
3: Projekt dotyczy mobilności wojskowej, rozwoju infrastruktury, wsparcia logistycznego, współpracy na Morzu Bałtyckim, cyberbezpieczeństwa czy kosmosu. Karambol na S7 w Krakowie. Zderzyło się 8 pojazdów, w tym ciężarówka.
6: 3 osoby zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia. Pozostałym 8 pasażerom tych pojazdów nic groźnego się nie stało, natomiast mamy 3 osoby ranne. Zostały zabrane te osoby do szpitala. Jedna z tych osób w najcięższym stanie została zabrana za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego.
3: Mówił TVN24 młodszy brygadier Mariusz Duma z Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
7: Pogoda. Środa pogodna tylko na północnym wschodzie i południu. Więcej chmur i tam możliwy deszcz, a nawet burze. Temperatury od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na zachodzie i północy Polski okresami duże. Miejscami w północnej części kraju słabe, przelotne opady deszczu. Temperatury minimalne od 8 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Lokalnie w Kotlinach Karpackich od 5 do 10 stopni, wiatr słaby.

0: Tips i Can't Teach an Old Dog New Tricks. Nie wiem, czy tak jest w rzeczywistości, ale tak jest tutaj piosenki. 8 minut po 13.
1: W środku dnia.
0: No i trzecia godzina rusza, proszę Państwa. Shy One, Steve Spacek, Driving on Sand. To już teraz. A szykujemy się na wizytę gości w studiu.

Steve Spacek i Shaiwan, Driving on Sand, 12 minut po godzinie 13. No i w tej godzinie właśnie, bo wspominałem o tym, że czekamy na gości, czekamy na Martę Malikowską i Krzysztofa Grudzińskiego. Będziemy rozmawiać o spektaklu Hałas, nad którym pracują. Premiera tego przedstawienia już w weekend w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a całość oparta na tekście Małgorzaty Halber. Ferris and Sylvester tymczasem i Dark Side.

dark side. Dark side, Ferris and Sylvester. Nasi goście już są przy ostrej, więc za chwilę pojawią się w studiu. No ale wcześniej jeszcze córka. Ciekawy jestem, ile jeszcze, a może nie, inaczej. Ciekawy jestem, kiedy przestaną mówić o Violet Grohl w kontekście tego, kim jest jej tata. No bo jednak wszystko wskazuje na to, że ta kariera może bardzo, bardzo, bardzo urosnąć. Nie wiem, czy przerosnąć, czy w ogóle trzeba w tym kierunku myśli swoje prowadzić, no ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, czy Dave Grohl kiedyś nie usłyszy, że to jest, to ty jesteś tatą tej słynnej Violet na przykład?

0: Violet Girl, Cool Bass. No a w naszym studiu już zapowiadani Marta Malikowska i Krzysztof Grudziński. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: No i będziemy robić hałas na temat spektaklu, nad którym pracujecie. Spektakl nazywa się Hałas VR. No i ani hałas, ani VR nie jest tutaj przypadkowe. To może zajmijmy się słowem hałas, bo tutaj do Małgosi Halber wjedzie trop, prawda,
1: tak,
0: Marto?
1: Tak. Może opowiem, jak to się zaczęło. Dlaczego hałas?
0: Jak sama na to pytanie odpowiadasz, to bardzo dobrze.
1: No tak.
0: Dziennikarze lubimy zadawać pytania, skąd pomysł i jak to się zaczęło, więc skoro sama zaczynasz, to świetnie.
1: Poznałam Krzyśka Grudzińskiego na premierze filmu Magdalena, który produkował. I nie znaliśmy się wcześniej i tak sobie gadamy przy barze. Mhm. Co tam Marta, jakie masz plany, jakie marzenia? Mówię, a słuchaj, mi się marzy zrobić taki monodram przy stole ping-pongowym i żebym tak z robotem grała.
0: Po prostu.
1: I wtedy miałam pomysł, żeby mi to ktoś napisał, ale ten ktoś mi nie napisał tego. I wtedy Krzysiu mówi, super pomysł, a nie chciałabyś tego w VR-ze? A ja, w VR-ze chyba cię pogięło, ja nic nie wiem o technologii, VR to w ogóle jakaś abstrakcja. No ale tak gadaliśmy przez rok. No,
2: potem też nie gadaliśmy przez rok.
1: Potem nie gadaliśmy przez rok i to już było 4 lata temu. W każdym razie to od pomysłu do teraz to jest prawie 2 lata.
2: No tak, w końcu spotkaliśmy się jakoś z Martą.
0: Ale wiecie, jak to brzmi, prawda? Że chciałam mieć monodram przy stole ping-pongowym.
1: O pracoholizmie chciałam zrobić. I potem, no dobra, już potem gadamy, mówię, dobra, Krzysiek, róbmy ten, kurde, VR.
0: No, wszedłem ci słowo brutalnie przed chwilą,
2: nie,
0: przepraszam.
2: Nie, spoko, w ogóle.
1: No. Ale co? Jaki tekst? No i tak, no coś o pracoholizmie, może coś sami napiszemy, nie? I nagle była premiera książki Gosi Halber, którą bardzo lubię. To już jej trzecia książka i patrzę, tytuł Hałas, od razu kupuję, czytam i mówię, jest, to jest to, to jest o przebodźcowaniu, to jest o nadmiarze, o kapitalizmie i o kobiecie, i o jej emocjach i też jest dużo filozofii i socjologii i tytuł Hałas i Krzysiek mówi, hałas, wspaniale, a jak nie dostaniemy praw, to zrobimy chaos i coś tam pokminimy. No ale na szczęście poszliśmy do wydawnictwa Cyranka, Gosia się tym zajawiła, dostaliśmy prawa, nie mieliśmy kasy w ogóle, nie mieliśmy miejsca. Krzysiu się zapytał, gdzie byś to chciała, ja się go zapytałam, a gdzie byś ty chciał, on mówi, że w teatrze, ja mówię, w teatrze nie, ja chcę w MSN-ie. On mówi, o, to będzie problem, to grubo. A ja mówię, albo w MSN-ie, albo wcale. No i namawialiśmy ten MSN parę miesięcy. No i się udało.
2: No było tak przygodowo, rzeczywiście zaczęliśmy, jakby ja pomyślałem, że zaczniemy to robić bez kasy. Jeszcze mieliśmy taką sytuację, że nie bardzo mogliśmy komuś wytłumaczyć, co chcemy zrobić, bo to jest miks reality pomieszany z grą wideo. Ludzie sobie tego nie wyobrażali, więc robiliśmy takie demo 30-sekundowe, poszliśmy do MSN-u. I jakoś się podobało, ale też nie było kasy. No i tak znaliśmy producentkę, moją koleżankę Marysię Zorzycką Szutmi, no i zaczęliśmy robić, mieliśmy prezentację na Minutoxie i tak w sumie zrobiliśmy na Vibe to, na tym, że chcemy.
1: Pracowaliśmy rok
2: za darmo. Że pieniądze się znajdą.
1: I znalazły się, bo Szutmi napisał, tak, o dotację.
2: Tak, no jakby generalnie rzeczywiście pracowaliśmy tak intensywnie chyba teraz półtora roku temu.
1: Ale więc powiedz o dotacji, bo to ważne.
2: A, no tak, dostaliśmy dotację z programu Teatr IPK.
1: Dokładnie tak, i dziękujemy bardzo za tę dotację, bo tak, inaczej byśmy nie zarobili ani centa, a jakiegoś centa tam zarobiliśmy.
2: Tak.
0: No dobrze, no to słuchajcie, to, no bo to jest też niecodzienny pomysł, żeby myśleć w ogóle o swoim monodramie, o swojej wypowiedzi jakby w ten sposób, prawda? Czytam, że Marta Malikowska, aktorka, którą państwo dobrze znają, już była u nas zresztą, tak mówię w trzeciej osobie, byłaś u nas, Marto, w Radiu Nowy Świat. Znamy ciebie, znamy twoją energię, więc jakby hasło chcę mieć monodram przy stole ping-pongowym o przewodnicowaniu nikogo nie powinno bardzo zdziwić. Ale jednak no jest w tym doza takiej niekonwencjonalności. Zresztą wspaniale, że jest.
1: Kompletnie. Ja nie mogłam sobie tego wyobrazić, ale po prostu zaufałam Krzyśkowi. Krzysiek to widział, namówił mnie. Dopiero po tym trailerze, takim króciutkim, załapałam mniej więcej, jak to może wyglądać, ale oglądając to tydzień temu, Krzysiek skończył pracę, wbiło mnie w fotel i to widziałam w domu. No jest to coś niesamowitego i polecam.
0: Okej, czyli zakładamy te okulary, prawda? Tak. I tam jest, i widzimy Martę.
2: Wiesz co, tam widzimy Martę i dużo różnych przestrzeni, jakby to, co jest rzeczywiście jakoś ciekawe dla mnie, to się odbije od tego, wiesz, od tego ping-ponga, bo jak czytałem Hałas, to miałem takie jakby dwa miejsca, które mnie inspirowały. Jeden to rzeczywiście taki monolog Marty długi na koniec, w takim przeciążeniu. Ja akurat kupiłem sobie taki headset Oculus 3, który ma taką możliwość mixed reality, czyli jakby wkładania obiektów w przestrzeni, w której się znajdujesz. Mhm. I wyobraźłem sobie taki od razu potężny mu hałasu. A druga rzecz rzeczywiście, że ten ping-pong, grałem często w VR-owe ping-pongi. I pomyślałem sobie o takiej, że jakby to było zagrać życie w ping-ponga w VR-ze. Mhm. Więc rzeczywiście to są takie rzeczy z interakcji, ale my tam miksujemy, wiesz, jakby miksujemy tam sceny, które są w pełni VR-owe, czyli takie, w których znajduje się w przestrzeni w pełni wirtualnej, ale są też przejścia do scen AR-owych, które rzeczywiście widzisz Martę w przestrzeni, w której to oglądasz.
1: Ja teraz dopowiem,
2: trudno się temu pojawiać.
1: Trzeba było zrobić adaptację tego hałasu i Krzysiek Grudziński razem z Krysią Bednarek napisali scenariusz. Taki scenariusz na 30 minut, więc to było chyba wyzwanie, żeby zrobić to. Ten monolog, który mówi, że ja mówię na koniec, to są słowa prawie jeden do jeden z książki. To są słowa Gosi akurat.
2: To rzeczywiście, wiesz, no też było tak, że szukaliśmy jakiegoś takiego klucza trochę emocjonalnego też i powiedzmy dramaturgicznego. Ja się opierałem, tak strukturalnie opierałem się na takiej klasycznej trzyaktowej strukturze. Natomiast rzeczywiście interakcje powodują, że masz jakieś tam przesunięcia albo no, jakby masz inną percepcję. To jest to taka, powiedzmy, siła VR-u jest taka, że rzeczywiście, tak jak czytasz książkę, zresztą Halber, o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jak czytasz książkę i masz jakieś takie rzeczy, które są istotne, to jakby czytasz, potem jakby analizujesz i dopiero masz emocje. No, siłą VR-u jest to rzeczywiście, że te bodźce docierają bezpośrednio na poziomie takim, wiesz, kanalizują ci emocje od razu, nie masz takie zderzenie z emocją. Natomiast jakby na czym ja się zastanawiałem i potem jak Marta czytała, to dla mnie było, wiesz, tam jest, u Gosi jest dużo sarkazmu, ironii, ale jest to bardzo socjologiczne, więc jakby to takim ciężarem z Krysią, jak pisaliśmy, było to, znaczy ciężarem, no jakąś taką, wiesz,
1: wyzwaniem,
2: że żeby jednak zrobić z tego opowieść trochę. Nie taką, nie socjologię, tylko coś, co jest jednego bohaterca, nie? Jest jakby w Marcie, o, tak bym powiedział.
0: Słuchajcie, zróbmy chwilę przerwy, proponuję. Bleachers zagrają, a my wrócimy za moment do rozmowy. Marta Malikowska i Krzysztof Grudziński są z nami w studiu.

0: Jesus is Dead, taki tytuł tego utworu, Bleachers. No i słuchajcie, wracamy do rozmowy o wiarowym spektaklu Hałas na podstawie tekstu Małgorzaty Halber, ale to jest monodram Marty Malikowskiej. Krzysztof Grudziński jesteś jego reżyserem, jesteś autorem scenariusza, wszystkim tym po trochu,
1: no,
0: prawda?
1: Jestem współscenarzystą i reżyserem. Współscenarzystą. Tak,
2: projektantem,
0: no bo to tak, też jest pytanie o technologię, sztuka i technologia się tutaj spotykają, właściwie chyba nierozerwalne są po prostu, prawda? Staje się fashion medium.
1: Rzeczywiście, wiesz, to na czym mi zależało, to żeby te elementy gry komputerowej też były częścią jakby fabularną, ale tak, żeby też te interakcje, no były częścią taką, no żeby interakcja była częścią fabuły tak naprawdę i była jakby też wkomponowana w to i nie była taka doszyta, tylko żeby rzeczywiście jakby napędzała fabułę. No i w związku z tym, jak mamy scenę o tym, o graniu w życiu, z życiem w ping-ponga, to rzeczywiście ty jako widz grasz tego ping-ponga z życiem. Jeśli mamy węża, który symbolizuje korporację, tak to też właśnie napisała algorytm, to rzeczywiście grasz takiego klasycznego węża, ale on jest w przestrzeni, układasz go, on tam rozmawia z sobą jak Mark Zuckerberg.
2: Czasem trzeba będzie coś otworzyć, coś zamknąć.
1: To są rzeczywiście takie sytuacje, które ta interakcja jest tam spięta. Jesteś na wakacjach, to rozwiązujesz krzyżówkę.
0: Czy to będą jakieś, po prostu, czy ten spektakl, to nie będą trochę takie warsztaty dla wypalonych pracowników korporacji, którzy przyjdą i będą
2: tam... No myślę, że można...
1: Myślę, że to jest warsztat o emocjach, tak, generalnie, ale że w czasach warsztat życia.
2: Ale tak, w głównej mierze jest o właśnie takim, że już nie mam siły na to, jak wszystko szybko zaiwania.
0: Nie trzeba być w korporacji, prawda?
2: Nie trzeba być w korporacji, nie. Możesz być artystą nawet na wakacjach w mieście i ci wszystko po prostu przeszkadza, boli w oczy. Ten nadmiar wszystkiego i to tempo i nie wiem, wchodzisz i scrollujesz i po 15 minutach nie masz kompletnie siły na nic innego. Mhm.
0: Także... Znamy, proszę państwa, takie uczucie? Znamy. Odpowiem za wszystkich.
2: Ja bym jeszcze chciała wymienić, bo to jest monodram, ale na sekundę tam się pojawia Wini i Łukasz Orbitowski.
1: Tak, są jeszcze obrazy też Magdaleny Król i jeszcze jest Agim Dżelili, który
2: jeszcze...
1: też...
2: Tak, jeszcze, jeszcze Dominik Strycharski, z którym robiłam piosenkę, bo tam w pewnym momencie jest bardzo zła piosenka punkowa Córki Lucyfera.
1: Tak, ale muzyka
2: całą... I tekst napisałam do tego, ale bitar zrobił Dominik.
1: Ale może warto też powiedzieć, że jakby całą, jakby Dominik i Agim są gośćmi, dali nie po jednej piosence, a muzykę napisał niejaki Ferbi, kontrabasista z Nospru, ale ma na imię Artur, ale nie wiem, jak się nazywa jeszcze. Ferbi, pozdrawiam cię.
2: Generalnie będzie 30 minut.

0: profesjonalnie mówi się o tym, że człowiek, który odbiera, to jest imersantem.
1: No bo proszę Państwa, jest to takie, właśnie, jest to takie... każdy widz zakłada zestaw, ale no,
0: jest okulary. Tak, że Marta, jakby są dwa tryby Marty. Jest Marta taka monodramowa, one-to-one, gdzie jakby stoi przed tobą, rozmawia, mówi. Jest taka Marta jak z gry komputerowej, gdzie masz ją jakby w narratorze, słyszysz ją w starach takich
2: trzy. I zmultiplikowana.
0: No też jest, a jest jeszcze zmultiplikowana Marta, tak. Taka też jest.
1: Zaczynał właściwie chyba w Polskim Teatrze, z tego co pamiętam, Krzysiek Garbaczewski, prawda, działać z VR-em. Chociaż być może wtedy to były jeszcze takie dodatki, było takie poczucie, że on coś wymyśla, jakieś coś tam przekombinowane to i tak dalej.
2: Takie macanki.
1: Tak. Takie przymiarki do. Ale tutaj u was widzę, że jest całość już zintegrowana i zrośnięta w jeden organizm po prostu.
2: Myślę, że w Polsce to jest jedyna taka rzecz, pierwsza, która się wydarzyła. Mamy nadzieję, że się przebije w świat, poleci.
0: Znaczy jest w Polsce scena VR-owa, tych prac trochę jest. Rzeczywiście chyba taka forma teatralna, monodramowa może być rzeczywiście pierwsza, ale też nie możemy powiedzieć, że jakby pierwsi zrobiliśmy
2: jeśli,
0: VR.
2: Jeśli znacie, że ktoś zrobił monodram w VR-ze, to dajcie znać.
1: Dobrze.
2: Zrobimy festiwal.
1: A na razie to przypomnimy, że w najbliższy weekend są spektakle. No te spektakle, ponieważ jest tam bardzo mało osób, nie ma już
2: od 11 miejsc, do 19 co godzinę się wydarzają te rzeczy.
0: Może od 20, jeśli będzie jakiś zainteresowanie.
2: I naraz może to 16 osób zobaczy, ale niestety wszystkie wejściówki się rozeszły dosyć szybko. Ale proszę Państwa, mamy nadzieję, że od sierpnia, od września i że przez cały rok MSN będzie to jakoś cyklicznie.
0: No, mamy jesienią, planujemy jakieś do jesienią, zimą kolejne pokazy będą.
2: Więc śledźcie w MSN-ie hałas.
1: Głupie pytanie jeszcze na koniec. Czyli Marto, ty tam żywa będziesz czy nie?
2: Jest taki pomysł, żebym spróbowała być na żywo. Zrobimy eksperyment. W sobotę się okaże.
0: Nieśmiały eksperyment.
2: Nieśmiały eksperyment, performance, natomiast, zobaczymy.
0: Natomiast rzeczywiście kończąc, mamy taką, szukamy pieniędzy oczywiście, bo był taki pomysł przy jakiejś rzeczy, że chcieliśmy robić takie rzeczy live.
2: Tak, ja bardzo chciałam to było.
0: Martę robioną w motion capture, w takim real time i planujemy takie pokazy
2: tylko
0: specjalne.
2: Tylko na to potrzebujemy 100 tysięcy
0: jeszcze
2: dodatkowe.
0: Tak, macie stówkę.
1: No ale to z branży technologiczną zapraszamy w takim razie, no bo dla niej myślę, że to jest też ciekawy sposób na pokazanie swoich możliwości.
0: A tak właśnie, może sobie taki, dziękujemy firmie Plenty, że dała nam za darmo okulary. No,
2: dziękujemy partnerowi MSN-owi i dziękujemy Shoot.me.
0: Tak, przepraszam.
2: Dziękujemy Shoot.me, że przyjął nas pod skrzydła i to wyprodukował i MSN-owi dziękujemy i za dotację już dziękowaliśmy.
0: No, dziękujemy wszystkim, że pozwoli
2: dziękujemy
0: nam to zrobić.
2: Dziękujemy wszystkim, którzy są zaangażowani w ten projekt. Jestem bardzo wzruszona, bo naprawdę od pomysłu mojego, czyli 3 lata temu do teraz.
1: Chciałabym mieć monodram przy stole do ping-ponga o przebodźcowaniu.
2: Tak, i to jest niewykluczone, bo jeszcze mogę to zrobić.
1: Ale do już nie realizacji. Wierzę. Proszę, ile minęło. Marta Malikowska i Krzysztof Grudziński, bardzo wam dziękujemy za wizytę.
2: Dziękujemy
1: za gościnę. W ten weekend w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Hałas VR to jest spektakl w technologii VR, proszę Państwa, który w Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie można zobaczyć, którego będzie można doświadczyć, chyba lepsze to jest określenie, w najbliższy weekend, no i także w sobotę o godzinie 16 odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem Marty Malikowskiej, Małgorzaty Halber, ale też Kamy Wojtkiewicz, psycholożki, autorki podcastu Sznurowadła Myśli, Dawida Bednarskiego, certyfikowanego nauczyciela mindfulness. To będzie debata właśnie o tym, jak odnaleźć siebie w czasie chaosu, a więc dokładnie na temat, o którym mówi to przedstawienie. Zatem o 16 panel także poświęcony temu, o czym spektakl mówi. A spektakl to Hałas VR. 17 minut do godziny 14. JJ Cale.

Money Talks i JJ Cale, proszę Państwa. Cóż tu się dzieje na zegarze? Proszę sobie wyobrazić, że 13 minut do godziny 14 tylko zostało. No i teraz odwiedzimy ewidentnie Italię, dlatego że Donatella Rettore, splendido, splendente.

Donatella Rettore, bardzo grazie mille, dziękujemy. No i proszę Państwa, chwila zostaje jeszcze. Gil Scott-Heron, nie czekajmy, nie czekajmy. Nowy Jork zatem na koniec, czyżby tak?

Gorzko. Home is where the hatred is. Gil Scott Heron. Już nieżyjący artysta oczywiście, nieodżałowany. No a my już, proszę Państwa, do usłyszenia. Powiedziałem, że Nowy Jork na koniec, no bo w Nowym Jorku pozostajemy. Tym razem Brooklyn. No i to jest, chyba powiedzieć, wypada matecznik niedźwiedzia Grizzly, Grizzly Bear. Sleeping Youth. Sprawdzałem nawet, czy jakieś mecze są też na Brooklynie. Akurat na Brooklynie chyba nie, ale w stanie New Jersey, czyli bardzo, bardzo blisko. No, Brooklynu może nie aż tak, ale Manhattanu na pewno. Oczywiście mecze Mistrzostwa Świata, bo one jakoś tam nam towarzyszą naszym przemyśleniom. Do usłyszenia, do jutra.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom. Jest 14, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek Berlin i polsko-niemieckie forum. Dziś 35. rocznica zawarcia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
3: Dobre, bliskie i partnerskie stosunki z Niemcami leżą w długofalowym interesie Polski. Ich znaczenie wykracza poza bieżące wyzwania, bo łączą nas te same wartości. Wysiłki na rzecz wzmacniania Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz postrzeganie Rosji jako dziś największego zagrożenia dla pokoju. Gdy my spotykamy się tu w Berlinie, również dziś, tyle że w Warszawie, nasi szefowie resortów Obrony Narodowej podpisują umowę o współpracy znacznie wykraczającą poza dotychczasowe ramy.
2: Mówił w Berlinie szef MSZ Radosław Sikorski. W serwisie teraz komentarz premiera w sprawie informacji o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Według medialnych doniesień w Szpitalu Południowym w Warszawie politycy Koalicji Obywatelskiej oraz ich rodziny mieli być przyjmowani bez kolejki, a na zlecone badania czekali w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu dla VIP-ów. Koordynatorem SOR-u w placówce jest Dawid Kacprzyk, były już działacz KO, radny dzielnicy Ursus. Młody lekarz zarobił w rok blisko 1 600 000 złotych.
4: Ja dzisiaj nie rozstrzygnę, czy dyrektor, czy wicedyrektor, czy ktoś z samorządu odpowiada za te nieprawidłowości. Ja chcę, żeby bardzo szybko stwierdzono, czy takie nieprawidłowości miały miejsce i to chyba nie jest zbyt trudne. Znaczy mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy, to w ogóle nie ma o czym gadać.
2: Zwróciłem się do NIK-u o przeprowadzenie całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi pieniędzmi, przekazał premier Tusk. Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim odebrał Nagrodę Sacharowa. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki apelował, by pamiętać o ludziach nadal przetrzymywanych na Białorusi.
5: Wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. O tym, że są podejmowane działania w mojej obronie, że przyjmujecie rezolucję w sprawie więźniów politycznych, że zostałem laureatem Nagrody Sacharowa, ja się dowiedziałem, będąc w więzieniu. Te wasze działania, one potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym człowieku nadal pamięta się, nie zważając na lata, które upływali.
2: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa, to my, czyli Grzegorz Morana i Jan Chojnacki. I proszę Państwa, jest taka sytuacja, że zapraszamy też do tenisa, czyli Anyone for Tennis. To jest słynny numer Erika Claptona, który on wymyślił w 1968 roku dla potrzeb filmu, no i który później niespodziewanie znalazł się na singlu grupy Cream. A ponieważ, jak się dowiedziałem już niedługo, czyli o 14:40 chyba, nasz znakomity tenisista Hubert Hurkacz wyjdzie na kort, no to pomyślałem sobie, a czemuż by od tego nie zacząć. Anyone for Tennis. I to zbiega się także z innym już absolutnie nietenisowym wydarzeniem, czyli z opublikowaniem absolutnie niesłychanego wydawnictwa, które nosi taki sam tytuł jak coś, co ukazało się w 1968 roku, czyli Wheels of Fire. Ale tym razem to ten zestaw nagrań został wzbogacony i ukazał się aż na 5 płytach kompaktowych. Oczywiście towarzyszy temu piękne wypracowanie opisujące owe czasy. No i sobie tak obiecałem, że do tych smaczków sprzed wielu, wielu lat będę wracał też w Dzieciach Bluesa, ale ponieważ dzisiaj jest troszkę inny pomysł, to tylko jedno nagranie z tego właśnie zestawu, czyli wcześniej niepublikowany, troszkę inny od podstawowego track, jak to się ładnie mówi z tego czasu, Sitting on Top of the World, czyli jedno z kolejnych podejść do tego nagrania, tym razem ujawnione już przez wydawcę Cream 1968.

Będziemy wracać, tak jak mówiłem, do nagrań Cream z tego niesłychanego wydawnictwa przy okazji prezentacji moich ukochanych longierów. Wiem, że jest wśród Państwa spora grupa słuchaczek i słuchaczy, którzy i które cenią sobie takie rozwiązanie jak na przykład cztery bluesowe longiery. No więc nie wykluczam, że w lipcu wrócimy do tego, zwłaszcza wtedy, kiedy będę zobligowany do zademonstrowania swojego programu nie live, tak jak się co tydzień spotykamy, tylko będę musiał coś nagrać, bo przeniosę się w takie miejsce, z którego nie będę mógł na żywo nadawać, a to miejsce to jest Suwałki, w których 9-11 lipca trwać będzie Suwałki Blues Festival. I jednym z bardzo mnie radujących zjawisk, a nie tylko mnie, także Daktyla, jest udział w tym festiwalu Scotta Hendersona, fantastycznego gitarzysty, który ponad 30 lat temu zrealizował album zatytułowany Dog Party, czyli taka impreza psia. I rzeczywiście to jest 10 numerów, w których autor tekstu i muzyki nawiązuje do różnych psich spraw. Rozpoczyna ten album utwór o kopaniu dołka, Hole Digging, Scott Henderson.

Scott Henderson ze swoim zespołem wystąpi na Suwałki Blues Festival, o czym już przed chwileczką Państwa informowałem, i zapewne znaczna część naszych blues fanów i blues fanek o tym wie. 11 lipca, godzina 18.10 na tej największej scenie przy ratuszu. Oczywiście wstęp wolny jest na koncert Scotta Hendersona, który przez wielu wspaniałych artystów współczesności uważany jest za swojego rodzaju ewenement, za taki wzorzec czystego gitarowego grania opartego na w dużej mierze na improwizacji. Improwizacji tej takiej wokół zadanego tematu, ale także improwizacji, która wynika z ducha, z duszy artysty. Scott Henderson nagrał wiele, wiele płyt. Taki najbardziej znany jego produkt fonograficzny Tribal Tech. Myślę, że z repertuaru z tego właśnie czasu też usłyszymy coś podczas jego występu w Suwałkach. A ja koncentruję się, bo tak obiecałem Daktylowi, na albumie Dog Party. I teraz to w zasadzie jest tylko ciekawostka, to ten numer wydaje się być tak przywiązany przede wszystkim do Elvisa, że każde inne wykonanie może wzbudzać zastrzeżenia. Ale ponieważ to jest tematyka psia, tematyka Scotta Hendersona, Suwałk, bluesa, i Daktyla, to posłuchajmy Scotta Hendersona w utworze Hound Dog.

0: Them boys are crazy. Out of my way, man. I'm gonna do the song now. Take it easy. Hey! All right. Scylla, get on back to Greg's land and go to bed, baby. You gotta get him to go to school. Hey! Viva, viva, Las Vegas. Hey! Oh, I gotta get up and do the song now. Colonel Tom! Bring me my red, baby. Everything's cool.
1: Przypominam, Scott Henderson już 11 lipca po południu 18.15 w Suwałkach na wielkiej scenie przy ratuszu Suwałki Blues Festival. Oczywiście jeszcze będziemy wracać do innych szczegółów tej imprezy, bo przecież Radio Nowy Świat od początku istnienia naszej anteny jest patronem medialnym Suwałki Blues Festival. 4 lata temu pojawił się po raz pierwszy w Polsce i podczas swoich koncertów zagrał także i ten numer Blues Superman.

Jeremiah Rodgers, kiedyś cudowne dziecko, no dziś już 40-parolatek, ale ciągle wydawało się jeszcze poszukujący takiego portu, z którego mógłby wyruszać już w takie dłuższe podróże i swoją markę budować. I myślę, że właśnie to się wydarzyło, bo udało się temu artyście zawrzeć kontrakt z taką bardzo nobliwą i zasłużoną dla bluesa chicagowską firmą Delmark. No i właśnie Delmark obiecuje nową płytę Jeremiah Rodgersa z zespołem Dirty Church. Na tym albumie znajdzie się utwór Mojo Man.

Gitarowa to jest godzina dzieci bluesa, ta pierwsza godzina, więc teraz króciutko tylko powiem, że spodziewamy się także nowego albumu Alberta Castilli, który po to, żeby trochę nadać innego brzmienia swojemu przesłaniu muzycznemu, pojechał do Londynu i nagrał całą płytę w słynnym Abbey Road Studios. Co z tego wynikło, proszę posłuchać. Całe 10 minut z Albertą Castillo. In my America, I'm afraid to fall asleep.

pierwszą godzinę Dzieci Bluesa zakończymy bardzo mocnym gitarowym akcentem, który awizowałem już w takiej autopromocji Dzieci Bluesa w poniedziałkowym strumieniu zdumień, kiedy to zachwalałem zespół Goose, czyli gęś. Świetny jam band, jak to się teraz popularnie mówi, który właśnie wydał nową płytę. Album nosi tytuł Big Modern i znajduje się tam niezwykle wciągający mnie utwór zatytułowany Salt. Początek może nie jest tak atrakcyjny, jakbym sobie życzył, ale potem szaleństwo gitarowe rozwija się absolutnie do niemożliwości. Goose i Salt na zakończenie pierwszej godziny Dzieci Bluesa.

0: Do walca słuchaczy zaprasza Michał Rusinek.
1: Kto byłby rad i kto ma chęć na nowy świat dać dyszek pięć?
0: W tym tańcu podstawowy krok to zostanie patronem Radia Nowy Świat. Reszta robi się sama.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom. Jest 15:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpiszą w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej. Dotyczy ona między innymi wspólnych ćwiczeń. Z kolei w Berlinie szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w forum polsko-niemieckim zorganizowanym w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
4: Rosyjska agresja przeciw Ukrainie jest sprawdzianem naszej odpowiedzialności i dalekowzroczności. Będziemy nadal wspólnie wspierać Ukrainę, wzmacniać bezpieczeństwo nie tylko wschodniej flanki, ale wszystkich krajów wspólnoty.
3: Radosław Sikorski zaznaczył, że w relacjach Warszawy i Berlina są też trudne obszary, ale jak wskazywał, oba państwa potrafią o nich otwarcie rozmawiać. Wśród problemów wymienił m.in. kontrolę na granicy czy kwestie historyczne. Trwa obława na zabójcę Rosjanina, krytyka Władimira Putina w Białej Podlaskiej. Zatrzymani dwaj obywatele Białorusi zostali przesłuchani i zwolnieni do domu.
5: Ich związek z tym zdarzeniem, który był przedmiotem bardzo intensywnych działań, został zweryfikowany negatywnie. Okazało się, że nie mają związku z tym postępowaniem, nie mają związku z tą sprawą. W związku z tym po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
3: Przekazał prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie. Wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, komentował dziś premier Donald Tusk.
6: Musimy czekać na dowody czy jakieś bardziej konkretne przesłanki, bo jeśli tak było, jeśli to było na zlecenie Rosji, to jest także bardzo poważny fakt, powiedziałbym o wymiarze międzynarodowym. To jest terroryzm państwowy, bardzo poważna rzecz, więc poczekajmy jeszcze, będziemy starali się wyjaśnić wszystko, co jest możliwe tutaj do wyjaśnienia. No ale sprawa jest trudna, jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka.
3: Przesłuchano świadków zdarzenia, zabezpieczono monitoring i ślady na miejscu. Policja apeluje o pomoc do wszystkich, którzy mogą cokolwiek wiedzieć o sprawie. Na szczycie G7 we Francji dziś o sztucznej inteligencji. Z liderami państw przy jednym stole zasiądą m.in. przedstawiciele OpenAI, Anthropic czy Google DeepMind, największych firm ze świata AI. Tematem rozmów mają być bezpieczeństwo cyfrowe, kontrola nad najpotężniejszymi modelami AI czy tak zwana suwerenność technologiczna. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzieci Bluesa, które no, dziś tak jak zazwyczaj w środę o tej porze prowadzą, w sensie prowadzą audycję, Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki. A rozpoczął drugą godzinę Jason Ritchie, mistrz harmoniki ustnej, który zaprezentował niedawno swój nowy album zatytułowany 13 hours, 13 godzin. Ten utwór mogą Państwo też pamiętać w wykonaniu oryginalnym, czyli Johnny'ego Wintera sprzed wielu lat, bo też Jason Ritchie miał taki czas, w którym współpracował ściśle z Winterem i na trasach, i podczas nagrań. No i myślę, że to jest taki ukłon w stronę przeszłości. Tyle tylko, że o ile w oryginale Tired of Trying śpiewał właśnie Johnny Winter, to tutaj śpiewa żona Ritchiego, która jest, nazywa się Caitlin Dibble i od 2017 chyba roku no jest właśnie w związku z wokalistą i harmonikarzem Jasonem Ritchie. Ja złapałem się na tym, że kiedy zobaczyłem, że jest nowy album Jasona Ritchie, to sobie pomyślałem, ojej, kolejny młodziak się nie załamuje i dmie w harmonikę po bluesowemu. Po czym zreflektowałem się, no bo wystarczy spojrzeć na metrykę. Rocznik 1974. No ale z perspektywy moich 100 lat obserwacji bluesa, młodziak z całą pewnością. Jason Ritchie tym razem już w instrumentalnym nagraniu pokazuje całą potęgę swojego dmuchania w harmonikę. Ten utwór nosi tytuł Leo Watkins Rag.

0: right, that's enough.
1: Say what?
2: Yeah, I want to do some more.
3: Yeah, Stevie, me too.
0: No, no.
4: Come on.
0: No, no, no. We got to go eat some barbecue chicken.
5: Ooh.
0: I thought that changed your mind.
5: Yeah.
0: Let's go.
5: Yeah, I'm ready.
6: Yeah. You bad?
7: No, I ain't bad.
6: Oh, I'm bad.
7: That's right, you bad.
6: You bad. That was a good show. Yeah.
8: Stevie Hawkins, no, nie tylko gość, jak widać, o dobrym poczuciu humoru i takiej pozytywnej aurze, ale także o bardzo charakterystycznym i świetnie pasującym do jego repertuaru głosie. Ale to jeszcze nie wszystko. On przede wszystkim, proszę Państwa, jest perkusistą. Czyli śpiewający perkusista, to w przypadku takich bluesowo-funkowych okolic, no jednak dosyć rzadka okoliczność. Ma w swoim dosie legitymację grania z Albertem Kingiem, z Johnem Lee Hookerem, z Chuckiem Berry, z Jamesem Cottonem, no i także z muzykami z Country Hall of Fame, że tak powiem, bo z Charlie Richem czy z Glennem Campbellem grywał. No a od czasu do czasu też majstruje własną produkcję muzyczną i pokazał się kilka dni temu album zatytułowany Soul and Blues, na którym Stevie Hawkins wspólnie z przyjaciółmi prezentuje taką dobrą, zabawową aurę wokół bluesowo-funkowych brzmień. Jest też na tej płycie utwór, no niewątpliwie bardzo oryginalny, tytuł Even Drummers Get the Blues, czyli że nawet perkusistów czasami ogarnia blues. I to jest utwór, w którym usłyszymy tylko głos Stevie'ego Hawkinsa i jego instrument, czyli drum, perkusista i perkusja. Stevie Hawkins.
6: Yeah, look at here. It's usually guitar players, or maybe piano players, or whatever you hear singing and playing the blues. But I'm here to tell you, sometimes even drummers get the blues. That's right. So me and my drums, we have got the blues today, so we're going to play them.

0: I got the blues today.
1: Dzieliłem się taką refleksją, że śpiewający perkusista w kręgu bluesowo-funkowym no, nie jest częstym zjawiskiem, ale myślę, że jeszcze mniej częstym zjawiskiem jest śpiewająca perkusistka w tym właśnie kręgu muzycznym. No ale oczywiście natychmiast sobie przypomniałem, że jest Sheryl Youngblood, chicagowska blues woman, która gra na perkusji, śpiewa, no także komponuje. No i oto na przykład jak taką autobiograficzną troszkę pieśń zaproponuje teraz nam. Every Day of Your Life, Sheryl Youngblood.

A skoro już Cheryl wystąpiła raz, to teraz ponownie zademonstruje swoje umiejętności zarówno wokalne, jak i no, te bębniarskie. Bo prawdopodobnie to będzie jeden z numerów, który pojawi się na nowym albumie nie Cheryl Youngblood, tylko Anthony'ego Gerassi, czyli znakomitego pianisty i klawiszowca związanego z naszym bluesowym nurtem już od ponad chyba pół wieku. Kiedy ten album się ukaże i jaki będzie jego kształt, tego nie wiem, ale właśnie dostałem próbkę, czyli pierwszy utwór, który na tej płycie się pojawi. Anthony Gerassi i Cheryl Youngblood. Utwór nosi tytuł Where Were You?

Z pewnym wahaniem przystępuję teraz do omówienia i prezentacji kolejnego nagrania ze względu na kontrowersyjność jednego z wykonawców, czyli Rogera Watersa, który no, ma w swoim pozamuzycznym życiu wiele takich momentów, które sprawiają, że ja mam taką wewnętrzną obawę, czy w ogóle no, dotykać się tego, co on robi. Ale pomyślałem, że skoro no, ludzie mają wielostronne spojrzenie na rzeczywistość, to może tym razem, kiedy okazuje się, że Waters robi coś, co nie wywołuje mojego sprzeciwu, a wręcz przeciwnie, może kojarzę się z pewnym protestem, który wyraża ta sztuka, no to zdecydowałem się na zaprezentowanie nowego nagrania słynnego numeru Pink Floydów sprzed 40 chyba 9 lat. Utwór, który nosi tytuł Comfortably Numb. No, polskie tłumaczenie różnie brzmiało i chyba nie ma takiego jednoznacznie właściwego. Ja lubię przełożyć

przełożyć ten tytuł na Błogo odrętwiały. No więc to błogie odrętwienie tym razem uzyskało absolutnie nową szatę, może nie tyle muzyczną, ile właśnie takiego przesłania w tekście, a także w osobie, która towarzyszy Watersowi w tym nagraniu. To jest palestyńska wokalistka i twórczyni Mona Miari. Oni się spotkali przy próbie w organizacji jakiegoś przedsięwzięcia na rzecz pomocy dzieciom w Gazie i protestom przeciwko temu, co dzieje się w tej części naszego globu. Z tego projektu nic nie wyszło, ale ponieważ okazało się, że wspólnie czują puls muzyki podobnie, zdecydowali się właśnie na nagranie czegoś, co no, ma też poruszyć świat. Roger Waters i Mona Miari dzisiaj publikują po raz pierwszy też klip wideo do tej muzyki, a my posłuchamy w Dzieciach Bluesa nowej wersji Comfortably Numb Reimagined. Roger Waters i Mona Miari.

Jest taka przyczyna, dla której niektórzy artyści nie mogą zyskać pełni poklasku, czy też wręcz sławy, na którą zasługują. A tą przyczyną jest obawa przed lataniem samolotem. To nie jest chyba zdiagnozowane jako taka przypadłość nieuleczalna. A dowód na to mam w postawie Roosevelta Purifoya Juniora. A Roosevelt Purifoy Jr. o pseudonimie Hatter to jest pianista, bardzo zasłużony dla chicagowskiego bluesa. Od wielu, wielu lat jest takim domowym pianistą wytwórni Delmark. Gra w studiu, a także wtedy, kiedy trzeba koncertować w Chicago, czy też, nie wiem, pociągiem, czy autobusem, gdzieś można dojechać z obecnie bardzo znanymi wykonawcami bluesa chicagowskiego. Z Sugar Blue grywał, z Larry McCrayem, z Mavis Staples, a ostatnio z Lou Ribellem. I właśnie Lou Ribell przekonał wreszcie Purifoya do tego, żeby wsiadł do samolotu, i okazało się, że od tego momentu już lata. Lata, i w związku z tym postanowił nagrać solową płytę, i pewnie w promocji tej płyty będzie pomagała mu podróż lotnicza. Roosevelt Purifoy zaprezentował na razie jedno nagranie z nadchodzącego albumu, które nosi tytuł Nothing But Love.

0: Simple Love.
1: To była audycja Dzieci Bluesa, która w każdą środę od 14 z niewielkim hakiem cieszy serca i duszę wszystkich tych, którzy rozumieją prawdziwą, żywą muzykę. My, czyli Grzegorz Muranowicz i Jan Chojnacki, a także, proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowo podkreślę rolę daktyla, ponieważ odezwał się jego kolega z poprzez naszą pocztę wewnętrzną, czyli to jest kolega naszego sponsora, patrona, pana Sławomira, który też się nazywa Daktyl. No i w imieniu wszystkich nas, Państwa, bardzo żegnam, pozdrawiam do przyszłego poniedziałku, a na zakończenie ładna piosenka o jeszcze ładniejszym, nie do przetłumaczenia tytule Sha-O.
2: Lord have mercy, I just cannot say enough about you, woman. Listen here.

0: You got Miss Thing, Oom Sha Oo. You are all things good and true. You've got Miss Thing and Oom Sha Oo. Got Miss Thing and Oom Sha Oo.
1: W piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
2: Radio Nowy Świat.
3: Pion i poziom.
4: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Na sejmowej wokandzie dziś projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. W tle doniesienia o lekarzu radnym i nieprawidłowościach w szpitalu południowym. System jest zwyrodniały, komentował dzisiaj szef rządu Donald Tusk.
5: Zwróciłem się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
4: Odnosząc się do doniesień medialnych dotyczących saloniku VIP dla polityków KO i ich rodzin w szpitalu południowym w Warszawie, premier zaznaczał, że w tej sprawie nie może być żadnych niejasności. Jeśli złamano prawo, będzie prokurator, jeśli złamano dobre obyczaje, będzie odpowiedzialność polityczna, mówił Donald Tusk. W Warszawie ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali umowę o współpracy obronnej. Porozumienie zawarto w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. A w Berlinie szef MSZ Radosław Sikorski wziął udział w forum polsko-niemieckim. W czasie konferencji prasowej minister pytany był o sprawę zatrzymania w Berlinie Roberta Bąkiewicza i kilku innych członków tzw. ruchu obrony granic. Grupa chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej.
6: Niemcy podjęły pozytywną decyzję. Już jest wyznaczone miejsce, a do grudnia będzie też rozstrzygnięty konkurs na okazałą rzeźbę, która przypomni Berlińczykom o tym, co III Rzesza Niemiecka robiła w Polsce. Pan Bąkiewicz nie mógł walczyć o to, żeby powstał pomnik, bo on już powstaje. Wydaje mi się, że przyszedł tutaj, no chyba nie tylko po to, żeby robić burdę, ale po to, żeby osiągnąć jakiś polityczny cel. Więc chyba chodziło mu o to, żeby ten proces zakłócić. Pytanie, w czyim to robi interesie.
4: Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania członków nieformalnego ruchu Bąkiewicza. Kraje G7 będą produkować w Ukrainie systemy obrony przeciwlotniczej i pociski dalekiego zasięgu na licencji, informacje podaje AFP, cytując źródło dyplomatyczne. Wcześniej we wspólnym oświadczeniu przywódcy G7 zgodzili się na zwiększenie dostaw środków obrony powietrznej i dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Oświadczyli też, że są gotowi rozważyć rozszerzenie na Ukrainę licencji, by pozwolić na zwiększenie jej produkcji wojskowej. Tymczasem w przeddzień szczytu w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej przekazała, że trwają prace nad nową propozycją dotyczącą ochrony tymczasowej uchodźców wojennych z Ukrainy. Obecne przepisy wygasną w marcu 2027 roku. Z mechanizmu wyłączeni mają być tym razem Ukraińcy w wieku poborowym, by nie podważać zdolności Ukrainy do obrony. Będziemy zapewniać ochronę Ukraińcom tak długo, jak będzie to konieczne, wspierając jednocześnie Ukrainę w jej determinacji do obrony przed rosyjską agresją, napisała Ursula von der Leyen. A to był serwis Radia Nowy Świat.
7: I my już dziękujemy Adzie Calińskiej-Czanieckiej. To jest koniec dyżuru. Za godzinę zmienicie kto?
4: Olga Szygenda.
7: No to będzie Olga Szygenda. A my zaczynamy popołudniówkę.
2: Nowy Świat po południu.
7: I dzisiaj nieco inna środa, czyli jeszcze korzystając z okazji, że Michał Porycki się urlopuje, w zastępstwie kłania się Państwu Olga Bobienko. I mamy, przygotowaliśmy, myślę, całkiem interesujący program, ale o tym będą musieli się Państwo przekonać, bo czekają nas wspólne 3 godziny.

0: No my akurat nie będziemy rozmawiać o tej konkretnej rewolucji, jak tutaj śpiewała Tracy Chapman. Przygotowaliśmy w programie trochę inne rzeczy, ale na początek, jako że zawsze chciałam o tym wspomnieć, imieniny obchodzą dzisiaj Laura, Adolf, Agnieszka, Franciszek, Albert, Marcjan, Adolfa, Radomił, Izaura, Nikandra, Waleriana i Awit. Wszystkiego najlepszego, a kartka z kalendarza mówi, że nietypowe święta to Dzień Walki z Pustynieniem i Suszami, jak również Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, czyli Dzień Czołgisty, więc w ramach przypomnienia dzisiaj 17 czerwca, a na zegarach 7 minut po 16. I dzisiejszy program przygotowaliśmy w składzie Ksenia Maćczak, czuwająca nad wszystkim w roli wydawczyni, a także Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega odpowiada za muzykę, Grzegorz Muranowicz i Rafał Lewandowski jako realizatorzy i mówiąca te słowa Olga Bobienko. Kłaniamy się nisko i polecamy przez te najbliższe 3 godziny, bo w tychże będą takie rzeczy, że ile naprawdę zarabiają lekarze w publicznym systemie ochrony zdrowia? Tego dziś nie wie państwo i rząd chce to zmienić.
1: Pojawia się w przestrzeni publicznej coraz więcej informacji o także innych takich zwyrodnieniach systemu, co najmniej, bo tak to trzeba wprost nazwać.
2: To jest koordynator do stworzenia fast serwisu zdrowotnego wraz z salonikiem VIP-owskim, z telewizorem i zdecydowanie przyspieszonymi świadczeniami zdrowotnymi za pieniądze Polaków dla funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej.
0: Ruszyły prace nad przepisami, które mają pozwolić państwu dokładnie sprawdzać zarobki medyków finansowanych z publicznych pieniędzy. I tu zwolennicy mówią o większej przejrzystości, pojawiają się hasła o politycznej reakcji na medialną aferę. Jak jest naprawdę i czy skończy się to na zbieraniu danych, czy pojawią się limity płac, o tym porozmawiamy z Klaudiuszem Slezakiem. A w drugiej godzinie o tym, co jeśli cień rzucany przez drzewo na naszym podwórku przeszkadza komuś, albo przeszkadza nam.
3: Mieliśmy kiedyś takiego dziadziusia, sąsiada, który miał tak wycyckaną działeczkę, że tam po prostu jak w pudełeczku i wszystko rosło u niego, brzodkiewki były jak nasze pomidory. No i rzeczywiście mieliśmy taki duży świerk i była grusza. No to dziadek tam, no niby nie była to kłótnia, ale delikatnie sugerował, że mu tu cień kładzie, a tu mu nie rosną wtedy te jego pomidorki, a tam, że właśnie liście jesienią.
0: I tu pytanie, czy państwo powinno bardziej ufać właścicielom działek, czy jednak pilnować każdego drzewa? Z naszym gościem, mecenasem Przemysławem Ligęzowskim, Ksenia Maćczak, porozmawia m.in. o tym, gdzie kończy się wolność na własnej działce, a gdzie zaczyna paragraf. To po 17.30, a w trzeciej godzinie, czyli po 18.00, zastanowimy się nad tym, jak korzystamy z urlopów i czy korzystamy efektywnie? I jak ten odpoczynek już jest, to czy odłączamy się w pełni?
4: Jak nie pracuję, nie zarabiam. Jak nie odbieram, to tracę klientów.
5: Nie, zupełnie nie potrafię odpoczywać. Znaczy uczę się tego, ale idzie mi to super słabo i myślę o pracy 24 godziny na dobę.
4: To nie jest dla mnie pańszczyzna, tylko trochę też coś, co lubię.
0: Badania pokazują, że korzyści z wakacyjnego wypoczynku często znikają już po 1 lub 2 tygodniach od powrotu do pracy, a taką najpopularniejszą formą wypoczynku jest tygodniowy wyjazd, który wybiera prawie połowa z nas, więc o tym porozmawiamy z doktorką Zofią Mockało, kierowniczką Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy w Zakładzie Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To po godzinie 18.30, kiedy to zastanowimy się nad tym, jak odpoczywać w trakcie urlopu, żeby to ten odpoczynek był odpoczynkiem efektywnym i czy w dobie dostępu do maili to my w ogóle jeszcze umiemy odpoczywać? I to jest także pytanie do państwa. popołudnie@nowyswiat.online, tutaj czekam na państwa wiadomości, a można również dzwonić 224 280 280. Tu się z kolei Anna Rokicińska wsłucha w państwa głosy i oczywiście ja jeszcze rzucam okiem na media społecznościowe i na grupę patronacką na zegarach 11 minut po godzinie 16. I my teraz posłuchamy jeszcze kultu.

0: No i my teraz się zasypiemy informacjami, jak Kult i Kazik w utworze Konsument przekazali, bo na zegarach 14 minut po 16, a w związku z tym to już jest czas, żeby wrócić do kwestii poruszanych już na naszej antenie, czyli tych milionów zarabianych przez lekarzy, bo za te miliony zabierają się rządzący. Po ujawnieniu szokujących zarobków warszawskiego radnego lekarza Dawida Kacprzyka, premier zapowiedział bezwzględne kontrole NIK-u i zapowiedział ustawę, która ma ukrócić patologię w szpitalach. Zdaniem Donalda Tuska obecny system jest zwyrodniały, bo 100% budżetu niektórych placówek pożerają pensje, a nie opieka nad chorymi. No i tutaj pytanie, kto naprawdę zapłaci za ten skandal? Lekarze czy pacjenci? To pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję już z nami jest. Halo, halo, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kłaniam się bardzo nisko. No tak, sytuacja nabrała rozpędu. Dosłownie sprzed kilkunastu minut informacja, że pan doktor Kacprzyk już nie pracuje w Szpitalu Południowym w Warszawie, a to od niego cała ta awantura przecież się zaczęła. Awantura, która, dodajmy jeszcze, też rozkręca. Bo przecież Patryk Słowik, czyli dziennikarz Zero.pl portalu, zresztą chyba złożył wypowiedzenie z niego, ale to na zupełnym marginesie, pisze jeszcze właśnie w tymże medium, dzisiaj opisał, jak funkcjonował Szpital Południowy, jeżeli chodzi o polityków Koalicji Obywatelskiej. Przypominam, Szpital Południowy w Warszawie, którego właścicielem i zarządzającym jest warszawski ratusz. No, czyli łatwo powiązać to z wiceprzewodniczącym partii Koalicja Obywatelska, czyli Rafałem Trzaskowskim. Jasne, że sam, to oczywiste, że sam Trzaskowski szpitalem nie zarządza, no ale polityczna odpowiedzialność też spada na niego, więc no, jak jest wiceprzewodniczącym partii, to jest to problem dla całej partii, zwłaszcza, że Patryk Słowik pisze dzisiaj, że miał być tam specjalny salonik VIP dla polityków koalicji rządzącej, czy dla partii właściwie rządzącej w Warszawie. VIP-owie nie musieli siedzieć w poczekalni razem z innymi pacjentami. Mieli zaciszny pokój, kanapę, fotele, telewizor, ale to oczywiście najmniejsze udogodnienia dla nich. Były takie udogodnienia jak to, że kiedy wszyscy inni pacjenci czekali w izbie przyjęć, czasem 4-5 godzin, to właśnie politycy Koalicji Obywatelskiej mieli bardzo szybką ścieżkę. Tu Patryk Słowik pisze o kilku przykładach. Jedna z polityczek Koalicji Obywatelskiej, bardzo ważna osoba w strukturach warszawskich strukturach partii, miała przyjechać do szpitala ze złym samopoczuciem i zmęczeniem. Przypominam, to jest szpitalny oddział ratunkowy, gdzie zazwyczaj powinny trafiać, no, jak sama nazwa wskazuje, przypadki wymagające szybkiej reakcji i ratunku właśnie.
0: No, ale gdzie lekarze przede wszystkim pytają, na ile w skali do 10 cię boli. Nawet jak mówisz, że boli na 10, to stwierdzą, że na 2.
1: No, tak, czasem tak bywa. Gdzie dokonują, na początku powinni dokonywać czegoś, co się nazywa triaż, czyli taki podział pacjentów na tych pilnych, mniej pilnych i tak dalej, na tych z zagrożeniem życia. No a tu mamy rozpoznanie, złe samopoczucie i zmęczenie. No, nie jestem lekarzem i specjalistą z zakresu medycyny, ale czy to na pewno nadaje się na szpitalny oddział ratunkowy, to już pozostawiam tu wielki znak zapytania. No i co się dzieje? Okazuje się, że w bardzo szybkim tempie taż polityczka ma wszystkie badania możliwe zrobione, to dosłownie trwa kilka godzin, kiedy inni pacjenci czekają na korytarzu ze znacznie poważniejszymi przypadkami. Co więcej, polityczka dostaje też zalecenie, żeby po miesiącu badania powtórzyć. No i cóż się dzieje? Znowu po miesiącu wraca na szpitalny oddział ratunkowy i te badania powtarza właśnie tam i wychodzi z kompletem badań. Jest też inne przypadki opisywane innych polityków, kiedy w bardzo szybkim tempie mają wykonywaną chociażby kolonoskopię, gdzie normalnie na tę kolonoskopię przecież czeka się nie kilka godzin, a wiele dni, a czasem nawet tygodni, więc tak ta sytuacja tam wyglądała. Portal Zero twierdzi, że ma udokumentowane tego typu przykłady, a te są tylko jednymi z licznych, które opisują, które tam się miały dziać. O czym wspominaliśmy wczoraj, Olgo, to faktycznie premier do sprawy zaczął się odnosić, no bo ona bardzo się rozrosła także w mediach społecznościowych. Jest bardzo taka obrazowa też. Od dłuższego czasu, od wielu lat powtarzam, że w polityce bardzo ważne są symbole. Tak jak słynne ośmiorniczki, chociaż cała sprawa nie była warta tych ośmiorniczek, ale one stały się jakimś politycznym symbolem. Tak tu sprawa tego lekarza i powiązań polityków i możliwości właśnie takiego VIP-owskiego obsługiwania też może stać się takim politycznym symbolem, o ile już się nawet nie stało. Dlatego premier w tej sprawie reaguje. Już wczoraj wypowiadał się przed posiedzeniem rządu, zapowiedział ustawę, która będzie umożliwiała agencji rządowej w ramach Ministerstwa Zdrowia sprawdzanie zarobków lekarzy, ale także porównywanie ich z numerami PESEL. Ale zapowiedział też, że we wszystkich szpitalach publicznych poprosił Najwyższą Izbę Kontroli. On nie może, oczywiście mówię, premier nie może zlecić, no bo to jest niezależna jednostka, może jedynie wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie takich kontroli, przy czym warto zaznaczyć, że sama Najwyższa Izba Kontroli, nie wiemy czy wyrywkowo, czy w związku z doniesieniami, ale przeprowadziła już kontrolę właśnie w Szpitalu Południowym. Czekają na odpowiedź ze Szpitala Południowego w sprawie swojego raportu i mamy w ciągu kilku tygodni ten raport Najwyższej Izby Kontroli w przypadku tego konkretnego szpitala poznać. Natomiast premier prosi NIK, żeby skontrolowała większą liczbę szpitali.
2: Zwróciłem się przed chwilą do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie, ale nie wyrywkowych, tylko całościowych kontroli tam, gdzie mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia, żeby mieć dokładny raport, możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym. Tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi. Trzecia sprawa to są znajomości. Nie będę się bił w niczyją pierś. Dzisiaj na portalach, w mediach pojawia się problem Szpitala Południowego i sugestie, że korzystano poza kolejnością czy z jakimiś ułatwieniami z usług tego szpitala i że dotyczy to jakichś polityków Koalicji Obywatelskiej. Każdy, kto znajdzie się w tej sytuacji, będzie musiał publicznie wytłumaczyć, jak było naprawdę.
0: To no takie szybkie reagowanie na kryzysy wizerunkowe?
1: Szybkie jak szybkie. Trzeba było zrobić już jakiś czas temu. Aczkolwiek tu pojawia się trochę ciekawostek. No bo premier sam powiedział, że w ustawie, która już wchodzi od lipca, przyjęta jakiś czas temu przez Sejm, premier twierdzi, że prezydent jednej rzeczy nie zauważył, że już będzie możliwość także sprawdzania zarobków lekarzy w SPZOZ-ach, czyli tych zakładach opieki zdrowotnej, że już to wejdzie od lipca. Natomiast ta ustawa, o której wczoraj wspominał premier, dzisiaj w Sejmie miała już pierwsze czytanie i ona też przez Sejm będzie właściwie w ekspresowym tempie, bo na jednym posiedzeniu Sejmu, które dzisiaj się zaczęło, też przez Sejm przechodziła, no potem Senat i podpis prezydenta. W tej sytuacji chyba prezydent nie powinien mieć wątpliwości, no ale zobaczymy. Oczywiście tu często są zagadki. Sam premier sugeruje, że poprosił już, zwrócił się, a właściwie nawet nie on sam, ale jego ludzie zwrócili się do samorządu warszawskiego, czyli wprost do Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, o wyjaśnienie tej sytuacji. Przepraszam. Premier mówi, że nie ma na co czekać właściwie i nie ma co zwlekać, jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyrekcji szpitala. Ta jest dla premiera oczywista. Oczywiście on tu nie podejmuje decyzji. A jeżeli będzie większa odpowiedzialność, czyli ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś wiedział, ktoś być może w tym saloniku właśnie bywał i wykorzystywał to, że tam kolega partyjny jest koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego, no to premier tu mówi o tym, że polecą głowę.
2: Ja mam nadzieję, że tutaj decyzje tych, którzy odpowiadają za ten szpital, czyli samorządu warszawskiego, będą decyzjami szybkimi, ale ja też nie chcę robić na nikogo nagonki. Ja dzisiaj nie rozstrzygnę, czy dyrektor, czy wicedyrektor, czy ktoś z samorządu odpowiada za za te nieprawidłowości. Ja chcę, żeby bardzo szybko stwierdzono, czy takie nieprawidłowości miały miejsce. I to chyba nie jest zbyt trudne. Znaczy, mówię o tym saloniku VIP i tak dalej. Jeśli coś takiego miało miejsce, to muszą polecieć głowy. To w ogóle nie ma o czym gadać. Nie? No więc wydaje mi się, że w interesie samorządu warszawskiego jest też pokazać, że te decyzje powinny być szybkie, ale na podstawie faktów. Ja nie będę nikogo napuszczał, tylko chcę, żeby wszyscy poważnie podeszli do kwestii sprawdzenia. Jest zło, reagować, głowy muszą polecieć.
1: Premier zapowiada też szerokie konsultacje na temat tego, co się musi wydarzyć w ochronie zdrowia, żeby było inaczej. Sama wspomniałaś o tym na początku, że pojawiły się informacje, że są szpitale, w których 100% pieniędzy, które trafiają tam z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest przeznaczanych na wypłaty. No trudno sobie to jakoś uzmysłowić, jak ten szpital ma działać, no, z czego ma utrzymywać zakup lekarstw, nie wiem, jakąkolwiek opłaty za prąd chociażby czy inne. Jeżeli premier mówi, że prawie 100% na wypłaty i na świadczenia. Trudno to sobie wyobrazić, jak mówię. Nie wiem, czy to jakieś ze strony premiera przejęzyczenie, czy faktycznie tak jest. No ale takie informacje dzisiaj faktycznie na tej konferencji padły. Wspominałem wczoraj, że opozycja w osobie Mateusza Morawieckiego podchodzi do sprawy konstruktywnie, zaproponowała swoje zmiany w ochronie zdrowia dotyczące jawności w umów, dotyczące jawności także ofert na pracę i tego, kto ile zarabia. To tych propozycji było kilka. Dzisiaj raczej opozycja mówi głosem Przemysława Czarnka, czyli kandydata na premiera, który tę sytuację wykorzystuje oczywiście do tego, żeby powiedzieć, że to jest koniec tego rządu.
3: Ludzie z Platformy, z PSL-u, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować. Polacy wam tego nie wybaczą. W sytuacji, kiedy Polaków, którzy byli podejrzewani o to, że są chorzy, wysyłacie z kolejek na koniec następnego roku na rezonans magnetyczny, na tomograf komputerowy, na gastroskopię, kolonoskopię, w sytuacji, kiedy nie pozwalacie im w ogóle podjąć próby ratowania swojego życia, wy leczycie się przez takiego koordynatora Zucha, 20-paroletniego, bez specjalizacji, za 1 600 000 złotych jemu wypłacanych pieniędzy z publicznych środków. To jest skandal na skalę dotąd niespotykaną. Dlatego dymisja wasza pewnie nie nastąpi dzisiaj, mówimy do pana Tuska i całego rządu, ale Polacy właśnie wam mówią do widzenia i nie do zobaczenia. Skandal, który nie może się nigdy powtórzyć.
1: Co ciekawe, te sytuacje w pewnym sensie wykorzystuje też Lewica, która przecież jest w koalicji, 15 października, do przypomnienia swoich postulatów o tym, co się musi zmienić w ochronie zdrowia. Poza tym, że oni od jakiegoś czasu już kwestionują to, co rząd robi w kwestii ochrony zdrowia. Przypominam ich sprzeciw wobec tego, żeby obecna pani minister objęła stanowisko, im się to nie podobało, że nie ma tam nikogo z klucza politycznego. Ich zdaniem to był błąd premiera. Potem była taka głośna krytyka ze strony Anny Marii Żukowskiej, czyli szefowej klubu Lewicy, która mówiła, że jak tak dalej pójdzie, to ten rząd polegnie w wyborach, jeżeli nic w ochronie zdrowia się nie zmieni. I tu kolejny raz Lewica składa swoje propozycje, twierdząc, że jeżeli premier nie weźmie ich pod uwagę, ani rząd nie weźmie ich pod uwagę, no to znowu może skończyć się to źle dla całej koalicji rządzącej.
4: Stawiam to jasno, twardo i precyzyjnie. Uważam, że przyszedł czas na to, aby podjąć dyskusję na temat zakazu łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej przez lekarzy. Uważam, że trzeba w trybie natychmiastowym dokonać analizy i przejrzeć tego, czy urządzenia medyczne i aparatura medyczna jest wykorzystywana w pełnym wymiarze czasowym, gdyż mamy informacje z wielu miejsc, że bardzo drogie instrumenty medyczne, nawet kosztujące na poziomie powyżej 20 milionów złotych, są wykorzystywane tylko na przykład do godziny 16-17 ze względu na brak środków na wykorzystywanie tych urządzeń w dalszym czasie. I czwarty punkt, egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy. Egzekwowanie ewidencji czasu pracy lekarzy.
1: Więc wygląda na to, że sprawa doktora Kacprzyka ze Szpitala Południowego w Warszawie, poza tym, że może mieć konsekwencje polityczne, to prawdopodobnie będzie też przyczynkiem do tego, że nastąpią jakieś, i tym razem chyba ponadpartyjne, i tu będzie ponadpartyjna zgoda, zmiany w ochronie zdrowia. Bo od dawna się mówiło, że coraz więcej pieniędzy, i to są obiektywne fakty, jest przeznaczanych na ochronę zdrowia, trafia do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, a wielkich zmian dla pacjentów w tym zakresie nie widać. Więc wydaje się, że tak jak mówię, ta sprawa będzie przyczynkiem do tego, że mogą pojawić się duże zmiany, od chociażby takie, że nie będzie można łączyć pracy w publicznej jednostce z pracą w prywatnej jednostce. Albo, albo. No to jest pomysł i Lewicy, i Prawa i Sprawiedliwości, na przykład, o czym mnie jakiś czas temu mówił Jarosław Kaczyński. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie, ale niewątpliwie jakieś zmiany będą.
0: No to też Państwo piszą chociażby w grupie patronów czy na skrzynkę mailową, że na pewno pacjenci nie zyskają na tej sytuacji, ale dla opozycji to polityczne złoto, tak napisała pani Magdalena. A pani Małgorzata, że te populistyczne hasła zakazu pracy lub limitowania stawek wynagrodzeń za godzinę to doprowadzą do odpływu lekarzy z tej publicznej przestrzeni ochrony zdrowia. Nie wiem, czy takie głosy już się też gdzieś pojawiły w Sejmie wśród polityków?
1: Tak, tak. Zresztą o tym mówił też premier, że to wszystko łatwo tak powiedzieć, ale trzeba wyważyć właśnie, jak te zmiany przełożą się potem na obłożenie w szpitalach po prostu i na to, ilu jest lekarzy, bo jest szpitali tyle, ile jest. Przy każdej próbie też dodajmy, likwidacji jakiegoś oddziału czy szpitala pojawiają się głosy, że tak nie można. Lekarzy w tym sensie jest za mało, że każdy szpital potrzebuje lekarzy, muszą zatrudniać, więc ci lekarze są zatrudnieni. No, często oczywiście nie na pełny etat. Bardzo tu ważę słowa, żeby nie powiedzieć za dużo, ale
0: no oczywiście, bo to nie
1: wymiarze...
0: dotyczy każdej...
1: Tak, tak.
0: Każdego lekarza,
1: wymiarze,
0: każdy...
1: Tak. Pacjenci by potrzebowali. No więc trochę system wymusza na szpitalach i na dyrekcji właśnie takie zatrudnianie też gdzieś tylko na chwilę lekarza. No czy to daje bezpieczeństwo pacjentom? To też jest oczywiście pytanie, więc...
0: To też jest pytanie w takim razie do Państwa, bo jako, że dają Państwo znać zarówno, tak jak wspomniałam, w grupie patronackiej, tak i na skrzynkę mailową popołudnie@nowyswiat.online. Tutaj czytam Państwa wiadomości i oczywiście mogą Państwo dzwonić 224 280 280, odnosić się do tego, o czym opowiadał Klaudiusz Slezak, któremu bardzo, bardzo dziękuję za dziś.
1: Dziękuję
0: i słyszymy również. Się
1: pięknego
0: jutro.
1: Popołudnia.
0: Wzajemnie w takim razie i do usłyszenia. I jeszcze raz, media społecznościowe, grupa patronacka, telefon, przy którym dyżuruje Anna Rokicińska. Tu zachęcam Państwa do kontaktu na zegarach 32, no tak, za 28, 17, a w związku z tym zaraz będzie prognoza pogody.

Piszą państwo wiadomości. Pani Elżbieta napisała na skrzynkę mailową, że zaraz odezwał się co do kontroli stowarzyszenia, zrzeszenia lekarskie, które będą przeciw takim kontrolom. Później białe miasteczka w obronie zarobków, a nawet ich podwyższania, bo przecież pracownicy ochrony zdrowia zarabiają za mało. Z kolei pan Marek pyta,

Czyli to, jak kwestie pogodowe w naszym kraju wyglądają dzisiejszego popołudnia. No, jest zachmurzenie małe i umiarkowane i tak na północnym wschodzie i na południu. Trochę więcej chmur i przelotne opady deszczu, chociaż po godzinie 17 chyba trzeba by było jeszcze powiedzieć, że ta pogoda w naszym kraju będzie wyraźnie podzielona, bo z jednej strony na zachodzie od Szczecina przez Zieloną Górę i po Wrocław spokojnie, z większą ilością słońca i temperaturą nawet do 24 stopni. Z kolei centrum, rejon Warszawy, Łodzi albo Kielc około 23 stopni, ale miejscami mogą się jeszcze pojawiać przelotne opady i burze. A najbardziej dynamicznie jest na północy i na północnym wschodzie, bo na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu prognozowane ciągle są burze z ulewami, lokalnie gradem i silniejszym wiatrem. Na południu kraju trochę spokojniej, chociaż możliwe są jeszcze pojedyncze burze na Podkarpaciu i w Małopolsce, jak również rozwijające się w terenach górskich. Wieczorem temperatura ma spaść do około 17 stopni w centrum, 14 nad morzem i 16 na południu kraju. To jeszcze oczywiście będziemy monitorować i w kolejnych godzinach będę Państwu podawała aktualną prognozę pogody, a Państwo mogą dać nam znać, czy ona rzeczywiście się sprawdza. Może jakimiś pocztówkami, z których się miejsce popołudnie@nowoświat.online albo 224 280 280.

Rozpisali się Państwo zarówno w grupie patronów, jak i na skrzynkę mailową. Dostałam teraz taką informację, że podobna sytuacja jest na Węgrzech, gdzie toczy się dyskusja dotycząca ukrócenia funkcjonowania baronów medycznych, czyli osób wysoko postawionych w hierarchii medycznej i wykorzystujących swoją pozycję do celów prywatnych. A jednym z postulatów ma być zwiększenie liczby staży specjalistycznych. I tak też chociażby pan Marek napisał, że lekarze powinni mieć pensje płacone z innej puli, a nie z NFZ-u, a fundusz powinien płacić za leczenie i za środki medyczne. Bo ile razy lekarz negocjował podwyżki z rządem o parę procent, a potem dyrektorzy szpitali mówią, że 2/3 budżetu szpitala zjadają pensje lekarza. No i też Sław napisał w grupie patronów, że chyba fajnie, że ta bańka pękła i że nagle okazało się, że system jest niewydolny, bo najwięcej kosztują lekarze. Z kolei właśnie to też jest druga strona, czyli pani Katarzyna odpowiada, że gdyby lekarz pracujący w szpitalu wykonywał wszystko, co do jego obowiązków należy, to zapewne nie byłoby czasu na prywatną praktykę czy pracę w innym zakładzie. A jakie mają państwo doświadczenia, jeżeli chodzi o dostęp, no i chociażby na to, czy przy SOR-ze możemy się dostać na ten SOR, mówiąc tylko o ewentualnym zmęczeniu albo nawet wypaleniu. 224, 280, 280 telefony i popołudnie małpanowyświat.online.

Patrząc na Państwa komentarze i na informacje również o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi o stronę pacjentów spędzających czas, to pan Piotr napisał w grupie patronów, że pamięta te godziny spędzone na SOR-ze z wybitym barkiem i tutaj potworny ból i czekanie, aż ktokolwiek się nim zajmie. No, a posłanka została przyjęta, bo ma złe samopoczucie i tego typu właśnie sytuacje, jeżeli się pojawiają, no to pojawiają się kolejne pytania, gdzie była dyrekcja tego szpitala i czemu nie poleciała również dyrekcja. Pan Marek z kolei pisze, że 2 lata temu jego żona wylądowała w szpitalu ze złamaną nogą i właśnie to na wypisie były czynności, które nie były wykonywane, a podwoiło to koszty leczenia. Więc ja tutaj także Państwa zachęcam do tych głosów, do Państwa doświadczeń. Proszę nam o tym opowiadać. Anna Rokicińska czeka przy telefonie 224 280 280.

0: Przypominają państwo, że trawa bywa zielona po drugiej stronie i tak jak opozycja mówi teraz to, tak również mogło być całkiem inaczej wcześniej.
1: W sprawie wypowiedzi pana Czarnka, który kiedy oni rządzili, wchodził na oddział w czasie COVID-u, kiedy nikt inny tego nie mógł zrobić, bo miał kogoś z rodziny chorego na danym oddziale. I pani Witek, która przez 2 lata nie wynajęła nikogo do opieki nad chorym mężem, tylko go trzymała w szpitalu na oddziale intensywnej opieki, kiedy dla innych brakowało miejsca. Więc może niech się uderzy w pierś również i PiS, co robi. Dzięki.
0: No i właśnie tu jest pytanie, czy to, że teraz jesteśmy właśnie przy władzy, albo czy byliśmy wcześniej, czy to nas także w pewien sposób tutaj tłumaczy przy różnych zachowaniach. To również jest pytanie do państwa i również nad tym się jeszcze w tej godzinie i na początku kolejnej pochylamy.

Za 5 minut 17, więc to jest dobry moment, żeby przypomnieć Państwu, że w ten weekend pożegnanie z tytułem Macki Miłości, naszym radiowym tytułem urodzinowym teatralnym w Teatrze Współczesnym. Więc w piątek o godzinie 19 będzie pierwszy spektakl, drugi spektakl będzie w sobotę o godzinie 17. Są jeszcze ostatnie bilety, a ja Państwa zachęcam, bo na scenie oprócz obsady i naszego radiowego zespołu pojawią się także goście specjalni jak Anita Swacha, czyli Ruda Papuga, Sylwia Hutnik, Matylda Damięcka, Krzysztof Dałkrzewicz, Marek Przybylik, Mietek Szcześniak, Mirosław Oczkoś, Wojciech Malajkat i Wojciech Zimiński. Więc bilety mogą jeszcze Państwo nabyć i do tego oczywiście wszyscy tutaj zachęcamy, bo właśnie to jest pożegnanie z tytułem, więc nie będzie już takiej okazji, a każdy spektakl, nawet jeżeli już Państwo byli, to każdy spektakl jest trochę inny, więc warto się jeszcze wybrać po raz ostatni.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać. Pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.
3: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Ministrowie obrony Polski i Niemiec podpisali w Warszawie nową umowę o współpracy wojskowej. Dokument zastępuje porozumienie obowiązujące od 2011 roku i ma być odpowiedzią na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie. Jak podkreślał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, współpraca obu państw już dziś opiera się na konkretnych działaniach.
4: Wspólne dowództwo Brunsum, wspólne dowództwo na Bałtyku, wspólne operowanie żołnierzy w polskiej przestrzeni powietrznej, budowa tarczy wschód, wspólne działania na rzecz przedłużenia rurociągów, które transportują paliwo na wschód, do wschodnich Niemiec, a później do Polski. To jest prawdziwa umowa, to jest prawdziwy traktat. W czynach, nie w słowach.
3: Porozumienie obejmuje także współpracę przemysłów obronnych oraz rozwój europejskich zdolności produkcyjnych dla sektora zbrojeniowego.
5: Mówiąc prosto, jesteśmy zainteresowani rozwojem mocy produkcyjnych. Chcemy po prostu wyposażyć jak najlepiej nasze wojska. Musimy po prostu mieć więcej niezależności w Europie. Nasze łańcuchy produkcyjne muszą być niezależne. Chcemy i musimy kupować i produkować więcej w Europie.
3: Mówił niemiecki minister obrony Boris Pistorius w tłumaczeniu TVP Info. Podpisana umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa podobnych do tych, które Polska uzgodniła wcześniej z Francją i Wielką Brytanią. Warszawski Szpital Południowy rozwiązał umowę z lekarzem Dawidem Kacprzykiem. To następstwo medialnych doniesień dotyczących zarobków 29-letniego anestezjologa, który w ubiegłym roku miał otrzymać 1 600 000 zł, jednocześnie odbywając specjalizację finansowaną przez placówkę. Sprawa wywołała polityczne konsekwencje. Kacprzyk został usunięty z Koalicji Obywatelskiej, a premier Donald Tusk zażądał od władz Warszawy szczegółowych wyjaśnień dotyczących funkcjonowania szpitala. Szef rządu zapowiedział też szersze działania wobec nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia.
6: Już w lipcu wchodzi w życie ustawa. Centralny rejestr umów jednostek sektora finansów publicznych umożliwi także kontrolę płac w SPZOZ-ach. Ale będziemy oprócz tej ustawy lipcowej i tej, która dzisiaj będzie, mam nadzieję, czy na tym posiedzeniu Sejmu przyjęta, będziemy, mam nadzieję, że we współpracy ze środowiskiem medycznym, ze środowiskiem lekarskim, szukali dalszych rozwiązań prawnych, które uniemożliwią nadużywanie tego systemu. Bo to, że on jest nadużywany i że znajdują się ludzie, którzy wykorzystują cynicznie ten system, żeby zarabiać w sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
3: Premier poinformował również, że zwrócił się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie audytu wszędzie tam, gdzie wydatkowane są publiczne pieniądze. A tymczasem Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła poprawki do projektu podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Nowa danina ma objąć przedsiębiorstwa, które skorzystały na wzroście cen paliw po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Według rządowych szacunków do budżetu trafi około 4 miliardów złotych, głównie jeszcze w tym roku. Pieniądze mają zrekompensować część strat po obniżeniu VAT-u i akcyzy na paliwa. Podatek obejmie producentów i importerów paliw działających w Polsce. Nowe przepisy mogą dotyczyć około 20-30 firm. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
7: I my bardzo dziękujemy. Olga Szygenda rozpoczyna swój dyżur, więc usłyszymy się oczywiście za godzinę, a teraz już jest czas na popo.
1: Nowy świat po południu.
7: A dokładnie to na konkretny moment tegoż popo, bo na zegarach 4 minuty po 17, czyli czas na powrót do przeszłości.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: Czyli w 2001 roku i dziś jest to utwór wydany przez Shakira.

Shakira Underneath Your Clothes, czyli utwór, którego słuchaliśmy 25 lat temu, bo wyszedł na 5. studyjnym albumie Shakiry i był to debiutancki album Shakiry w języku angielskim. I żeby zabawniej, to jest ta sytuacja typowa dla lat 2000, że album został wydany w 2001 roku, ale single Underneath Your Clothes pojawił się już w 2002 jako pewnego rodzaju, może przypomnę, wspomnienie o tym, że ten album się ukazał, więc premiera singla była rok później, w 2002. No i tutaj pytanie, kto z Państwa do tego może tańczył jakieś przytulańce na parkiecie w tych na początku lat 2000. To pytanie również, odpowiedź na to pytanie mogą również Państwo wysłać na naszą skrzynkę mailową popołudnie@nowoświat.online, jak również przy telefonie czeka Anna Rokicińska 224-280-280, a my w drugiej godzinie jesteśmy w składzie niezmienionym. Ksenia Maćczak, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Olga Bobienko. Jeszcze się słyszymy do godziny 19:00.

0: Jeszcze kończąc temat z poprzedniej godziny, czyli mowa o tych milionach, tu rzucam jak w cudzysłowie, bo to akurat w tym konkretnym przypadku, ale milionach zarabianych przez lekarzy. Pani Aleksandra pisze, że coraz częściej można odnieść wrażenie, że niektórzy lekarze wykorzystują swoje stanowiska w publicznej służbie zdrowia do pozyskiwania pacjentów do prywatnych gabinetów, że sama spotkała się z taką sytuacją, kiedy to w trakcie wizyty w ramach NFZ-u lekarz zasugerował, że jeśli przyjedzie do niego prywatnie, to wtedy na pewno będzie mógł pomóc. Pani Aleksandra dodaje, że najgorsze jest jednak to, że wszyscy zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić i traktujemy takie sytuacje jako coś normalnego. No i również zadzwonił do nas pan Krzysztof.
1: W służbie zdrowia 41 lat. Była siatka płac. Według siatki płac wszyscy dostawali takie pieniądze, jakie siatka płac przewidywała. To mi się pytał, czy pacjentów przyszło 50 czy 20. Wszyscy musieli być przyjęci tego samego dnia, co przyszli do poradni. Kto mi się pytał, czy ja chcę wziąć dyżur, czy nie, za pieniądze dużo mniejsze niż te, które dostawałem godzinowo za pracę, bo się nazywało, że to nie jest praca, tylko gotowość do podjęcia pracy. I wszystko było jak należy. Nigdy pacjenci nie czekali godzinami w izbie przyjęć.
0: I tutaj pan Krzysztof odnosił się do tego, że właśnie te 40 parę lat temu było lepiej, bo te były umowy i nikogo nikt nie pytał, czy można, czy może i tylko ma robić i tyle. Ale pani Małgorzata zaznacza również w grupie patronów, że hipokryzją jest zwalniać lekarza, gdy zgodnie z przepisami zarobił pieniądze, bo nie były to łapówki, a dyrekcja szpitala powinna w pierwszej kolejności być zawieszona do czasu wyjaśnienia, czy faktycznie przepisy były przestrzegane i gospodarowanie budżetem było prawidłowe, bo każdy z was nas przyjąłby wynagrodzenie za wykonywaną pracę. I tym już akcentem będziemy zmieniać temat, bo jest czas na kolejne wiadomości, czyli kwadrans po 17, a w związku z tym przyjrzymy się temu, co możemy na naszym podwórku, a czego nie możemy.
2: Mieliśmy kiedyś takiego dziadziusia, sąsiada, który miał tak wycyckaną działeczkę, że tam po prostu jak w pudełeczku i wszystko rosło u niego, rzodkiewki były jak nasze pomidory. No i rzeczywiście mieliśmy taki duży świerk i była grusza. No to dziadek tam, no niby nie była to kłótnia, ale delikatnie sugerował, że mu tu cień kładzie, a tu mu nie rosną wtedy te jego pomidorki, a tam, że właśnie liście jesienią.
0: I właśnie, czy co robić w sytuacji, kiedy ten cień rzucany przez nasze drzewo przeszkadza nam albo przeszkadza naszym sąsiadom? Czy możemy wycinać, jeżeli to nasze podwórko, od tak po prostu? To wszystko w materiale Anny Rokicińskiej, a po godzinie 17.30 gościem Ksenii Maćczak będzie mecenas Przemysław Lingenzowski, z którym to Ksenia porozmawia o tym, gdzie kończy się ta wolność na własnej działce, a gdzie zaczynają się paragrafy. I to już w tej godzinie.

0: Bonobo, Me and You i 20 minut po godzinie 17, to ja jeszcze Państwu przypomnę o kanałach, którymi można się, za pomocą których można się z nami kontaktować, czyli 224 280 280 to jest numer telefonu, popołudnie@nowyświat.online to jest adres mailowy, na który można wysyłać wiadomości i mogą Państwo również pisać w mediach społecznościowych, na przykład w grupie patronackiej. Bo teraz zastanowimy się nad tym, czy na tym własnym podwórku naprawdę jesteśmy królami. Czy możemy wyciąć drzewo na swojej posesji bez pytania urzędu o zgodę? Bo przepisy mówią jasno, ale no, w życiu bywa różnie. I czasami to sąsiad nas prosi o jakieś wycięcie uciążliwego świerka, a czasami ta sama wycinka wywołuje wojnę z osobą mieszkającą tuż za płotem. Więc jakie zasady rządzą zielenią na posesji i o co najczęściej kłócimy się, jeżeli chodzi o tę zieleń z naszymi sąsiadami, już w materiale Anny Rokicińskiej.
1: Czasami to nie my chcemy wyciąć drzewo na własnej działce. Bywa, że przeszkadza ono sąsiadom. Powody bywają różne, o czym świadczy historia pani Aurelii.
2: Mieliśmy kiedyś takiego dziadusia sąsiada, który miał tak wycyckaną działeczkę, że tam po prostu jak w pudełeczku i wszystko rosło u niego, brzodkiewki były jak nasze pomidory. No i rzeczywiście mieliśmy taki duży świerk i była grusza. No to dziadek tam, no niby nie była to kłótnia, ale delikatnie sugerował, że mu tu cień kładzie, a tu mu nie rosną wtedy te jego pomidorki, a tamże właśnie liście jesienią. No i chłop ściął to drzewo dla świętego spokoju.
1: Dla świętego spokoju można zrobić wiele, ale inny sąsiad mógłby mieć za złe, że okolica została pozbawiona pięknego krajobrazowo drzewa. Nie zawsze takiej sąsiedzkiej presji powinniśmy ulegać, bo wycięcie drzewa jest ściśle regulowane w polskim prawie, o czym Tomasz Błeszyński, doradca rynku nieruchomości.
3: Trzeba zobaczyć, jaki jest obwód pnia drzewa. Te co najmniej 50 cm lub 65 cm do urzędu miasta, do urzędu gminy trzeba po prostu złożyć takie zgłoszenie. Trzeba w tym zgłoszeniu oczywiście podać swoje dane jako właściciela, oczywiście oznaczenie działki, oczywiście rodzaj drzewa, obwód pnia. Czasami chcą, żeby jeszcze taką mapkę, taki szkic ewentualnej mapki zaznaczonym tym drzewem, czyli w którym miejscu to drzewo jest, czy ono jest na przykład na tak zwanym froncie działki, czy jest na przykład przy jakiejś granicy działki, czy ewentualnie znajduje się w głębszym terenie tej działki.
1: Trzeba pamiętać, że zgłoszenie do wycinki i zezwolenie obejmuje także gatunek drzewa, bo czym innym jest wycinanie, dajmy na to, akacji, a czym innym brzozy. Drzewa owocowe możemy usunąć bez zezwolenia, chyba że nasza działka znajduje się na terenie ochrony konserwatorskiej. No i jeszcze jedna kwestia. Ptaki. Czy wycinamy w okresie lęgowym, czy też nie? Małgorzata Piszczek, ekspertka Stowarzyszenia WePlanet.
4: Między 1 marca a 15 października obowiązują zaostrzone rygory dotyczące usuwania drzew, które polegają na tym, że powinniśmy mieć aktualną opinię ornitologa albo innego przyrodnika o tym, że drzewo nie jest zasiedlone. To znaczy, że nie ma na nim czynnych gniazd ptasich. To jest zgodne z ustawą o ochronie przyrody. Taką opinię powinniśmy się postarać, nawet jeżeli mamy decyzję o usunięciu drzewa. Jeżeli nie jesteśmy osobą prywatną, tylko jesteśmy podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, to zawsze, w każdym przypadku musimy uzyskać od gminy zezwolenie na usunięcie drzewa.
1: No i w konflikcie międzysąsiedzkim wióry mogą lecieć na wszystkie strony, a koty można drzeć między innymi o koty, bo nie każdy je lubi i ma ochotę po nich sprzątać. Jeszcze raz pani Aurelia.
2: Był temat wokoty, bo chodzą dzikie, obce koty, robią wgrzątki, jakby to, nie wiem, słonie były. No i tłumaczyłam i mówiłam, a my dokarmialiśmy i tam jeszcze jedna taka babeczka sąsiadka też. No ale próbowałam tłumaczyć i tak dalej, na tych zebraniach też są się wykłócać, że przecież to są kotki, to jest ich dom, to my tu przyjeżdżamy na chwilę i jedziemy do domu, a one tu żyją i mieszkają, tu się rodzą i tutaj bytują. Córka mi podesłała linki do takich prawnych uwarunkowań tego bytowania kotów wolnożyjących. No i wzięłam, wyszukałam, posklejałam, zrobiłam kompendium wiedzy na temat tego, że te koty mają prawo tam mieszkać, a wręcz zabronione i karalne jest robienie im krzywdy. I okazało, że od tej pory cisza nastała po prostu w temacie kotów.
1: W każdym temacie polecamy edukację i spokój, bo przecież nie ma lepszego rozwiązania. No i czasami polecamy oddalenie się na zielone, bo to wycisza.
0: I to oczywiście poleca Anna Rokicińska. A państwo, mają państwo doświadczenia związane z tym, czy wolność Tomku w swoim domku to rzeczywiście jest hasło, które powinno nam przyświecać? Bo po godzinie 17.30 za kilkanaście minut wkroczymy na prawdziwe pole bitwy o miedzę. Naszego gościa, mecenasa Przemysława Ligęzowskiego, zapytamy o to, gdzie kończy się wolność na własnej działce i gdzie zaczyna się ten paragraf i czy w ogródku przy bloku wolno nam postawić wielką altanę i urządzić tam grilla? No i przede wszystkim, najważniejsze, czy sąsiad ma prawo bezprawnie ściąć gałęzie naszej ukochanej czereśni, jeśli te przechodzą przez jego płot? To wszystko rozłożymy na czynniki pierwsze i też rozłożymy te najbardziej zacięte sąsiedzkie konflikty. I na tę rozmowę zapraszam w imieniu Ksenii Maćczak.

0: I tu się pojawiają od Państwa już głosy odnośnie do tego, co oznacza ta wolność Tomku w swoim domku i na swoim terenie, na swojej posesji. Od pana Marka dostałam wiadomość, że ma działkę, na którą przyjeżdża tylko od czasu do czasu. Rósł na niej duży dąb, którego część gałęzi przechodziła na posesję sąsiada. I podczas ostatniej wizyty okazało się, że to duże drzewo zostało wycięte i chociaż sąsiad przyznał, że wyciął to drzewo, bo mu przeszkadzały gałęzie, no to wcześniej się nie kontaktował z panem Markiem i nie informował o swoich planach. I tu się pojawia pytanie, czy miał do tego prawo i jakie kroki można podjąć, bo na razie jest to tylko przepychanka. No i to będzie również pytanie do naszego gościa już w rozmowie Ksenii Maćczak. A wcześniej...
1: Pogoda.
0: Zerkniemy w niebo, nie tylko na drzewa, bo wieczorem największe ryzyko burz utrzyma się od Pomorza przez Warmię i Mazury po Podlasie. Lokalnie burze mogą się pojawić także na Mazowszu. Tutaj spokojniejszy jest zachód kraju, tam więcej rozpogodzeń, a i w nocy burze mają słabnąć i zanikać nad ranem. Na większości naszego terenu naszego kraju pozostanie już tylko zachmurzenie i miejscami słabe opady. Temperatura spadnie do około 9 stopni na Pomorzu, Warmii i Mazurach i na zachodzie kraju. Około 12 ma być w centrum i około 14 na południowym wschodzie, gdzie noc ma być najcieplejsza. Nad samym morzem termometry pokażą około 12 stopni, a w rejonach podgórskich około 8. A jak będzie wyglądała pogoda w najbliższych dniach, to już po godzinie 18, czyli bliżej 18.30 na zegarach 17.31, a przed nami Arcade Fire.

0: Arcade Fire za nami, a przed nami już rozmowa Ksenii Maćczak o drzewach, o tym, co można, czego nie można. I ja też przede wszystkim chciałam powiedzieć, że ogromnie jest mi miło dzisiaj
1: mówić.
0: Cześć Kseniu, dzień dobry, to ja ciebie witam w studiu.
1: Tak, dzisiaj nastąpiła zamiana ról i mam nadzieję, że ci dobrze tam, przy tamtym mikrofonie.
0: Jak jesteś obok, to już od razu lepiej.
1: Mhm. O, to bardzo mi miło i z wzajemnością, bo oczywiście te role w przyszłą środę się odwrócą, ale mam nadzieję, że akurat nie sprawi to państwu żadnej różnicy.
0: No bo właśnie mamy ten nieco inne środy, nieco inne czwartki, jak również nieco inne tygodnie, ale jako, że popołudniówka nasza rządzi się swoimi prawami, to rządzi się również tematami i tym tematem właśnie jest to, co możemy na tej swojej miedzy, czego nie możemy ewentualnie. I pani Małgorzata napisała też w grupie patronackiej, że od razu przy tej walce o miedzę przypomina się ta walka z samych swoich, gdzie ludzie rozsądni się dogadają, a pieniacze zawsze będą te konflikty wywoływać. No i tak, ja tu się zgodzę, absurd, bo cień drzewa, jeżeli przeszkadza, to jest to jakaś taka trochę dziwna forma. Ale...
1: Ale wyobraź sobie, że państwo oczywiście piszą o tych konfliktach, a ja postanowiłam sprawdzić, jak to z tymi konfliktami sąsiedzkimi.

0: fajnego sąsiada, mieć z nim dobre relacje. Nie wyobrażam sobie bardziej sielankowego obrazka. No chciałabyś być w konflikcie ze swoim sąsiadem?
1: Bardzo nie chcę i jak czasami bywam, to bardzo też nie chcę w tych sytuacjach być, więc właśnie, dlatego mnie to trochę dziwi i wydawałoby mi się, że może kiedyś, bo byliśmy może częściej właśnie w tych takich bezpośrednich kontaktach z sąsiadami, a teraz jesteśmy bardziej zamknięci, ale
0: myślisz, że tutaj jest jakaś kość niezgody. No może. Wiesz co, pewnie trzeba by było zaprosić jakiegoś psychologa do rozmowy, żeby troszeczkę porozmawiać o tych naszych cechach charakterologicznych, być może o naszym temperamencie, ale my dzisiaj trochę w rozmowie w zupełnie inną stronę. O co my te boje z tymi sąsiadami toczymy i co nam najbardziej przeszkadza?
1: I to pytanie do naszego gościa.

0: nie da rady.
1: A razem z nami radca prawny, mecenas Przemysław Liganzowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszymy, że jest pan dzisiaj razem z nami. Panie mecenasie, Polacy kochają swoje działki, swoje ogrody i często uważają, że za zamkniętą bramą płotu to prawo krajowe ustępuje miejsca ich własnym zasadom. Czy na własnej działce naprawdę wolność domku w swoim domku?
2: No właśnie nie. To jest mylne. Niestety my też dalej jesteśmy, musimy się liczyć z naszymi sąsiadami i też z przepisami, które na nas nakładają pewne obowiązki. Typu na przykład pozwolenia na budowę, zgłoszenia i tak dalej. Zawsze musimy myśleć o sąsiadach i zawsze musimy starać się, aby tym sąsiadom nie przeszkadzać, mówiąc tak kolokwialnie i prostym językiem.
1: A, czyli granicą naszej wolności na działce jest zawsze wolność i spokój naszego sąsiada, tak?
2: No trochę tak, trochę tak. Natomiast pamiętajmy, że to musi być obiektywne, tak? Czyli zarówno my powinniśmy mieć to takie przyzwolenie na korzystanie z nieruchomości naszej, ale oczywiście w takich zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tej nieruchomości, ale tak samo nie możemy zakłócać korzystania z nieruchomości z kolei sąsiedzkiej, tak? Także tutaj gdzieś ta granica musi być zachowana po jednej i po drugiej stronie.
1: W kodeksie cywilnym mamy ten kluczowy artykuł 144 dotyczący tak zwanej emisji. Rozumiem, że on jest tutaj najważniejszy.
2: Tak, w cywilistyce jest to jeden z najważniejszych, jeżeli chodzi o stosunki między sąsiedzkie przepisów. On generalnie stanowi pewną taką ochronę przed zakłócaniem przez innych sąsiadów korzystania z nieruchomości. Generalnie zachowanie sąsiada, jeżeli przekracza taką przeciętną miarą, o której mówiłem, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych, jest to podstawa do domagania się przed sądem, aby takie zachowania były przez sąd zakazane.
1: No, tylko zanim ten sąd rozstrzygnie tutaj, to rozumiem, że możemy się poobrażać na śmierć. A zbliża się upalny weekend, panie mecenasie, to zapytam o takiego klasyka sąsiedzkich sporów, czyli o grilla. Sąsiad odpala grilla, dym leci prosto na moje pranie, bo akurat piękna pogoda, to postanowiłam je rozwiesić. Proszę, apeluję, bez skutku. No i co wtedy?
2: W pierwszej kolejności, jak we wszystkich przypadkach stosunków międzysąsiedzkich, poprosić o przestawienie grilla, ewentualnie przygaszenie tego grilla. Natomiast oczywiście też bierzmy pod uwagę, że my też możemy za jakiś czas rozpalić tego grilla i wiatr niekoniecznie będzie leciał w tą stronę, którą chcemy. Jeżeli to się zdarzy raz, jeżeli to się zdarzy dwa, no to też bądźmy ludźmi. Może i dołączmy do tego grilla sąsiadem.
1: Jak nas sąsiad
2: Natomiast
1: zaprosi.
2: Generalnie, jeżeli jest to sąsiad nie reaguje na nasze prośby, jeżeli często rozpala tego i rzeczywiście ten dym jest uciążliwy, to oczywiście jest to klasyczna emisja, tak? Czyli tutaj to, o czym przed chwilą mówiliśmy, możemy żądać, aby ta osoba zaprzestała takich działań, nawet sądowych.
1: I rozumiem, że wtedy sąd weźmie to pod uwagę, że sąsiad uporczywie, my prosimy, apelujemy, staramy się i jakoś te relacje sąsiedzkie zachować, a sąsiad twardo się upiera bo jest na swojej działce.
2: Tak, oczywiście to są kwestie już dowodowe, tak jakie dowody przedstawimy. No z kolei, jeżeli nagramy sąsiada, to sąsiad będzie w stosunku do nas miał roszczenie tak o naruszenie dóbr. Ale nie, bądźmy już

0: tak mówiąc na poważnie. Bądźmy też uczciwi wobec sąsiada, ale też wobec siebie i jeżeli my też rozpalamy grilla albo robimy inne czynności, na przykład robimy remont albo mamy dzieci, które hałasują, tak, a sąsiad jest na przykład w podeszłym wieku i chce tego spokoju, no gdzieś to musimy się zachować obopólnie, tak, żeby te nasze relacje dobrze funkcjonowały, ale też żebyśmy sobie nie przeszkadzali, tak, w szczególności mówimy tutaj o blokach.
1: O, właśnie, właśnie. Panie mecenasie, to kwestie drzew pokrótce mówiła Anna Rokicińska w swojej relacji przed chwilą, ale ja zapytam o coś innego. A jeśli na naszą działkę spadają liście, kasztany, nie wiem, orzechy z drzewa sąsiada, zaśmiecają moje terytorium, czy ja mogę zwrócić się do sąsiada z prośbą o to, aby przyciął gałęzie albo ewentualnie posprzątał to, co z jego drzewa spadło na moją działkę?
0: Oczywiście, no znowu wracamy do naszego słynnego kodeksu cywilnego. Jest artykuł 150, który reguluje taką sytuację. Możemy wezwać sąsiada do sprzątnięcia tych, powiedzmy, tych liści, gałęzi i tak dalej, pożytków tak zwanych też, w jakimś terminie, pod rygorem oczywiście skierowania też sprawy do sądu. Tak? Także mamy tutaj też odpowiedni artykuł na to.
1: A jeżeli przytnę te gałęzie, jeżeli sąsiad absolutnie nie będzie mnie słuchał, te, które są po mojej stronie działki, to coś mi grozi?
0: Nie, nie, absolutnie my mamy do tego prawo, natomiast wcześniej powinniśmy jednak tego sąsiada poprosić, żeby on to zrobił, albo inaczej. My możemy to zrobić, ale poinformujemy sąsiada. Jeżeli nie zwraca uwagi, jest to trudny sąsiad, no to po prostu sami ścinamy, tak?
1: No,
0: to jest po naszej stronie, tak.
1: Pewnie sąsiedzi, gdyby
0: tak
1: byli...
0: samo zresztą jest z owocami, tak? Jeżeli drzewo owocowe rośnie i gałęzie i owoce przechodzą na nasz grunt, na naszą stronę, przepraszam, no to do momentu, jeżeli nie spadną, to są właścicielem dalej jest sąsiad, ale jeżeli już pożytki, jabłka na przykład spadną na naszą miedzę, na nasz grunt, to my jesteśmy właścicielem tych jabłek. Także tak to wygląda.
1: Czyli możemy pozbierać. To dobrze, troszkę wyprzedził
0: tak,
1: pan
0: tak.
1: Moje pytanie, bo właśnie chciałam zapytać, co prawda nie o jabłka, ale na przykład o czereśnie, jak już spadną na tę moją działkę, to czy mogę je pozbierać i zjeść?
0: Tak, oczywiście, że można zebrać, można wspólnie z sąsiadem również zjeść, tak, że to nic nie stoi na przeszkodzie. Wyręczyć sąsiada w zbieraniu, tak? A sąsiad dobrym gestem przekażę. Tak, ja mam taką sytuację na przykład z winogronami z sąsiadem, gdzie sąsiad posadził, a ja korzystam, oczywiście on sam dał zgodę, nawet nie pytałem, także
1: rozumiem.
0: Bardzo fajnie.
1: O, to dobrze mieć takiego sąsiada. No dobrze, a czy ja na tej mojej działce mogę postawić co tylko chcę, na przykład wyższy płot niż obecnie? I tutaj bardzo poproszę pana o wyjaśnienie, czym jest płot w rozumieniu prawa, bo coraz częściej na różnych forach pojawia się ten temat. Widzę, że jest kością niezgody. Przy czym nie zawsze chodzi o taki murowany płot, ale na przykład o panele drewniane. No i tutaj kość niezgody, szczególnie na tych mniejszych osiedlach, gotowa.
0: Tak, mówimy tutaj o ogrodzeniu, definicja ogrodzenia.
1: O, właśnie,
0: i pod
1: właśnie.
0: Ogrodzenie, tak, pod ogrodzenie wchodzi, tak jak tu pani redaktor wspominała, zarówno płot drewniany, jak i panele, jak i siatka i tak dalej. To wszystko klasyfikuje się do definicji ogrodzenia, także tu nie ma znaczenia. To sama ta, te wstawienie tej przeszkody tak zwanej na granicy, to już jest ogrodzenie.
1: No i co? I ja mogę sobie postawić to, co tylko mi się podoba, czy jednak przepisy mnie w tym ograniczają, że nie może być to wyższe, szersze albo zrobione z czegoś konkretnego, jakiegoś materiału?
0: Dwie rzeczy, o których musimy pamiętać. Jedna rzecz to jest, aby płot nie był równo na granicy, ale na przykład te kilka centymetrów od granicy. Chyba że sąsiad się zgodzi, to oczywiście płot może być równo na granicy, ale wtedy zarówno sąsiad, jak i my pokrywamy wszelkie koszty utrzymania tego płotu, tak? Natomiast generalnie często jest tak, że stawia się ten centymetr, dwa, kilka od tej linii granicznej po to, żeby przejąć pełną kontrolę nad tym ogrodzeniem. Druga sprawa, no nie jest tak do końca, że możemy stawiać co chcemy. Inaczej, stawiać możemy, ale pamiętajmy o wysokości.
1: O, właśnie.
0: 2 metry 20 centymetrów bez żadnego zgłoszenia możemy śmiało stawiać. Natomiast takie ogrodzenie, natomiast jeżeli przekroczy to ten wymiar, to musimy to zgłosić w urzędzie.
1: No to skoro o płocie powiedzieliśmy, to teraz o trawnikach porozmawiajmy, bo żyjemy w czasach kultu idealnych trawników, ale też zwrotu ku ekologii. Co w sytuacji, gdy jeden sąsiad namiętnie pryska działkę chemią przeciw komarom, przeciw chwastom, a drugi prowadzi taką certyfikowaną uprawę eko, no i ten oprysk niszczy mu plony. Czy prawo chroni pszczoły i ekologię przed legalną chemią na prywatnym gruncie?
0: Oczywiście, że tak. Tutaj mamy z kolei inny artykuł, znowu kodeksu cywilnego 415, który reguluje kwestie odszkodowawcze. Także tutaj mamy sytuację, że jeżeli rzeczywiście zniszczy nam roślinność sąsiad, przytruje zwierzęta, no to takimi środkami to oczywiście my mamy prawo do żądania odszkodowania, naprawienia szkody, również sądownie, tak.
1: Czyli, ale rozumiem, że też najpierw warto byłoby z sąsiadem porozmawiać i jednak próbować polubownie temat wyprostować, jakkolwiek byśmy to teraz nazywali.
0: Tak, a jeżeli o to chodzi, to zawsze. Zawsze z sąsiadem najpierw rozmawiajmy, a później ewentualnie, jeżeli się nie da, no to podejmujmy następne kroki. Mówię, no czasami jedna taka sytuacja, którą można załatwić, spowoduje, że ten konflikt powstanie, czasem narasta, no i mamy problem, gdzie można to całkiem inaczej się zachować, tak?
1: No to być może się pan teraz uśmiechnie. Co z modą na survival? Załóżmy, że na własnej prywatnej działce leśnej lub rolnej. Chcę sobie rozbić szałas, palić ognisko krzesiwem, kopać ziemniaki i żyć przez miesiąc jak rozbitek. Czy państwo może mi tego zabronić na moim własnym terenie?
0: Na własnym terenie nie. Natomiast jeżeli już mówimy o ognisku, no to pamiętajmy, że musi być oddalone od drzew, od lasu, tak? Także nie możemy w lesie absolutnie palić takiego ogniska bez oczywiście wyznaczonych stref, bo czasami i w lasach są takie strefy wyznaczone, tak? Na polanach. Natomiast to jest jedyny problem, gdzie tego nie możemy robić. Natomiast oczywiście możemy sobie namiot postawić, tak? Nikt nam przecież tego nie może zakazać. Możemy altankę postawić, która nie wymaga pozwolenia na budowę, tak? Czy zgłoszenia. Natomiast generalnie, jeżeli mówimy o terenie poza naszą nieruchomością, no to tutaj już musimy zawsze sprawdzać, jak regulują to przepisy miejscowe, tak? Także tutaj musimy stricte przepisy te przestrzegać, tak? Jeżeli tutaj mówimy o ogniskach, to tylko w strefach wyznaczonych. Jeżeli mówimy o nocowaniu, to również tam, gdzie nie możemy tak na dziko nocować, tylko tam, gdzie też są wyznaczone strefy, z niewielkimi wyjątkami, bo czasami się zdarza, że można w pewnych miejscach przenocować nawet pod namiot.
1: To jeszcze do tych altanek wrócę w naszej rozmowie, oczywiście w kontekście rodzinnych ogrodów działkowych, ale jeszcze zapytam o zwierzęta, ale nie o psy czy koty, bo coraz modniejsze staje się posiadanie na działkach takiego mini zoo, alpak, kóz czy nawet kur jedwabistych w miastach. Gdzie leży granica między pasją a nielegalną hodowlą rolniczą w strefie podmiejskiej?
0: Kilka tutaj jest przykładów, które moglibyśmy podać, ale takie najważniejsze to przede wszystkim trzeba przestrzegać przepisów weterynaryjnych. Sprawdzić, jak na danym terenie, jakie są przepisy też miejscowe. Oczywiście wchodzi tu i misja, nie możemy tymi zwierzętami, w cudzysłowie, męczyć sąsiadów, tak?
1: Czyli jak będą wydawać uciążliwe dźwięki,
0: tak,
1: to...
0: Tak. To też jest i misja, tak? Także tutaj też musimy o to zadbać i oczywiście te zwierzęta muszą być przetrzymywane w odpowiednich warunkach, tak? Także nie może to być znowu jakieś takie warunki, które podlegają pod znęcanie się wręcz zwierzętami, bo z kolei tutaj możemy odpowiadać nawet karnie. Także jest ileś takich czynników, natomiast trzeba sprawdzać przepis.
1: Rozumiem. No to spróbuję...
0: Lokalne.
1: Jasne. No to spróbuję teraz rozbić system. Wyobraźmy sobie, że mój sąsiad jest zapalonym nudystą. Opala się na swojej prywatnej działce, za własnym płotem, całkowicie nago. A ja mam dzieci, które bawią się w ogrodzie i wszystko widzą. No kodeks wykroczeń, z tego co sprawdziłam, dokładnie artykuł 140, mówi nie o nieobyczajnym wybryku, no ale kluczem jest tutaj miejsce publiczne. Jego działka tym miejscem publicznym nie jest. Czy prawo zmusza mnie do wybudowania kilkumetrowego płotu, czy zmusza jego do założenia majtek?
0: Jego, ponieważ tak jak w przypadku korzystania jak mówiliśmy na początku, tak, korzystania z własnej nieruchomości, musimy też przestrzegać pewnych zasad i przepisów, które obowiązują również sąsiadów, tak, także jeżeli my chcemy się, czy też sąsiad, powiedzmy już trzymajmy się tego sąsiada figlarnego, który rzeczywiście chce się opalać bez ubrań, no to musi zrobić to w taki sposób, żeby nikt go nie widział, tak, jeżeli jest na widoku, no to oczywiście podlega tutaj pod kodeks wykroczeń i te nieobyczajne zachowanie, no, no może grozić albo wysoki mandat, a nawet i czasami kara aresztu. Także tutaj tego nie można robić. Natomiast jeżeli jest to działka ogrodzona kilkumetrowym płotem, powiedzmy, albo po prostu na przykład tuje tak gęsto zarosły, że nikt nie widzi, nie wie, co się u sąsiada dzieje, no to może sobie już wtedy pozwolić nawet na opalanie. No ale pamiętajmy, no jeżeli dron leci, no to już sąsiad musi się obawiać, że ktoś go po prostu będzie nagra. Obserwował. A tak, nagra, ale to już też jest niezgody z kolei z prawem i naruszeniem dóbr osobistych.
1: Nagrać chyba może, tylko nie może upublicznić, no ale no. Jak ktoś lubi, może sobie pooglądać.
0: Bardzo wąska broni. Granica.
1: Tak, oczywiście. No dobrze, to niektórzy się ucieszą, że nie muszą wybudować 5-metrowego płotu na granicy z sąsiadem. Wyobrażam sobie, panie mecenasie, to już tak na koniec, że czym innym jest własność, a czym innym prawo do jej użytkowania, no to wracam do tych altan i do rodzinnych ogrodów działkowych, bo tam ludzie często budują piękne altany, niektórzy nawet w nich mieszkają, no mówią, przecież to jest ich przestrzeń, za którą płacą. Mogą?
0: I teraz tak, jeżeli chodzi o rodzinne ogrody działkowe, to tutaj sprawa jest o tyle z jednej strony jasna, a z drugiej skomplikowana, ponieważ tak, korzystanie polega na rekreacyjnym korzystaniu i niezamieszkiwaniu. Natomiast jak my rozumiemy rekreacyjne niezamieszkiwanie? No, jeżeli mówimy o stałym zamieszkaniu, to jest sprawa jasna. Natomiast tutaj mówimy o niezamieszkaniu, niekorzystanie w taki sposób. Więc wydaje mi się, że waltanie, przenocowanie jakiejś nocy, no, raczej tu nic by nie groziło. Natomiast rzeczywiście, jeżeli ktoś korzysta z tego i w sezonie letnim po prostu tam mieszka, no to to jest niedozwolone, tak? Także no generalnie to jest tylko
1: rozumiem, że coś takiego nie może tak. Mieć fundamentów, mówiąc tak, krótko. Czyli tak. To coś, co ma tam ściany, zabezpiecza się. Trochę takie domki ogrodowe, nie? Tego typu,
0: takie
1: rozumiem.
0: Domki ogrodowe na zgłoszeniu, jednopiętrowe, tak, czyli bez piętra pierwszego, tak, czyli do pewnej wysokości, wielkości, tak. To jest oczywiście do 35 metrów, tak, ale oczywiście tu liczymy też z tarasem. Oczywiście taką altankę można na zgłoszenie postawić, ale nie służy ona zamieszkaniu, pamiętajmy.
1: Mm-hmm. I rozumiem, że jak przyjdą kontrolerzy, to możemy zapłacić surową karę.
0: Możemy surową karę zapłacić, ale możemy też narazić się na to, że nie będziemy już korzystać z tej altanki, tak? Bo decyzje mogą być różne.
1: Mm-hmm. Panie mecenasie, to tak na koniec króciutko z pana perspektywy jako prawnika, bo 9% Polaków przyznaje się do otwartego konfliktu z sąsiadami. Statystyki CBOS-u mówią o tym, że ten trend konfliktowy nasilił się w ostatnich latach. Pan to też widzi na salach rozpraw?
0: To zawsze było, ale to jest kwestia już indywidualna osób, tak? Jeżeli ktoś się trafi rzeczywiście z charakterem, no w cudzysłowie mówiąc, trudnym, no to obojętnie, czy będzie to, będzie sąsiadem, czy będzie współpracownikiem, to zawsze gdzieś te konflikty będą się tworzyć. Natomiast też mówimy czasem o niezrozumieniu, tak? Niezrozumieniu przepisów. Ktoś myśli, że coś może, druga osoba uważa inaczej, bo jest bardziej oczytana w prawie, tak powiedzmy, bo przeczytała jeden artykuł więcej. I wtedy te konflikty się rodzą, bo komuś się należy, bo to jest moje i ja mogę i nie chcę odpuścić, tak? Albo już pokrył takie nakłady, że mu się to po prostu nie kalkuluje. I wtedy te konflikty rzeczywiście powstają. Ale czy się nasilają? Ja myślę, że jeżeli statystyka, jak pani redaktor przedstawiała wcześniej, się zwiększa, tak?
1: Pokazuje tak, że więcej jest tych konfliktów.
0: Tak, dobrze zrozumiałem, tak. No to pewnie tak. A jaki jest powód? Mi się wydaje, że powodem jest po prostu większy dostęp do informacji i w internecie, i po prostu oczytanie, bo ludzie wiedzą już, o co mogą, że tak powiem, walczyć, jeżeli chodzi o przeszkadzanie przez sąsiada drugiego, także pewnie dlatego To jest ten powód, tak? Większy dostęp do informacji.
1: O, sąsiad buduje nowy płot. No to sprawdźmy, czy może postawić, tak?
0: Wysoki. O, dokładnie tak. Dokładnie
1: tak, coś w tym jest. Radca prawny Przemysław Ligenzowski był dzisiaj razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję, panie mecenasie, za garść tych ważnych i mam nadzieję przydających się państwu. Dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
0: Jak zwykle miło. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie.
2: A ja dziękuję Ksenii Maćczak za przeprowadzenie tejże rozmowy z naszym gościem i oczywiście jeszcze zostawiam państwu głosy w sprawie tych sąsiedzkich ewentualnych kłótni 224 280 280. Tutaj mogą państwo dzwonić i popołudnie@nowoświat.online. Tutaj też czekam na państwa wiadomości, jak również czekam w grupie patronackiej. I są 3 minuty do godziny 18:00.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Prokuratura bada doniesienia o specjalnym systemie przyjmowania polityków Koalicji Obywatelskiej w warszawskim Szpitalu Południowym. Śledczy sprawdzają, czy pacjenci powiązani z partią mogli korzystać z uprzywilejowanej ścieżki na szpitalnym oddziale ratunkowym z pominięciem standardowych zasad kwalifikacji medycznej. Według prokuratury taki system mógł narazić innych pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Postępowanie obejmuje także byłego już lekarza szpitala, Dawida Kacprzyka. Śledczy sprawdzają, czy nie poświadczył nieprawdy w dokumentacji dotyczącej czasu pracy. Kacprzyk, który według medialnych doniesień zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, stracił już pracę w Szpitalu Południowym i zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Zatrzymanie Roberta Bąkiewicza i jego współpracowników podczas demonstracji w Berlinie wywołało polityczną burzę w kraju. Według niemieckiej policji uczestnicy zgromadzenia nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy w pobliżu Bundestagu, a wobec części z nich zastosowano środki przymusu. Sprawę z sejmowej mównicy komentował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Prowokacje pana Bąkiewicza i w Polsce, i za granicami służą Federacji Rosyjskiej. To jest realizacja strategii niebezpieczeństwa państwa polskiego, nie strategii bezpieczeństwa państwa polskiego. To jest realizacja strategii bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Niszczenie wspólnoty narodowej, niszczenie wspólnoty państw zachodnich, rozbijanie Unii Europejskiej i rozbijanie NATO.
2: Opozycja domaga się wyjaśnień od strony niemieckiej i wezwania ambasadora Niemiec. Politycy koalicji rządzącej zgodnie przekonują z kolei, że podobne działania osłabiają jedność zachodnich sojuszników i wpisują się w rosyjską strategię destabilizacji. Śledczy wciąż poszukują sprawcy zabójstwa 44-letniego rosyjskiego artysty Simona Skrepeckiego w Białej Podlaskiej. Mężczyzna znany z krytyki Władimira Putina zginął od strzałów oddanych na jednej z ulic miasta. Policja sprawdza m.in. możliwy udział rosyjskich służb. W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, jednak po weryfikacji zostali oni zwolnieni, mówi prokurator Marcin Kozak.
4: Zatrzymani w sprawie dwaj obywatele Republiki Białoruś zostali już zwolnieni. Ich związek z tym zdarzeniem, który był przedmiotem bardzo intensywnych działań, został zweryfikowany negatywnie.
2: Jak podkreśla policja, kluczowe mogą okazać się informacje od mieszkańców.
5: Ja apeluję do państwa o taką współpracę z policjantami, bo nie ma, tak jak powiedziałem już wczoraj, nie ma policji, która jest skuteczna bez współpracy z mieszkańcami. Można przekazywać nam informacje anonimowo.
2: Mówił nadinspektor Andrzej Fiołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Według ustaleń śledczych wszystko wskazuje na egzekucję. Sprawca nadal pozostaje na wolności, a specjalna grupa śledcza prowadzi intensywne działania na terenie, analizując nagrania monitoringu i zbierając relacje świadków. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: I Olga Szygenda wróci za godzinę, przedstawi Państwu najnowsze informacje, a my wracamy do popołudniówki i do trzeciej godziny.
0: Nowy Świat po południu.
6: Bo w tej trzeciej godzinie jesteśmy już prawie w składzie zmienionym. Ksenia Maćczak, czuwająca nad wszystkim w roli wydawczyni, Anna Rokicińska, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Patryk Lewandowski, Grzegorz Muranowicz będzie kończył dyżur, przyjdzie Rafał Lewandowski i kłania się Państwu również Olga Bobienko. I zachęcamy do zostania z nami do godziny 19:00. Na początek tejże godziny spektakl od Spiętego.

0: odpuścił.
1: Spięty i spektakl, i to jest bardzo dobry moment, żeby Państwu przypomnieć. Wszystkim tym, którzy się włączyli później do dzisiejszego popołudniowego programu, czyli mamy w ten weekend pożegnanie z tytułem Matki Miłości. W Teatrze Współczesnym w Warszawie gramy dwa ostatnie spektakle. W piątek o godzinie 19, to jest 19 czerwca, i w sobotę o godzinie 17, 20 czerwca. Na scenie oprócz obsady i oprócz naszego radiowego zespołu, czyli Marii Zamachowskiej, Zuzanny i Łędy, Kacpra Siedleckiego i Adama, będą mogli Państwo zobaczyć również gości specjalnych: Anitę Sfachę, znaną Państwu z czwartkowych poranków, Rudą Papugę, Sylwię Hutnik, naszą redaktorkę Matyldę Damięcką, Krzysztofa Dałkrzewicza, Marka Przybylika, Mietka Szcześniaka, Mirosława Oczkosia, Wojciecha Malajkata i Wojciecha Zimińskiego. Przypominam, piątek, sobota, 19 i 20 czerwca są już ostatnie bilety, a ten spektakl naprawdę nadaje się do tego, żeby obejrzeć go nawet kilka razy, bo żaden nie jest do siebie podobny. I jako że o tych niepodobnych rzeczach rozmawiamy, to także jak już kończąc ten temat z poprzedniej godziny i dotyczący drzew i także tych konfliktów sąsiedzkich, albo tego hasła: sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. No to zadzwonił do nas pan Marek.
2: Pielęgnacja drzewa jest dużo droższa. Krócenie, nie wycinka. Bo one rosną w strasznym tempie. No i ono zasłania sąsiadom. My ucinamy, ale to nie jest tanie. To kosztuje, taka impreza, jak ktoś ma tych drzew, powiedzmy 30, to kosztuje to wszystko kilka tysięcy dobrych. Dochodzi do 10 tysięcy. A samemu robić to, no to jest to niebezpieczne. To jest trudna praca poza tym. Ładowanie tego, wywożenie, gdzie to wywieźć. To jest zagadnienie również logistyczne. To nie jest takie hop, to nie jest tylko uciąć drzewo. Trzeba je gdzieś wywieźć, trzeba coś z tym zrobić. Albo wynająć firmy, a firmy są strasznie drogie. Zresztą ja się nie dziwię.
1: No i rzeczywiście stąd niewykluczone, że biorą się te konflikty sąsiedzkie, tym bardziej, że mówimy o tym, że jest to codzienność wielu Polaków, ale nie zawsze trzeba się godzić na hałas czy na brak spokoju, tak jak mówił nasz gość, bo polskie prawo przewiduje narzędzia do tego, żeby skutecznie walczyć z uciążliwym sąsiadem nawet w sądzie. Jeśli chcieliby się Państwo jeszcze odezwać w tymże właśnie temacie, to mamy ze 3 minuty na to 224 280 280. Tutaj czeka na Państwa telefony Anna Rokicińska, a ja sprawdzam naszą skrzynkę mailową. popołudnie@małpanoweświat.online. Zachęcam do kontaktu i teraz będzie Elton John, który, no właśnie, ciągle jest na miejscu.

0: Pojawia się mnóstwo informacji o tym, że jeżeli chodzi o takie konflikty sąsiedzkie, no to z jednej strony mogą to być to nie tylko kwestia tego cienia, który może rzucać drzewo, które nam przeszkadza na działce obok, no ale także te głośne imprezy do rana, ten zapach spalonego węgla albo dym z grilla, który wpada do mieszkania, bo czasami takie rzeczy dzieją się również na balkonach, więc konflikty sąsiedzkie to na pewno nie jest łatwa rzecz, ale jako, że jest kwadrans po godzinie 18, to jest to czas na zmianę tematu, bo w trzeciej godzinie będziemy rozmawiać o tym, jak odpoczywamy, jak my jako Polacy odpoczywamy, bo badanie HRK pokazuje, że 1/4 specjalistów i menedżerów planuje pozostawać w kontakcie z pracą w trakcie urlopu i co więcej, część z nich sprawdza służbowe wiadomości codziennie lub nawet kilka razy dziennie, więc to jest pytanie, czy my odpoczywamy, czy w trakcie urlopu pracujemy?
1: Jak nie pracuję, nie zarabiam. Jak nie odbieram, to tracę klientów.
2: Nie, zupełnie nie potrafię odpoczywać. Znaczy, uczę się tego, ale idzie mi to super słabo i myślę o pracy 24 godziny na dobę.
1: To nie jest dla mnie pańszczyzna, tylko trochę też coś, co lubię.
0: I o tym będzie w relacji Kacpra Badury już za kilka minut. Za to moją gościnią po godzinie 18.30 będzie szefowa pracowni psychologii i socjologii pracy w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, doktorka Zofia Mockało. Także tu jest też pytanie do Państwa. Czy Państwo odpoczywają w trakcie urlopu? Czy myślą Państwo o tej pracy przed snem w ciągu dnia i te myśli się gdzieś pojawiają? Potrafią Państwo odpoczywać? A jeżeli potrafią Państwo odpoczywać, to jaką mają Państwo na to receptę? Popołudnie małpanoweświat.online 224 280 280.

0: Mando Diao i Dance with Somebody, czyli całkiem mógłby to być dobry przepis na ewentualny urlop, żeby właśnie tę głowę czyścić, no bo wychodzi z badań, że wszyscy funkcjonujemy jakimś takim rytmem, tylko jeden krótki mail odbiorę, bo to na pewno ważne. Najnowsze badania agencji HRK wskazują na to, że co czwarty z nas na urlopie zamiast z rodziną romansuje z własnym szefem i romansuje z własną służbową skrzynką, bo połowa zaczyna stresować się powrotem do biura, zanim w ogóle spakuje walizki na powrót, a przed wyjazdem jest morderczy sprint, żeby na ten wyjazd móc sobie wyjechać, by zamknąć te projekty w ogóle, a do tego na tej plaży nerwowe sprawdzanie telefonu. Czy my w ogóle pamiętamy, jak pachnie wolny czas? Czy ta kultura wiecznego bycia w kontakcie nie przepaliła nam bezpieczników i dlaczego do jasnej anestezji czujemy wyrzuty sumienia, kiedy po prostu nic nie robimy?
1: Ja w ogóle zawsze jadę na urlop i mówię, że tam, gdzie jadę, nie ma zasięgu, bo w 90% przypadków tak jest.
2: Daję znać, że mnie nie ma, więc dużo mniej tych telefonów się rzeczy jest, czy maili, ale no nie odłączam się na 100%. Tak, uważam, że nie ma potrzeby też, jakby bez przesady. No.
3: Jadę po to, żeby odpocząć, więc nie odbieram telefonów z pracy.
4: A co na to, przełożony czy szef?
3: Akurat teraz rozumiem, w tej pracy, w której pracuję, teraz rozumiem to, że jestem na urlopie i też mi nie zawraca głowy tym sprawami.
4: Czyli poprzedni nie rozumią, tak?
3: Nie, poprzedni nie bardzo.
5: Mam wolny zawód. Jak nie pracuję, nie zarabiam. Jak nie odbieram, to tracę klientów. Proste.
4: A umie pan odpoczywać? Czy pan myśli dużo o pracy też w czasie wolnym?
5: Myślę, bo to nie jest dla mnie pańszczyzna, tylko trochę też coś, co lubię.
1: Nie, zupełnie nie potrafię odpoczywać. I myślę o pracy 24 godziny na dobę. I dziękuję sobie każdego dnia, że pracuję z zetkami, które codziennie mi powtarzają, bądź jak my, nie myśl po pracy o pracy.
4: To co to za zawód, że tak dużo się myśli o pracy?
1: Ja pracuję w wydawnictwie, w dziale promocji, więc bez przerwy myślę o tym, czy autorzy są zaopiekowani, czy książki się czytają. No i mam też media społecznościowe niestety ustawione tak, że dużo o książkach mi wyskakuje, więc automatycznie każdy post powoduje myślenie o pracy.
6: Z badania agencji HRK wynika, że co czwarty pracownik nawet na urlopie pozostaje w kontakcie z przełożonym. Oznacza to sprawdzanie służbowej poczty, telefonu czy innych firmowych kanałów komunikacji. W tej grupie 25% 1/3 sprawdza pocztę na urlopie kilka razy w tygodniu, a 1/3 codziennie. Tymczasem pracownik podczas urlopu, jak i poza godzinami pracy, nie ma obowiązku odbierania telefonu. Natomiast może być z urlopu odwołany, ale tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, mówi adwokat Joanna Torbejacko, specjalistka prawa pracy. Ale co to znaczy nadzwyczajna sytuacja?
7: Nagle się pojawia jakaś niezapowiedziana kontrola, która wymaga obecności pracownika, bo nie mam innego pracownika, który by mógł jakieś okoliczności wyjaśnić. Czyli na przykład sytuacja, w której doszło na przykład do pożaru w jednym z magazynów. Takie sytuacje też się czasami zdarzają, taka siła wyższa. Wtedy ja mogę w tych szczególnych sytuacjach pracownika z urlopu odwołać, ale to są bardzo, bardzo rzadkie sytuacje. Natomiast generalnie pracownik nie ma obowiązku pozostawania w dyspozycji telefonicznej, więc rzeczywiście też się czasem nam tak zdarza, że chcemy pracownika z urlopu odwołać, a nie możemy się z nim skontaktować. I tutaj no, nie ma podstaw do tego, żeby od pracownika wyciągać jakieś konsekwencje.
6: W razie odwołania pracownik musi jak najszybciej wrócić do pracy, ale koszt wcześniejszego powrotu i koszt utraconego urlopu jest już po stronie pracodawcy.
7: Po stronie pracodawców też takie rozważenie, czy to jest rzeczywiście sytuacja, w której ja mogę pracownika odwołać, bo nie dość, że pojawia się kwestia tych kosztów, to przerwanie komuś urlopu może stanowić naruszenie dobra osobistego, jakim jest prawo do niezakłóconego wypoczynku. I tutaj z tego punktu widzenia też bardzo ostrożnie należy podejmować decyzję o tym, czy to jest ta szczególna okoliczność, kiedy ja powinienem pracownika, czy mogę pracownika odwołać z urlopu.
6: Poza tym, nawet jeśli nie odpisujemy na żadne maile i nie odbieramy telefonów, ale w czasie wolnym widzimy na ekranie kolejne powiadomienia, ciężko nam faktycznie odpocząć, wskazywała na naszej antenie Justyna Zacharuk, psycholożka i trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa.
8: To wyobrażam sobie, że siedzę z rodziną i dostaję na przykład pikające maile albo SMS-y, no to mnie to po prostu destabilizuje w jakiś sposób, bo z jednej strony dostaję komunikat, nie reaguj, ale z drugiej strony to przychodzi, więc ja już na to zareagowałam. Więc to przede wszystkim zabiera moją uwagę. uwagę od czasu mojego wolnego, wprawy mnie w stan zaniepokojenia być może, ale też takiej gotowości.
6: Wszyscy wiemy, że są takie wyjazdy, po których człowiek w domu dopiero musi odpocząć. Jeśli dodamy do tego stres związany z pracą, urlop wypoczynkowy będzie wypoczynkiem tylko z nazwy. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: I ja jeszcze rzucam Państwu pytanie, jak w takim razie Państwo odpoczywają i czy wyłączają się Państwo całkiem? Czy tak jak jeden z rozmówców Kacpra Badury mówią Państwo, nie, no już bez przesady, to tylko jeden mail, to tylko jeden telefon, odbiorę, będzie łatwiej. No i właśnie mogą Państwo do nas dzwonić 224 280 280 i pisać wiadomości popołudnie@nowyswiat.online, jak również odzywać się w grupie patronackiej, do której również zaglądam. A o tym, czy odpoczynek musi być kolejnym projektem do zrealizowania i jak skutecznie wylogować głowę, porozmawiamy z doktorką Zofią Mockało z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Proszę zostać z nami. Myślę, że Państwa mózg może Państwu za to podziękować. A shocking story tonight from Florida.

0: Zapytałam państwa, jak państwo odpoczywają, żeby ten odpoczynek był rzeczywiście odpoczynkiem efektywnym i napisał do nas pan Paweł. Przede wszystkim nie możemy doprowadzić do sytuacji, że jesteśmy niezastępowalni w pracy, bo możemy też zaplanować czas naszego urlopu tak, żeby pewne rzeczy działy się w tle. W tym dzięki AI, a w samej pracy pan Paweł poleca coffee power nap, czyli właśnie te przerwy zarówno na kawę, jak i jakiś taki odpoczynek. Gdzieś między 13 a 14 kładzie się spać po wypiciu mocnej kawy i dzięki temu budzi się po kwadransie z energią, jakby znowu był poranek po dobrze przespanej nocy. Z kolei pan Andrzej napisał, że nie rozumie problemu maili wysyłanych o drugiej w nocy albo powiadomień, bo maila można nie odbierać, a powiadomienia wyłączyć. Dla ścisłości nie jestem pracodawcą, a pracownikiem. A jak państwo sobie radzą w takim razie z obowiązkami w trakcie urlopu? Czy odcinają się państwo całkowicie, czy niekoniecznie? 224 280 280. Tu czekamy na państwa telefony i popołudnie małpanoweświat.online. A jako, że jest już po wpół do, no to czas na
1: pogoda.
0: I ja jak tak zaglądam do tej naszej prognozy pogody, no to w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane jedynie na zachodzie i północy kraju, gdzieś okresami duże. Miejscami w północnej połowie kraju mają być słabe, przelotne opady deszczu. Na południu mogą się też pojawić mgły ograniczające widzialność. Także tutaj apel do kierowców, żeby państwo uważali, ale nie tylko do kierowców. Temperatura minimalna w nocy od 8 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum i do 15 stopni na południowym zachodzie. Lokalnie w Kotlinach Karpackich spadnie temperatura nawet do 5 stopni, ale na plusie. Wiatr słaby i z kierunków zachodnich. Tak też będą wyglądały kwestie pogodowe w najbliższym czasie, a w takim najbardziej bliskim czasie to my się zaraz połączymy z naszą gościnią, doktorką Zofią Mockało z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i porozmawiamy o tym, jak wylogować tę naszą głowę.

0: Przepytanie.
1: Państwa i moją gościnią jest kierowniczka pracowni psychologii i socjologii pracy w Zakładzie Ergonomii Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, doktorka Zofia Mockało. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Pani doktor, to ja bym chyba najchętniej zaczęła od tego, czy z pani perspektywy my w ogóle potrafimy efektywnie odpoczywać na tych urlopach, na które się wybieramy?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że jak najbardziej potrafimy, tylko czasem zapominamy o tym, jak ważne jest to, żeby rzeczywiście się od tej

0: rzeczywiście pozwala nam wrócić do stanu równowagi, osiągnąć ten efekt regeneracji, jest psychiczne odcięcie, oderwanie się od pracy. Psychiczne oderwanie się od pracy. Oznacza to takie całkowite odcięcie się myślami od obowiązków zawodowych, nie myślenie o pracy, po prostu. To jest ten kluczowy element. I to psychiczne oderwanie się od pracy działa i na co dzień, i właśnie w przypadku takich dłuższych okresów wypoczynku, czyli na wakacjach. Natomiast poza tym kluczowym elementem oderwania się od pracy, no, jest jeszcze szereg czynników wspomagających. Badania pokazują, że takim czynnikiem, który pozwala nam osiągnąć regenerację, jest kontakt z naturą, przebywanie w tych tak zwanych zielonych, niebieskich strefach, czyli przebywanie na świeżym powietrzu, w górach, nad wodą. To ma udowodnione naukowo działanie obniżające stres, dodające energii. Też w przypadku tego kontaktu z naturą istotne jest to, że pozwala nam to na osiągnięcie takiego zachwytu. Kiedy stajemy w obliczu bezbrzeżnego oceanu czy wielkiego pasma gór, to też nabieramy często takiej odpowiedniej perspektywy i nasze codzienne problemy, właśnie na przykład problemy zawodowe, przestają się wydawać takie istotne i łatwiej nam odzyskać tę równowagę. Natomiast na samym urlopie też ważne jest to, że spędzamy ten czas z innymi ludźmi, że wspólnie celebrujemy te chwile, razem jemy posiłki, doświadczamy również jakieś nowości, odkrywamy coś nowego, nowe miejsca. To też wywołuje takie pozytywne emocje i taki efekt poczucia mistrzostwa, że się rozwijamy, że się uczymy czegoś nowego, co w ogóle nie jest związane z pracą. Wreszcie też tej regeneracji tak naprawdę sprzyja już wiele rzeczy, które możemy zrobić po powrocie. Może nie samej regeneracji, ale utrzymaniu się tych efektów wakacyjnych.
1: No i właśnie nad tym też się zastanawiałam, chociaż patrzę na te wyniki badania i eksperci zwracają uwagę, że wielu pracowników zagląda do służbowej poczty w trakcie urlopu i chociaż formalnie nie wykonuje pracy. I tak przeczytałam, że to się wiąże z tym, że nie ktoś od nas jako pracownika tego wymaga, ale dlatego, że sami odczuwamy niepokój. No właśnie, gdzie z perspektywy przebiega taka granica między byciem na wakacjach, a byciem mentalnie nadal w biurze? Czy mózg w ogóle rozróżnia te sytuacje?
0: Bardzo dobre pytanie. No właśnie, o to chodzi w tym psychicznym oderwaniu się od pracy, żeby mózg poczuł te różnice, bo jeśli jesteśmy na wakacjach, ale zajrzymy na skrzynkę, przeczytamy jakieś wiadomości, być może się właśnie zestresujemy, nastąpi wyrzut kortyzolu, nasz mózg nie rozróżni, czy my jesteśmy teraz rzeczywiście na wakacjach, czy w pracy. To jest sytuacja pracy. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby tych działań zawodowych w miarę możliwości nie wykonywać na wakacjach. Jeśli badania też pokazują, że jeśli pracownicy wykonują te zadania w jakimś bardzo określonym czasie i jest to wyłącznie ich świadomy wybór i nie wiąże się to właśnie z lękiem czy stresem, no to też niekoniecznie to będzie miało takie bardzo negatywne skutki. Natomiast to tak naprawdę wynika też w dużej mierze z uwarunkowań organizacyjnych, z kultury organizacyjnej. Czy właśnie w naszej pracy panuje taka kultura, zasada, że jeśli jesteśmy na wakacjach, to jesteśmy na wakacjach i po prostu nikt nam nie zawraca wtedy głowy, czy jednak oczekiwana jest pewna dostępność, bo już też badania pokazują, że sama świadomość tego, że ktoś może do

0: zadzwonić z jakąś sprawą. Ktoś może poprosić, żebyśmy zajrzeli na maila i odpowiedzieli. Już samo to oczekiwanie też powoduje, że te efekty regeneracji będą jednak mniejsze. Więc ja tutaj bym stawiała głównie na normy organizacyjne i to, jaką wiadomość organizacja wysyła swoim pracownikom. Jak oni mają rzeczywiście ten urlop spędzić.
1: Mm-hmm. Czym jest taki jakościowy odpoczynek? No bo z jednej strony, tak jak pani mówi, czyli powinniśmy się odłączyć od tej pracy, ale może są jakieś formy, które można by było nazwać uniwersalnym rozwiązaniem?
0: Moim zdaniem uniwersalne rozwiązanie to jest właśnie to oderwanie się od pracy, bo to działa niezależnie od wieku, od płci, od wykonywanej pracy. To po prostu działa na takie bardziej emocjonalne aspekty, czyli właśnie obniża symptomy wypalenia zawodowego czy stresu. Tak jak pani wspomniała, nie ma zasady, która mówi o tym, że im dłuższy urlop, tym lepszy i tym skuteczniejszy, jeśli chodzi o naszą regenerację. I właśnie to pokazują badania, już metaanalizy prowadzone na takich próbach wielotysięcznych. Nie ma zasady, że im dłuższy urlop, tym lepiej. Badania pokazują, że takie krótkie wyjazdy, krótkie urlopy, niekoniecznie wyjazdowe, 4-5-dniowe również mogą być jak najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o poprawę naszego samopoczucia, odnowienie tej energii. Jednak, ponieważ jednak kluczowe jest to oderwanie się od pracy, no to pytanie, czy w ciągu tych 4-5 dni zdążymy się przestawić na te tory pozazawodowe.
1: Właśnie, bo o to chciałam zapytać, bo tak też spojrzałam na badania, które mówią, że pierwsze dni urlopu to właściwie zajmuje nam samo przestawienie się z tego trybu zadaniowego na taki tryb odpoczynku.
0: Mhm. I tu bardzo duże znaczenie ma to, w jakim stanie właściwie na ten urlop jedziemy. Bo jeśli przed urlopem mamy spiętrzenie obowiązków, mnóstwo spraw, które chcemy wykończyć, z którymi chcemy się wyrobić, no to bardzo trudno nam będzie już korzystać z tego urlopu od pierwszego dnia. Jeśli wszystko jest przed wyjazdem załatwione, jeśli firma przewiduje jakieś zastępstwa na czas naszej nieobecności, jeśli mamy taki spokój ducha, że możemy jak najbardziej wziąć teraz ten urlop, zrobić przerwę i po powrocie też nie będzie na nas czekało mnóstwo zaległych obowiązków, no to wtedy oderwać się rzeczywiście jest łatwiej w miarę szybko. Natomiast właśnie jeśli mamy nawał obowiązków przed urlopem i po urlopie, to też bywa to określane jako taka kara za urlop, że wracamy z wakacji i po prostu jest mnóstwo maili, mnóstwo zaległości, mnóstwo zadań do zrobienia na już. No to rzeczywiście te 4 dni to może być mało. Natomiast tak jak powiedziałam, no tej jakiejś optymalnej, idealnej liczby dni nie ma. Też jednak wiadomo, że jeśli ktoś nie chodzi na urlopy, jeśli ktoś nie jeździ na wakacje, no to jest zdecydowanie bardziej zagrożony rozwojem wypalenia zawodowego, więc urlopy są jak najbardziej potrzebne i też w zasadzie badania pokazują, że zamiast jednego bardzo długiego urlopu warto wziąć częściej krótsze urlopy, że to nam też może zapewnić taką bardziej stabilną, regularną regenerację.
1: Ale właśnie, bo wspomniała pani o tym wypaleniu zawodowym, czy to jest jedyna rzecz, która może się przytrafić osobie, pracownikowi, który przez lata nie pozwolił sobie na pełne odłączenie od pracy i właściwie cały czas nawet na tym urlopie w tej pracy jest, bo na przykład wytłumaczy to, łatwiej będzie, jeżeli po prostu odbiorę ten telefon, niż wyłączę ten telefon.
0: Też badania pokazują, że nie tylko, że wypalenie zawodowe nie jest jedynym ryzykiem związanym z takim przepracowaniem, ale też wprost taki stan zwiększa ryzyko chorób serca, chorób układu krążenia. To właśnie też pokazują badania wśród osób, które właściwie no, bardzo rzadko mogą, czy bardzo rzadko korzystają z urlopów.
1: Mm-hmm. A jeszcze pani doktor, bo tak się zastanawiam nad tym, przez lata właściwie gdzieś się tak przewijały takie pojęcia jak epidemia przepracowania, no teraz częściej się pojawia właśnie to takie hasło epidemii zmęczenia. Czy to są dwa różne zjawiska?
0: No, na pewno przepracowanie wiąże się ze zmęczeniem i wyczerpaniem, a wyczerpanie już to już jest symptom wypalenia zawodowego. I rzeczywiście, jeśli chodzi o Unię Europejską, to około 40% pracowników doświadcza takiego właśnie przemęczenia, wyczerpania. No i moim zdaniem jest to dość alarmujący wskaźnik. Z racji właśnie skutków na tle zdrowia i psychicznego, i fizycznego. I jeśli chodzi o przepracowanie, no to też pamiętajmy, że Polska jest krajem, gdzie ludzie rzeczywiście pracują bardzo dużo. W samej Unii Europejskiej jesteśmy chyba w pierwszej trójce państw, gdzie mamy do czynienia z tymi długimi godzinami, z długim czasem pracy.
1: A jak odróżnić regenerację od presji? Czyli jak odróżnić ten odpoczynek od tego, żeby no właśnie nawet na urlopie być najlepszą wersją siebie albo mieć najlepszą wersję swojego urlopu?
0: To dobre pytanie, ponieważ ja wcześniej wspominałam o tym doświadczeniu mistrzostwa, prawda, jako też jednym z takich czynników sprzyjających regeneracji, ale na urlopie oczywiście no, ważne jest, żeby odpuścić tę presję, z którą mamy do czynienia na co dzień. I też badania pokazują, że takie osoby z tendencją do perfekcjonizmu, co właśnie może się przejawiać nie tylko na polu zawodowym, po powrocie do pracy szybciej tracą te efekty wakacyjne, czyli ta regeneracja szybciej zanika.
1: No właśnie, bo też czy to jest tak, że jakość tego naszego odpoczynku, albo długość, albo to, jak odpoczywamy, wpływa na to, jak będą te naładowane baterie później, przez jak długi czas?
0: To jest o tyle niewdzięczne pytanie, że jednak metaanalizy pokazują, że ten efekt wakacyjny dość szybko mija, nawet zaskakująco szybko. No, tym szybciej, im właśnie tych więcej obowiązków przed i obowiązków po. Natomiast to zazwyczaj jest tak do 2 tygodni. Pokazują badania, że do 2 tygodni utrzymuje się ten nasz taki powakacyjny stan, natomiast no niestety on dość szybko przemija. Ale są takie rzeczy, które wpływają na wydłużanie tego wakacyjnego efektu. Więc jedną z takich rzeczy jest to, co my robimy po powrocie, bo ważne jest to, żeby świadomie, szczególnie w tym pierwszym tygodniu po powrocie do pracy, żeby świadomie starać się regenerować, relaksować po pracy. Bo ta regeneracja jest bardzo ważna nie tylko na wakacjach, ale też na co dzień. W weekend, w tygodniu po pracy, a nawet w czasie przerw pracy, taka mikroregeneracja. To jest bardzo ważne. To nas też chroni przed wypaleniem zawodowym. Też takie rzeczy jak wspominanie tych wyjazdów, dzielenie się wspomnieniami, to wszystko w nas wywołuje takie pozytywne emocje i przedłuża też pozytywne efekty regeneracji, ale też tak naprawdę to też zależy od organizacji, od naszej pracy. Czyli jeśli ktoś pracuje w miejscu, które lubi i które dobrze równoważy wymagania pracy z zasobami, z których pracownik może czerpać, wtedy ten efekt urlopu będzie się utrzymywał częściej, bo po prostu nie będzie takiego ryzyka stresu związanego z pracą. Natomiast kiedy właśnie takiej równowagi nie ma, kiedy są wysokie wymagania, pracownicy są sfrustrowani, no to ten efekt szybko jednak zniknie.
1: Czyli żebyśmy po powrocie z urlopu nie mówili, że jesteśmy zmęczeni po urlopie. Dobrze by było, żebyśmy dbali zarówno o ten nadmiar obowiązków przed urlopem, zapomnieli o obowiązkach w trakcie urlopu i jeszcze sobie odpuścili po powrocie.
0: Tak jest i przede wszystkim, żeby nasi przełożeni nam odpuścili.
1: Och, to mam nadzieję, że przełożeni i pracownicy to usłyszeli. To była piękna puenta, bo Państwa i moją gościnią była doktorka Zofia Mockało z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę, pani doktor.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Royal Otis i 5 minut do godziny 19. Piszą Państwo w odniesieniu do rozmowy i tego efektywnego odpoczynku w trakcie urlopu i rozgraniczenia sfery prywatnej i zawodowej. Pan Rafał napisał w grupie patronów, że praca jest u mnie wyłączona. Pierwsze, nigdy nie łącz kanałów komunikacji służbowej z prywatną, wyloguj się ze wszystkich kont służbowych. Nie interesuje mnie, czy firma działa, czy nie. Jeśli wykonałem swoją pracę jak trzeba, to jestem zastąpiony i nic się nie wydarzy. Także nie zaglądam do pracy w ogóle od ostatniej godziny przed urlopem, aż do wejścia do biura po urlopie. I to jest dobre rozwiązanie na odpoczynek od pana Rafała, a od pana Sławka mamy podsumowanie obu dzisiejszych tematów popołudniówki, czyli jak dobrze żyć z sąsiadami i jak też pozwalać sobie na odpoczynek.
1: Ja bym chciał, a propos sąsiadów, ja każdego popołudnia zapodaję sąsiadom popołudnie Radia Nowy Świat i niektórzy mówią, żeby podgłosił. To jest właśnie przekazywanie radia dalej. Pozdrawiam, Sławek z Torunia. Widzenia.
0: Także ja jeszcze to podsumuję. Proszę być jak pan Sławek i w taki oto sposób włączać nas codziennie, jeżeli chodzi o popołudniówkę. Zresztą nie tylko wszystko, co oferujemy jako Radio Nowy Świat, bo dzisiaj już będę się z państwem żegnać w imieniu Kseni Maćczak, Anny Rokicińskiej, Klaudiusza Slezaka, Kacpra Badury, Patryka Rabiegi, Rafała Lewandowskiego i siebie, Olgi Bobienko. I w ten sposób też państwa zapraszam na jutrzejszą popołudniówkę w swoim również imieniu, a w imieniu naszej wydawczyni Kseni Maćczak na jutrzejszy poranek. Dobrego popołudnia, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany m.in. przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 19, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. W Warszawie trwają obchody 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. W uroczystościach w Arkadach Kubickiego uczestniczyli m.in. ambasador USA w Polsce Tom Rose oraz wicepremier i minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Nad stolicą przeleciały także myśliwce F-35 i F-16. Ambasador Stanów Zjednoczonych podkreślał historyczne więzi łączące oba kraje i znaczenie wspólnych wartości opartych na wolności i demokracji.
2: Korzenie polsko-amerykańskiej przyjaźni rozciągają się daleko w historię, do momentu założenia naszej republiki. Polska oraz Stany Zjednoczone były czymś więcej niż sojusznikami, były więcej niż partnerami, więcej niż przyjaciółmi. Byliśmy rodziną.
1: Tak mówił Tom Rose w tłumaczeniu TVN24. Podczas uroczystości podkreślano również znaczenie strategicznego partnerstwa Polski i Stanów Zjednoczonych oraz współpracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Mija 35 lat od podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dokument z 1991 roku uregulował zasady współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej między oboma państwami. Podczas polsko-niemieckiego forum w Berlinie szef dyplomacji Radosław Sikorski podkreślał, że mimo trudnej historii oba kraje potrafiły zbudować partnerstwo oparte na wspólnych interesach i bezpieczeństwie. Przy okazji rocznicy Niemcy przekazały Polsce kolejne zrabowane podczas wojny dobra kultury.
3: Bardzo się cieszymy z tych kolejnych zwrotów dla nas bezcennych dóbr polskiej kultury. Pierścień króla Zygmunta Starego czy rękopis średniowieczny Gaudem et Polonia.
1: Mówił Radosław Sikorski. Kwestią otwartą pozostaje sprawa odszkodowań po stratach wojennych, do których odniósł się Johann Wadepul, minister spraw zagranicznych Niemiec.
4: Zwracamy dobra kultury. To krok konieczny i pilny. To nasze zobowiązanie wobec Polaków, którzy cierpieli. Natomiast kwestia odszkodowań pozostaje tematem rozmów politycznych. Ale mogę powiedzieć jedno. Macie we mnie osobę, która popiera te działania.
1: Choć politycy podkreślają znaczenie współpracy, część sporów między Warszawą a Berlinem pozostaje otwarta. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenił, że mimo 35 lat od podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie, Berlin wciąż nie traktuje Polski jako równorzędnego partnera w Europie. Ukraina zapowiada dalsze uderzenia na Krym. Minister obrony Ukrainy Michał Fedorow oświadczył, że ukraińskie wojska konsekwentnie atakują szlaki zaopatrzeniowe prowadzące na okupowany półwysep, a wkrótce może on zostać całkowicie odcięty od Rosji. Według władz w Kijowie kluczową rolę odgrywają drony, których Ukraina kupuje obecnie znacznie więcej niż rok temu. Rosyjskie dostawy broni, paliwa i sprzętu mają być regularnie niszczone na trasach prowadzących na Krym. Fedorow stwierdził, że izolacja półwyspu może mieć poważne konsekwencje dla rosyjskich sił. W ostatnich tygodniach ukraińskie wojsko miało przeprowadzić setki ataków na pojazdy transportowe na terenach okupowanych, z czego około 200 wymierzonych było w transporty zmierzające właśnie na Krym. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu, Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett. To jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @AgnieszkaLipka-Barnett. Grupa patronów Radia Nowy Świat, to też na Facebooku. No i Twitter albo X i Instagram też są oczywiście do Państwa dyspozycji. Dziś rozpoczynam bardzo nietypowo, bo po pierwsze tanecznie, po drugie po angielsku. Ale to piosenka wyprodukowana we Francji przez Mozimana, poniekąd na zlecenie Gaetona Roussela. Moziman to jest taki DJ, producent, muzyk generalnie, który wymyślił sobie swego czasu, że będzie produkował piosenki na życzenie. W sensie takie wymarzone piosenki. No i można wrzucać tak naprawdę do tego wielkiego muzycznego kotła to, co się człowiekowi zamarzy. Może być śmiech Rupola, może być fragment Martina Luthera Kinga, może być, tak jak w przypadku piosenki Sun, fragment wokalu z pierwszej płyty solowej Gaetana Roussela. Mogą być skrzypce z Louise Attaque, to też właśnie na zlecenie Gaetana Roussela. Można sobie pomieszać generalnie wszystko to, na co człowiek ma ochotę. I Moziman tak miesza i właśnie takie cuda wychodzą. A ponieważ jak spotkał się z Gaetanem, to Gaeton bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy zaczął wymyślać, to Moziman zapytał, czy jeżeli mu się uda wyprodukować coś, co Gaetanowi przypadnie do gustu, to czy będzie mógł to wydać? Na co Gaeton powiedział, tak, ale pod warunkiem, że będziesz to grał każdego, na każdym koncercie. Moziman na to powiedział, że on ma 50 koncertów przed sobą, więc 50 filmików może się Gaeton spodziewać od Mozimana. No i piosenka została wydana. Bardzo jest taka pozytywna. Ja nie wiem dlaczego, ale mnie bardzo pozytywnie nastraja do życia. No a skoro już przy Gaetonie Roussela jesteśmy, on wydał reedycję swojej ostatniej płyty, Marjolaine, no i z niej piosenka Y'a des jours, którą dzieli z panią, która ukrywa się albo się nie ukrywa pod pseudonimem We Dad,

Gaëtan Roussel i Oui Daddy, Ja de jour. Są takie dni. To piosenka o tym, jak to nie wiemy, jaki dzień nas czeka. Kiedy wstajemy rano, no to nie wiemy, co ten dzień nam przyniesie. Może przynieść nam coś dobrego, a może przynieść nam coś niekoniecznie dobrego. No ale najważniejsze jest to, że Gaëtan i Oui Daddy przypominają nam, że zawsze po każdej burzy wychodzi słońce, zawsze każdą ciemność rozświetli światło. Ja de jour z reedycji płyty Marjolaine Gaëtana Roussela. A Oui Daddy to francusko-marokańska piosenkarka, która urodziła się w Paryżu, wychowała się w Maroku. No i co ciekawe, biegle włada 5 językami. Arabskim, francuskim, angielskim, hiszpańskim i portugalskim. No więc to niewątpliwie pomaga jej w jej twórczości muzycznej. No a tworzy w nurcie muzyki pop. Teraz przed nami Adrien Gallo, którego mogą Państwo pamiętać z formacji Bébé Brune. I on zaprezentuje Państwu piosenkę zatytułowaną Aujourd'hui, quel monstre te hante. Jaki potwór Cię dziś prześladuje? No bo tych potworów w naszych głowach jest pewnie całe mnóstwo.

Aujourd'hui, quel monstre te hante? To Adrien Gallo i jego nowy singiel, w którym nie rozprawia się właściwie z demonami w swojej głowie, tylko tak właściwie to je wymienia i udowadnia, że, no, że każdy z nas te demony ma. Jedne mamy od dzieciństwa, inne pojawiły się nieco później, z innymi się w ogóle urodziliśmy, jeszcze innych w ogóle nie rozpoznajemy, jeszcze inne czają się w cieniu. No, generalnie nie da się ukryć, że jest to bardzo, bardzo mocna piosenka, ale ta piosenka również oznacza, że Adrien Gallo szykuje dla nas coś większego. Dernier souvenir du futur, czyli ostatnie pamiątki z przyszłości, ukaże się 3 lipca. To taki projekt, w którym tak po trochu zamyka jakby swoje wspomnienia Adrien Gallo, żeby właśnie móc się zwrócić tak już w pełni i z czystą głową w stronę przyszłości. Jestem bardzo ciekawa tego wydawnictwa. Już 3 lipca. Dernier souvenir du futur. A teraz to i Olivia Ruiz. No i piosenka dwujęzyczna, ale tytuł jest bardzo po francusku. Le soleil de midi, czyli południowe słońce.

Torrent i Olivia Ruiz, Le Soleil de Midi. Zacznę może od tego, że Torrent i Olivia Ruiz są rodzeństwem, więc nie dziwię absolutnie ich współpraca. Torrent jest raperem, ale nie jest takim zwykłym raperem, bo jest też psychologiem klinicznym i pracuje z uchodźcami w takim centrum, no jakby to powiedzieć, generalnie w ośrodkach dla uchodźców. I tam prowadzi coś, co się nazywa rap terapii, czyli terapię rapem. No i poza tym to właśnie tworzy też swoje utwory. Ten utwór określany jest mianem skrzyżowaniem MC Solara z Gaelem Fajem. No i 5 czerwca właśnie tego roku to wydał płytę Le Soleil de Midi, 10 piosenek wyprodukowanych przez Vince. A ta konkretnie piosenka to jest taka bardzo introspektywna piosenka o dorastaniu, o starzeniu się też, dlaczego nie, o zaakceptowaniu siebie, o spojrzeniu wstecz na swoje życie. Le soleil, właściwie to tak midi tape sur le toit, czyli że południe tak stuka w dach, no to znaczy, że właściwie to już jest się tak w połowie życia. Przynajmniej tak to można odczytywać. No i to jest ten moment, kiedy człowiek patrzy i zastanawia się, na ile odniósł sukces, a na ile zaliczył porażkę w swoim życiu. Le Soleil de Midi, mimo że tak powierzchownie rzecz ujmując, piosenka wydaje się już bardzo, bardzo wakacyjna. Właśnie a propos tych wakacyjnych piosenek, teraz trochę słońca wpuścimy, bo to będzie Tunis i Marie Benoliel i piosenka właśnie, no tak, o Tunisie.

0: Elsa, une jeune femme qui pétille. Ma grand-mère, Daisy Taïeb.
1: Marie Benoliel, która również znana jest jako Marie Sans Filtre. Ona tworzy filmy i generalnie działa w internecie. No a Tunis to piosenka autobiograficzna i właśnie jeden z jej projektów filmowych, w którym ona udaje się w podróż, żeby odkryć swoje korzenie. No a ma korzenie tunezyjsko żydowskie, a do podjęcia się tego przedsięwzięcia zachęciła ją w cudzysłowie śmierć jej babci, bo jak twierdzi Marie, ta piosenka przyszła do niej szybko, ale i boleśnie, no bo ona opowiada o wygnaniu. Wygnaniu, którego sama Marie nie przeżyła, ale odziedziczyła to doświadczenie właśnie po swojej babci i po reszcie jej rodziny. Marie Benoliel i Tunis. Teraz Sortir ce soir, czyli wyjść dziś wieczorem. Daviken i Jean Bonjour zaprezentują tę piosenkę tyle, że to piosenka z repertuaru Etienne'a Dao z roku 1981. Zanurzmy się w takim razie w paryskich ulicach.

Sortir ce soir d'Aviquin i Jean, bonjour, o melancholii takich nocy paryskich, o uczucie, o uczuciu pustki, która zmusza kogoś, żeby wyszedł z domu w takiej no iluzorycznej nadziei, że kogoś odnajdzie na swojej drodze. No ale ponieważ to były lata 80., to rytm jest taki dosyć energetyczny, bym rzekła. Skoro już wspomniałem o Etienne Dao, to jeszcze piosenka jedna w jego wykonaniu, ale nie tylko w jego wykonaniu, bo to piosenka, którą nagrał wspólnie z Arnoldem Turboustem. Właśnie Etienne Dao.

Lori Sky to Arnold Turboust i Etienne Dao. Czy państwo też poczuli się, jakbyśmy się przenieśli do lat 80., no może wczesnych lat 90.? Nic dziwnego, dlatego że panowie głównie właśnie współpracowali w latach 80. Turboust grał na płytach Dao i zresztą koprodukował jego płyty. Na przykład w roku 1980 na płycie Popsatoi można usłyszeć właśnie klawisze, na których gra Turboust. Panowie przez długie lata no nie współpracowali ze sobą, nie wiem jakim cudem, prawie 30 lat nie współpracowali ze sobą, ponieważ ostatnia ich współpraca to była obecność Etienne Dao na jednej z piosenek Turbousta z roku 1998, dokładniej w piosence Ideal można tam usłyszeć Etienne Dao. No, a piosenka Lori Sky została wydana 12 czerwca tego roku. No i jest taka właśnie French touchowa, taka bardzo 80sowa, bardzo, bardzo, bardzo przyjemna dla ucha. No i też bardzo już wakacyjna, ale co się dziwić. Flora Luna i Symphonie Nocturne. Szybko skoczymy sobie do Kanady.

Nocna symfonia, symphonie nocturne i Flora Luna, czyli Genevieve Freinet, która pochodzi z Winnipeg w Manitobie w Kanadzie właśnie, i ona tworzy i po francusku, i po angielsku, odnosi sukcesy na przeróżnych festiwalach, między innymi we Francji, ale też i w Kanadzie, na przykład w Granby. Jak piszą o niej, ma bardzo ekspresyjny głos, ma bardzo emocjonalną taką nutę w sobie i delikatność też. No i że muzyka, którą tworzy, jest taka właściwie nadająca się do kina, że tworzy takie właściwie pejzaże tą swoją muzyką. No i jeszcze do tego piszą o niej, że ona tak balansuje pomiędzy takimi wewnętrznymi burzami, a taką jasnością, która przebija przez jej twórczość. Flora Luna, myślę, że warto zapamiętać ten pseudonim. Teraz natomiast zabrzmi piosenka, nad której emisją zastanawiam się już od dobrych kilku tygodni, no ale dziś przyszedł ten moment, kiedy zostanie Państwu zaprezentowana. To piosenka Marie Poulain, którą mogą Państwo pamiętać z jej współpracy z Calogero przy okazji wydania piosenki Le Old Départ. No ale Marie Poulain nie śpiewa tutaj sama. Śpiewa tutaj z Barbarą. Tak, tą Barbarą, która

no, nie żyje już parę ładnych lat, ale w dzisiejszych czasach najwyraźniej nie jest to przeszkodą, no bo przecież mamy sztuczną inteligencję.

Marie Poulain i właściwie powinnam powiedzieć głos Barbary wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Przynajmniej Marie się z tym nie kryje. Piosenka ta powstała, kiedy Marie tęskniła po prostu za swoją zmarłą babcią, no i zastanawiała się nad możliwościami tej sztucznej inteligencji. Zastanawiała się, czy uda jej się porozmawiać jeszcze no z kimś na kształt swojej babci właśnie dzięki sztucznej inteligencji. No i właśnie w ten sposób powstała piosenka Cilia, co jest świetnym zagraniem, bo IA to jest intelligence artificielle, czyli właśnie sztuczna inteligencja, ale to brzmi też jak Cilia, czyli jeżeli tam gdzieś jest. No i co jeszcze? I powiem Państwu, że Barbara, ta wygenerowana przez sztuczną inteligencję, w tej piosence śpiewa, że jeżeli jest ta sztuczna inteligencja, no to ja będę po prostu z tobą śpiewać. Zresztą partia Barbary zaczyna się od słów me voilà enfant presque, czyli jestem, a przynajmniej coś na kształt jestem, albo prawie jestem. Marie Poulain, Cilia z Barbarą wygenerowaną przez sztuczną inteligencję, co brzmi abstrakcyjnie. No ale to nie jest jedyna artystka, która bawi się sztuczną inteligencją, bo mam wrażenie, że tym samym zajmuje się Stereomatic, Ile Noir i Retro w piosence Opium.

Opium stereomatik, który, jak pisze samo sobie, zajmuje się właśnie odtwarzaniem tych takich starszych melodii i starszych piosenek. Czy używa w tym celu komputera? Zapewne, tak. Na koniec tej godziny formacja rockowa z Quebecu, Les Chiens, czyli psy w piosence Cet Homme, czyli ten człowiek. No i w refrenie pojawia się bardzo często takie sformułowanie J'aurais pu être cet homme, czyli mógłbym być tym człowiekiem, co ma za zadanie podkreślenie, że granica między tą tak zwaną normalnością a tym tak zwanym sepsuciem jest naprawdę bardzo cienka.

0: Suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać, pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Amerykańska stacja CNN opublikowała pełny tekst wstępnego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Dokument przewiduje m.in. rozpoczęcie negocjacji pokojowych, stopniowe znoszenie sankcji wobec Teheranu oraz odblokowanie irańskich aktywów. Najwięcej kontrowersji budzi zapis o utworzeniu Funduszu Odbudowy Iranu o wartości co najmniej 300 miliardów dolarów przy udziale USA i ich partnerów regionalnych. W dokumencie znalazły się także zapisy o wycofaniu amerykańskich wojsk z regionu po zawarciu ostatecznego porozumienia. Jednocześnie rzecznik Białego Domu zakwestionował autentyczność opublikowanego tekstu, twierdząc, że nie odzwierciedla on faktycznego memorandum. Sam Donald Trump nie wykluczył też powrotu do działań zbrojnych, jeśli nie będzie zadowolony z efektów negocjacji. A tymczasem w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych. Podczas uroczystości ambasador USA w Polsce Tom Rose podkreślał znaczenie wspólnych wartości oraz wyjątkowych relacji łączących oba kraje.
2: Żaden naród nigdy nie walczył mocniej, nigdy nie poświęcił więcej, czy nie przetrwał dłużej dla sprawy wolności niż wspaniały naród polski. Przez rozbiory, przez okupację, przez tyranię, naród polski, wy przetrwaliście ze swoją tożsamością, utrzymaliście, wzmocniliście swoją wiarę i nigdy nie oddaliście swojego oddania sprawie wolności.
1: Rose przypomniał także, że korzenie polsko-amerykańskiej przyjaźni sięgają początków istnienia Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślił, oba kraje były dla siebie czymś więcej niż sojusznikami czy partnerami, były rodziną. Wracamy do spraw krajowych. Po zatrzymaniu Roberta Bąkiewicza i jego współpracowników podczas demonstracji w Berlinie, polityczny spór w Polsce nie cichnie. Niemiecka policja utrzymuje, że uczestnicy zgromadzenia nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy, a interwencja była konieczna. Do sprawy odniósł się minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który skrytykował działania Bąkiewicza.
3: Niech te prowokacje, które pan Bąkiewicz realizuje w Polsce, w Niemczech, pewnie w innych miejscach. To nie jest żadna ochrona granic, szanowni państwo. To jest wszystko działanie na zniszczenie wspólnoty narodowej wewnętrznej w Polsce, pokłócenie nas sojusznikami, sąsiadami. To jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była osamotniona.
1: Tymczasem niemieckie służby prowadzą postępowanie dotyczące gróźb kierowanych wobec policjantów uczestniczących w berlińskiej interwencji. Na koniec jeszcze informacje ze stolicy. Pożar miejskiego autobusu na warszawskiej Pradze Południe spowodował poważne utrudnienia w ruchu. Ogień wybuchł przed godziną 19 w tylnej części pojazdu na Alei Stanów Zjednoczonych. Na miejsce skierowano 3 zastępy straży pożarnej. Część autobusu całkowicie spłonęła, jednak nikomu nic się nie stało. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazd po zauważeniu dymu. Z powodu akcji służb całkowicie zablokowana została jezdnia w kierunku Ronda Wiatraczna. Utrudnienia występują także na kilku liniach autobusowych kursujących przez tę część miasta. Przyczyny pożaru będzie teraz wyjaśniać policja. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry ponownie. Rafał Lewandowski, Agnieszka Lipka-Barnett, to jest Bon Ton w Radiu Nowy Świat. agnieszka.lipka@nowyswiat.online, facebook.com/radionowyswiat i @agnieszkalipka-barnett. Jestem też na X-ie albo Twitterze i na Instagramie też mnie pewnie Państwo znajdą, no i w grupie patronów Radia Nowy Świat. A jak dołączyć do grupy patronów Radia Nowy Świat? No przede wszystkim przydałoby się być patronem Radia Nowy Świat, aktywnym patronem Radia Nowy Świat, więc uprzejma prośba o sprawdzenie, czy Państwa subskrypcja, aby na pewno jest aktualna. No bo to się zdarza, że ona tak wygasa. No a e-maile, które Patronite wysyła, no czasem na przykład trafią nie do tego folderu, z którego odczytujemy wiadomości. Także polecam sprawdzić, czy Państwa subskrypcja patronowania Radiu Nowy Świat jest aby na pewno aktualna. Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy są naszymi patronami. Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy zdecydowali się podnieść kwotę wsparcia Radia Nowy Świat. Przypominam, że mamy teraz taką akcję, która nazywa się Podbij Stawkę. No i w jej ramach właśnie namawiamy Państwa do tego, żeby, jeżeli oczywiście Państwo mogą, to żeby rozważyli Państwo wejście na nieco wyższy próg wsparcia. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękujemy również tym z Państwa, którzy wspierają nas bezpośrednio, bo wiem, że są i tacy wśród naszych patronów, którzy przelewają po prostu pieniądze na nasze konto. Zresztą o wszystkich formach wsparcia przeczytają Państwo na naszej stronie internetowej nowyświat.online. Tam w prawym górnym rogu jest taki przycisk z napisem Wspieraj Radio. No i otworzy się właśnie strona, na której wszystkie te formy wsparcia są wyjaśnione. No i my dzięki temu możemy dla Państwa grać między innymi muzykę francuską i frankofońską, co czynimy co środę od 19 do 21. W tej godzinie zanurzymy się w odmęty historii muzyki francuskiej i frankofońskiej, a to dlatego, że 17 czerwca na świat przyszedł Charles Level, który naprawdę nazywał się Charles Edmond Gaston Level. Francuski piosenkarz i autor tekstów, urodził się w Cherbourgu w roku 1934. Rozpoczął karierę jako piosenkarz radiowy w roku 1958. Potem dołączył do zespołu Mireille Mathieu, Le Petit Conservatoire de la Chanson. Nagrywał kawery takich przebojów jak Brigitte Bardot, Dario Moreno, Retiens la nuit, Johnny'ego Hallyday'a i La Marche des Anges, Charlesa Aznavoura. Natomiast, żeby było zabawniej, sławę zyskał jako autor tekstów. No ale teraz jeszcze jeden utwór, który nagrał Charles Level pod swoim imieniem i pod swoim nazwiskiem, Quand Même.

Charles Level i Quand même. Był członkiem SACEM-u, czyli takiego odpowiednika ZX-u, przez ponad 50 lat. W tym czasie zarejestrował ponad 1300 utworów jako autor lub kompozytor, w tym ponad 1000 piosenek i ponad 300 ścieżek dźwiękowych do filmów i programów telewizyjnych. Więc no, powiem Państwu, że jest to liczba imponująca. Wspomniałam, że zdobył sławę jako autor tekstów piosenek, no i pisał dla Mireille Mathieu, dla Dalidy, dla Charlesa Aznavoura, Marcela Monta, Sashi Distela, Lynn Renault, Iva Dutheya i Michela Delpecha. Napisał też tekst do utworu Autant d'amoureux que d'étoiles, który Annick Tumazo wykonała na konkursie piosenki Eurowizji w roku 1984 do muzyki Wladimira Kosmy. Charles Level komponował również libretta do rewi w Moulin Rouge, Folie Bergère i Paradis Latin. No i warto właśnie dlatego pamiętać o Charlesu Levelu. Charles Level zmarł w roku 2015. To tak dla pełnej informacji. Dziś urodziny obchodzi również Sarklo, znany również jako Sarklore.

0: Thor Sarklow w towarzystwie Simona Gerbera i Lebel Huberta, z którymi swego czasu występował w piosence Jolie Foutoir. Ale my skupmy się na samym Sarklow, który przyszedł na świat jako Michel de Senarclin 17 czerwca roku 1951. To miało miejsce w Paryżu. Jest synem Jeana de Senarclinsa, który był dyrektorem szwajcarskiej izby handlowej we Francji właśnie w latach 50. I co ciekawe, ojciec Sarklow jest dalekim kuzynem króla Karola III. Tego brytyjskiego króla Karola III bywa. W każdym razie Sarklow po krótkiej przygodzie z teatrem, którą miał w okresie dojrzewania, szybko przeszedł do gry na gitarze, no a następnie zaczął też śpiewać. Zaczął od śpiewania utworów Boba Dylana, robił to w lozańskich kawiarniach. I tam odkrył, że najbardziej mu odpowiada rozśmieszanie publiczności. Na początku jego piosenki były cyniczne, z czasem dopiero złagodził nieco swój ton. No i teraz oferują, znaczy jego piosenki są wypełnione takim humorystycznym, czułym, ale i surowym spojrzeniem na codzienne życie. Często jest porównywany do Renault, no ale jest zdecydowanie mniej przystępny i bardziej taki zamknięty w sobie, no i też oczywiście jest nieco mniejszą gwiazdą niż Renault, ale no właśnie, ponieważ on w roku 1996 został zaproszony przez Renault do udziału w jego trasie koncertowej, grał jako support, czy po prostu jako no, taka rozgrzewka przed występami Renault i w ten sposób dał się poznać francuskiej publiczności i w trakcie tej trasy nagrał zresztą płytę. Les Trois Cloches to piosenka znana na pewno Państwu, ale tutaj w wykonaniu Sarklow, Michela Bullera i Gasparda Glossa.
1: Village au fond de la vallée, comme égaré, presque ignoré. Voici, dans la nuit étoilée, un nouveau-né nous est donné. Jean-François Nico, il se nomme, il est joufflu, tendre et rosé. À l'église,

To Sachklo z Trijem, tak, znaczy właściwie to jako członek Trija, które za nazwę przyjęło sobie właśnie nazwę Les Trois Cloches, czyli tytuł tej bardzo, bardzo znanej piosenki. Na początku, to było nagrywane na początku roku 2008, bo wtedy właśnie w trio Les Trois Cloches wykonywał utwory Jeana Villarda, Gilles'a u boku Michela Bühlera i Gasparda Glossa. Natomiast od roku 2005 koncertował z synem, piosenkarzem również, Albertem Chinetem, który kilka lat później z kolei zagrał na perkusji na płycie Sachklo, Gele Partout Comme un Putois. Od roku 2007 Sachklo postanowił wrócić do swojego pseudonimu z lat 70-tych, Sachkloré. A to dlatego, że no właśnie, Sachklo bardzo kojarzyło się ludziom oczywiście ze zdrobnieniem nazwiska Nicolasa Sarkoziego, którego nazywali Sachko. Sachko, Sachklo, no faktycznie pewne podobieństwo jest. No a najwyraźniej Sachklo jakąś specjalną miłością do Sachko nie pałał. No a nawet jeśli, no to nie chciał być mylony z prezydentem Francji. Jeszcze jedna piosenka w wykonaniu Sachklo. Champion.

Sarklo i Champion. Sarklo, żeby było ciekawiej, wrócił do Francji, ponieważ wyjechał, urodził się w Paryżu, ale wyjechał z Francji wraz z rodziną pod koniec lat 50. Wrócił do Francji w roku 2009. Wrócił tam dla miłości, jakby nie było. Ze swoją partnerką stworzył Teatr Thénardier w Montreuil. No i to jest taki kolektywny projekt, wokół którego skupiona jest grupa artystów. No i tak wspólnie zarządzają tym teatrem. Sarklo. Myślę, że warto zapamiętać ten pseudonim. No a teraz zaśpiewa dla Państwa Wanda Maria Ribeiro Furtado Tavares de Vasconcelos, która przyszła na świat również 17 czerwca. I znają ją Państwo zapewne pod pseudonimem Lio.

Le Banana Split, czyli najbardziej znana piosenka Lio, która przyszła na świat w Portugalii. Natomiast gdy miała zaledwie 18 miesięcy, a jej młodszy brat Victor dopiero co przyszedł na świat, rodzice się rozstali. W roku 1968 jej matka Lena i jej partner, muzykolog Alberto Nogueira, opuścili Portugalię z Wandą, podczas gdy mąż Leny, a tata Wandy, został wysłany do Mozambiku, by walczyć z partyzantami. Ta nowo powstała właściwie rodzina planowała osiedlić się we Francji, ale wydarzenia z maja roku 1968 w Paryżu skłoniły ich do tego, żeby podróżować nieco dalej. Osiedli w końcu w Charleroi w Belgii. Tam matka Wandy pracowała jako sprzątaczka, potem udało jej się znaleźć pracę w bibliotece i w tej samej bibliotece właśnie Wanda, czyli Lio, poznała Jacques'a Duvala, który kilka lat później został jej producentem. Kilka lat później, ponieważ Lio odniosła sukces mając zaledwie 17 lat. Le Banana Split był jej pierwszym singlem. Sprzedał się w nakładzie ponad 2 milionów egzemplarzy. No ale to nie jedyny hit Lio, bo inny nosi tytuł Amoureux Solitaire.

to Lioi Amoureux Solitaire. Taka niby dziecięca muzyka, prawda? Ale no właśnie, z bardzo dwuznacznymi słowami. Te teksty są pełne takich właśnie erotycznych dwuznaczności. To był początek lat 80. i w ogóle Amoureux Solitaire ukazało się jesienią roku 1980 i było francuską

To Lio i Rzeki Tytyłu, czyli Gdzie ty byłeś. Piosenka odniosła nawet spory sukces. W roku 1985 ukazała się pierwsza kompilacja jej piosenek na winylu, zatytułowana po prostu The Best of Lio. I to był sukces, ale i tak większym sukcesem była płyta Pop Model, wydana w roku 1986. To właśnie na tej płycie znalazły się takie piosenki jak Les Brunes comptent pas pour de Prune, czy Fallait pas commencer. Żeby było ciekawiej, tę płytę współprodukował Alain Chamfort,

który był ówczesnym partnerem Lio. W maju 1987 roku Lio wywołała jedną z pierwszych, ale na pewno nie ostatnią, w swoim życiu kontrowersji, ponieważ wystąpiła na scenie Olimpii i nie było w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że Lio była wówczas w 6. miesiącu ciąży, a koncert ten został wydany na kasetach pod tytułem Lio nous fait une scène, czyli Lio robi scenę. Olympia, rok 1987. Rok później ukazał się album Concon z utworami Seule le fille pleure czy Tu es formidable, no ale płyta nie powtórzyła sukcesu pop model. No i lata 90. Były trudniejsze dla artystki i to mimo tego, że wówczas współpracowała z Etienne Dao, na przykład przy filmie Des fleurs pour un caméléon, bo trzeba wiedzieć, że Lio rozwijała również swoją karierę aktorską. W roku 1991 użyczyła swojego głosu postaci Goldie w takim filmie animowanym Rocco. Rico zaśpiewała też dwie piosenki na ścieżce dźwiękowej filmu Nage ou coule, czyli pływań albo toń. No a w roku 1996 wydała płytę Wondata, która została nagrana w roku 1993. No i powiem Państwu, że niestety ta płyta, ponieważ stylistycznie jest odległa od takiego typowego, popowego, no i seksownego stylu piosenkarki, no to okazała się komercyjną porażką. Mam nadzieję, że teraz po latach zabrzmi nieco lepiej, a może Państwu się nawet spodoba. Mnie bardzo przekonuje. Cruauté Montol.

Lio i Cruauté Montol. Coś całkiem innego w jej repertuarze, ale moim zdaniem nawet po latach bardzo się to broni. To piosenka z roku 1996, tyle że została nagrana 3 lata wcześniej. Potem w roku 2000 Lio powróciła z płytą poświęconą Jacquesowi Prévertowi, zatytułowaną Je suis comme ça, czyli jestem taki, który promowała singlem Je suis comme je suis, który zakończy dzisiejszą audycję, ale zanim, no to powiem Państwu, że ta płyta była naprawdę ogromnym sukcesem Lio. Ruszyła w trasę, najpierw po Francji, potem tak naprawdę też po innych krajach francuskojęzycznych. W latach 2008-2010 była jurorką telewizyjnego programu Nouvelle Star. No i Julien Doré, który wygrał ten program, zaprosił ją do zaśpiewania z nim w duecie utworu Le Bord de Mer podczas programu w dobrym czasie antenowym. Potem Lio uczestniczyła w nagraniach przeróżnych programów telewizyjnych, część z nich również prowadziła, uczestniczyła w przeróżnych koncertach, w przeróżnych nagraniach, przeróżnych płyt. Cały czas wydawała też swoje płyty. Kręcono o niej również programy. Poza tym występowała również w filmach, w telefilmach. Generalnie było jej pełno, ale no właśnie, cieniem kładło się na niej to, że w roku 2006 bardzo mocno sprzeciwiła się Muriel Serf, która wydała wtedy książkę Bertrand Cantat Où le chant des automates. Powiedziała, że Muriel Serf oczyszcza Bertrand Cantata z czynu, jakim, haniebnego czynu, jakim niewątpliwie było pobicie Marie Trintignant i zbyt późne, zdecydowanie zbyt późne wezwanie pomocy. Zresztą Lio stała się w ten sposób, no może nie męczennicą, bez przesady, ale na pewno jednym z symboli feminizmu we Francji. Przypomnę, to był rok 2006, więc 20 lat temu, kiedy czasy były całkiem inne i kiedy to, co stało się w hotelu, w pokoju hotelowym pomiędzy Bertrandem Cantatem i Marie Trintignant, przedstawiano jako zbrodnie z miłości. Miłość, która zabija, miłość, która po prostu doprowadza do szału. Teraz patrzymy już na to nieco inaczej. Zresztą Lio nie ukrywała nigdy tego, że nie ma ochoty na małżeństwo, nie ma ochoty na stabilizację. I to również wypominano jej bardzo często w przeróżnych programach telewizyjnych. Moim zdaniem to było bardzo, bardzo nie fair. W każdym razie powróciła w ubiegłym roku płytą Geoid Party in the Sky, na którym współpracowała między innymi z Luan, Oshi, Corinne i tak dalej. I tak dalej. Czekam na jej koncert 17 grudnia tego roku w Olimpii. A na koniec dzisiejszej audycji Je suis comme je suis z płyty poświęconej Jacquesowi Prévertowi. Jestem, jaka jestem. Agnieszka Lipka-Barnett i Rafał Lewandowski. Do usłyszenia.

0: piątek 19 i w sobotę 20 czerwca już po raz ostatni zagramy Macki Miłości. Spektakl stworzony w koprodukcji Teatru Współczesnego i Radia Nowy Świat na nasze zeszłoroczne piąte urodziny. Napisany przez Wojciecha Zimińskiego, wyreżyserowany przez Wojciecha Malajkata, zagrany między innymi przez Agnieszkę Pilaszewską, Katarzynę Dąbrowską, Szymona Mysłakowskiego czy redaktorów Radia Nowy Świat. Na stronie teatru nie znajdą już Państwo biletów na sobotę, ale na piątek zostało ich jeszcze kilka. Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia.
1: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że USA osiągnęły porozumienie z Iranem, które ma zakończyć napięcia wokół irańskiego programu nuklearnego. O sprawie mówił podczas zakończonego właśnie szczytu G7 we Francji. Trump przekonywał, że dzięki porozumieniu uda się zagwarantować bezpieczeństwo w regionie i utrzymać otwartą cieśninę Ormus, kluczową dla światowego rynku handlu ropą.
2: Osiągnęliśmy porozumienie z Iranem i udało nam się osiągnąć wszystko, co zamierzaliśmy, jeszcze więcej. Obecnie otwieramy cieśninę Hormuz i uniemożliwimy na zawsze Iranowi uzyskanie broni jądrowej. Iran nie może tej broni osiągnąć, nie może jej opracowywać ani zakupić, nigdy nie może jej mieć.
1: To był Donald Trump w tłumaczeniu TVN24. Amerykański prezydent podkreślił również, że porozumienie pozytywnie wpłynęło na rynki finansowe i ceny ropy. Według wcześniejszych doniesień dokument ma zawierać 14 punktów i zostać oficjalnie podpisany w najbliższych dniach. Komisja Wenecka krytycznie oceniła prezydencki projekt ustawy dotyczącej sądownictwa. Eksperci Rady Europy ocenili, że proponowane przepisy nie mogą rozwiązać trwającego w Polsce od lat sporu o wymiar sprawiedliwości, a wręcz mogą go pogłębić. Najwięcej zastrzeżeń budzą zapisy przewidujące możliwość karania sędziów oraz te ograniczające kwestionowanie statusu części z nich. Zdaniem komisji takie rozwiązania mogą osłabić niezależność sądów i zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości. W opinii podkreślono też, że zamiast kolejnych sporów politycznych potrzebny jest dialog i współpraca między najważniejszymi instytucjami państwa. Opinie Komisji Weneckiej nie są jednak wiążące. Na koniec w serwisie pogoda. Po kilku chłodniejszych dniach do Polski nadchodzi prawdziwe lato. Synoptycy IMGW prognozują, że już pod koniec tygodnia temperatura miejscami może sięgnąć nawet 35 stopni. Najcieplej ma być w sobotę i w niedzielę, gdy do kraju napłynie gorące, zwrotnikowe powietrze.
3: Sobota zapowiada się jako jeden z najgorętszych dni całego tygodnia. Do Polski napłynie bardzo ciepłe zwrotnikowe powietrze miejscami. Na zachodzie kraju temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni, w centrum do 32, natomiast na północnym wschodzie do 29 stopni. Jednocześnie od zachodu zacznie nasuwać się już strefa frontu atmosferycznego i w godzinach popołudniowych i wieczornych mogą rozwijać się miejscami burze, które mogą być silne.
1: Mówiła synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek. Wraz z upałami wzrośnie także ryzyko gwałtownych zjawisk pogodowych. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i bardzo silnym wiatrem, szczególnie w weekend. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

0: Dobry wieczór, jak co środę o godzinie 21. Witam Was, Jarosław Mikołajewski. Dzisiaj moim gościem jest Patryk Michalski.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że znalazł Pan czas po takim dniu, który obfitował w wiadomości, ale przykre wiadomości, takie przykre nie ze względu na którąś ze stron politycznych naszej sceny, tylko w ogóle takie przykre, bo jak ktoś obchodzi kolejkę do szpitala na przykład, to jest przykre, tak? Albo jeżeli ktoś, nie wiem, pielgrzymuje z krzyżem do Niemiec i potem protestuje, że go policja zgodnie z najlepszymi regułami sztuki policyjnej po prostu aresztowała i tak dalej, i tak dalej. No, kiedy się słyszy tego typu informacje, to po prostu się robi przykro i dusza maleje. Jak pisał Pier Paolo Pasolini, najważniejszą rzeczą na świecie jest to, żeby dusza rosła. Czy pan się zgadza z tym?
1: Zgadzam się. Tyle tylko, że jako dziennikarz newsowy częściej mam raczej okazję do tego, niestety, że dusza maleje, bo taka jest natura rzeczy i tych wydarzeń politycznych, a rzadziej jest okazja, żeby rosła. Ale przywołał pan te dwa wydarzenia, którymi rzeczywiście polityka żyje i tak, to zawsze oddziałuje na wyobraźnię wyborców, kiedy wyborcy słyszą, że ktoś, wykorzystując możliwości, zaprasza polityków, by pominęli kolejkę i pojawili się w niej w bardziej dogodnych warunkach. Ta sprawa jest teraz wyjaśniana, bo mówimy o Szpitalu Południowym w Warszawie, choć dziś bardziej o zjawiskach niż o konkretach zapewne będziemy mówili, to jest to sprawa, która rezonuje, ale też pokazuje, że w polityce takim zjawiskiem, które razi, na które zwracam uwagę, jest to, że komuś wydaje się, że jest człowiekiem innym, który może trochę więcej. Jest to pewna przywara, niezależnie od opcji politycznej, która się pojawia u niektórych bardzo szybko, nawet po kilku latach takiej działalności politycznej.
0: Tak się zastanawiałem nad tym, czy jednak niedobrą praktyką jest ćwiczenie duchowe. Takiego porządku wschodniego na przykład, tak, żeby sobie codziennie powtarzać, żeby nie być gorszym, żeby również w humanistyce i w kwestiach duchowych istnieje postęp po prostu. I to nie jest tak, że humanistyka powinna się różnić od fizyki, gdzie kiedy raz się powiedziało, że istnieją kwanty na przykład, to już nie można się z tych kwantów wycofać na przykład. A w humanistyce właściwie ciągle cofamy się z tego, że Galileusz nie powinien być potępiony, albo że człowiek człowiekowi nie powinien wytaczać wojny na przykład. I żeby chyba trwać w tym złudzeniu postępu albo w tym postępie rzeczywistym, to bez przerwy musimy dokonywać czegoś w rodzaju praktyki duchowej. W czym nam pomaga sztuka? I zresztą będziemy się trochę tą sztuką nawzajem dzisiaj dzielić. Trochę to będzie nasz dialog. Będziemy sobie nawzajem różne rzeczy, jak to lubię mówić, puszczali po prostu.
1: Nie mogę się już tego doczekać. I byłoby to piękne, gdyby politycy może więcej czasu poświęcili właśnie na takie ćwiczenie wewnętrzne, ćwiczenie duchowe, albo po prostu na to, by więcej czytać, by częściej chodzić do teatru, by włączać czasami jakiś film, który da im oddech. A powiem taką krótką anegdotę, że często posłowie, ale też ministrowie, wiceministrowie na przestrzeni lat mówili mi tak. Kiedy weszłam do ministerstwa, nie było czasu nawet na dobre jedzenie. Często politycy zaczynają sięgać po przekąski i mówią, że przybywa im kilogramów. Więc jeśli nie mają czasu zadbać o dobre jedzenie, obawiam się, że tym bardziej nie mają czasu zadbać o te ćwiczenia wewnętrzne i ćwiczenia duchowe. No i zmieniają się, jak sami mówili mi wtedy, zewnętrznie, ale i wewnętrznie niestety rzadko mają okazję, by stawać się lepsi.
0: A nikt nie skarżył się nigdy panu, że ojej, nie miałem dzisiaj czasu na przykład zastanowić się, tak? Nie miałem czasu odbyć porannej modlitwy na przykład, tak? Albo porannej medytacji.
1: Nie, bo w polityce raczej jak ktoś ma czas na to, by odbyć modlitwę taką dosłowną albo poza, w sensie takim stricte religijnym, taką medytację, to raczej chwali się tym po to, by było o tym głośno. Raczej chce zrobić z tego pewien walor, atut, a nie rzeczywiście zastanowić się nad tym, że może czasami taki oddech by się przydał. Rzadkie są takie deklaracje, bo w polityce raczej przyznawanie się do tego, że nie ma się czasu na takie wewnętrzne oczyszczenie czy pomyślenie, jest traktowane jako słabość i politycy nie są skorzy do tego.
0: To ja puszczę panu jako pierwszą modlitwę. Miałem coś zupełnie innego puścić, to co jest pańską propozycją, ale puszczę panu modlitwę, która jest jedną z moich ukochanych, jednego z ukochanych twórców włoskich. Nie wiem, czy pan zna Franco Battiato?
1: Słyszałem, ale muszę przyznać, że zdaje się dzięki panu, bo pan chyba nie pierwszy raz o nim wspomina.
0: Tak, nie pierwszy raz, tak. I tę zresztą balladę, tę modlitwę też puszczę nie pierwszy raz. Byłem teraz całkiem niedawno na jego wielkiej wystawie w Maxi, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Rzymie. Cudowna wystawa, naprawdę. I wielka przestrzeń oddana pieśniarzowi. Ja będę panu tłumaczył co nieco. Pan nie zna włoskiego, czy zna
1: Niestety
0: pana?
1: Niestety nie.
0: Wygląda pan na kogoś, kto zna doskonale włoski. Tak czy inaczej, to jest komplement. Także Rafał Lewandowski, który jest jak zazwyczaj naszym realizatorem, dzisiaj puści nam L'ombra della luce, czyli cień światła. I to jest tekst oparty na tybetańskiej księdze zmarłych. Rafale, do dzieła, bardzo proszę.

0: Czy wyobraża pan sobie posłów Konfederacji jednej i drugiej, którzy rozpoczynają dzień od modlitwy Franco Battiato?
1: Chciałbym, żeby moja wyobraźnia była tak bogata. Ale muszę w ogóle bardzo panu podziękować, bo to jest naprawdę wzruszający moment i rzadko w swojej pracy też mam okazję, by mówić o polityce, zastanawiając się tak naprawdę, czym ona mogłaby być albo czym powinna być. A te słowa, i muszę powiedzieć naszym słuchaczkom i słuchaczom, tłumaczone przez pana na żywo, naprawdę zrobiły na mnie wrażenie. Dlatego, że dzisiaj coraz częściej właśnie politycy mówią, że zaczynają dzień od modlitwy, próbując zrobić z tego taką reklamówkę wyborczą, bo bardzo często w Sejmie słychać, że posłowie wzajemnie zwołują się do kaplicy sejmowej, organizują tam wydarzenia, mówią o tym głośno, ale właściwie tylko po to, żeby ich wyborcy widzieli, po to, żeby to zdjęcie zostało wrzucone, żeby była to jakaś ich reklamówka. Rzadziej słyszę takie słowa refleksji, które pozwalałyby im pomyśleć, po co są w polityce. I mam taką refleksję, że w tym nie tak aż długim czasie, ponad 10, kilkunastu lat, kiedy obserwuję intensywnie polską politykę, pracując w Sejmie, to niestety te momenty refleksji są coraz rzadsze, a coraz więcej jest takiej ulotności. Ta polityka jest sprowadzana do rolek w internecie, do czegoś, co ma 40 sekund, 60 sekund. Można przewinąć palcem tę myśl i ona raczej rzadko zostaje na dłużej.
0: Pojawia się pan w wielu bardzo stacjach telewizyjnych, radiowych, no zwłaszcza w TVN24, gdzie pana widzimy, no na szczęście coraz częściej. I no, nie tylko pan niesie ze sobą wiadomości, ale sam pan jest zjawiskiem. Myślę, że już jest pan zjawiskiem wyjątkowym. Jakoś człowiekiem niezwykle delikatnym, taktownym, mówiącym z zastanowieniem, bez pośpiechu i nie wymuszającym odpowiedzi na osobach, z którymi pan rozmawia. Jakie są źródła właściwie pańskie, pańskiej duchowości? Jakie są źródła artystyczne?
1: Moje źródła to przede wszystkim moi przyjaciele i rozmowy z nimi. Tu się wszystko zaczyna i często od tych rozmów wspólnych dopiero później pojawiają się książki, które mi polecają, książki, o których rozmawiamy, muzyka, której słuchamy, ale na co dzień to jest właśnie spotkanie z drugim człowiekiem. Jakoś od dziecka miałem tak, że lubiłem pytać. I pamiętam, jak mama opowiada mi, wraca taką, do takiej historii, kiedy jechaliśmy kiedyś razem autobusem, a ja zaczepiałem ludzi i ich pytałem, co u nich słychać, jak się czują. I moja mama, bardzo jestem jej za to wdzięczny, najpierw pomyślała, że może nie wypada, ale szybko sama sobie z głowy wybiła tę myśl, opowiadając mi o tym po latach, bo powiedziała, że widziała we mnie taką ciekawość i uznała, że nie może tego we mnie zatrzymać. I bardzo jej dziękuję za to, że tego wtedy nie powstrzymała małego chłopca, który nie bał się podchodzić do ludzi, że miałem takie poczucie, że warto pytać i byłem ciekawy usłyszenia tej odpowiedzi. Jeśli chodzi o takie źródła inspiracji, ja bardzo lubię dawać się zaskakiwać. Oglądać wystawy, na przykład, o których zupełnie nic nie wiem, to daje mi wielką przyjemność, dlatego że na co dzień raczej moje życie musi być zorganizowane. Dużo czytam informacji, którymi się zajmuję, dużo czytam o polityce. Jakiegoś ukojenia też szukam w literaturze faktu. Bardzo lubię czytać reportaże. Bardzo lubię czytać ostatnio między innymi o równości płci, bo to mnie zajmuje, o Niewidzialne kobiety. To książka, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. O trochę traumach, Traumaland to już jakiś czas temu przeczytałem. Dużo też o tym myślę, jakie te traumy dziedziczone żyją w nas do dzisiaj i też być może skłaniają do określonych wyborów politycznych, zaszłości, z których nie zawsze sobie zdajemy sprawy. Ale mówię też o tych wystawach, o których nic nie wiem i nic nie słyszałem wcześniej, bo lubię się dawać zaskakiwać. Wtedy mam takie poczucie, że moja głowa odpoczywa, że dowiaduję się zupełnie czegoś nowego i przez chwilę mogę nie myśleć o tym, o czym zazwyczaj myślę, co zaprząta moją głowę, czyli o polskiej polityce w wielu, wielu wymiarach.
0: Pewnie pana zaskoczę, ale mam bardzo podobnie, muszę panu powiedzieć. I taką samą historię z mamą. A czy pańska mama nas słucha?
1: Tak, mam nadzieję, że tak. Mówiłem, jeśli tylko ma w tym momencie czas, to tak, rozmawialiśmy przed i słucha nas, myślę, więc jeśli Mamo, słuchasz, bardzo cię przytulam i całuję na odległość.
0: Ja nie pozwalam sobie przytulić i całować, ale bardzo gorąco, gorąco panią pozdrawiam. Się nazywam Jarosław Mikołajewski, a moim gościem jest Patryk Michalski. I chciałbym, żebyśmy teraz wysłuchali Rafale, mówię do Rafała Lewandowskiego, naszego realizatora, żebyśmy wysłuchali wyboru naszego gościa, piosenki, której wybór no, bardzo mnie uradował. Dlatego, że jest jedną z moich najukochańszych piosenek, jednej z najukochańszych wykonawczyń, wokalistek, Magdy Umer. Jeszcze w zielone gramy. Bardzo proszę, Rafale.

0: Rozmawialiśmy o mamach, rozmawialiśmy o rodzinach, rozmawialiśmy o tacie, o bracie. I bardzo panu dziękuję za ten wybór. Za wybór Magdy Umer.
1: Jak mogę, tylko bardzo przepraszam, jedno słowo. Dlaczego? Bo w polityce ja wracam zawsze do tej piosenki, kiedy wydaje mi się, że nie ma żadnego już sensu, że dobre siły, jakaś przyzwoitość, spojrzenie na człowieka i widzenie człowieka w drugim człowieku, że to już nie ma sensu, że te wartości odchodzą na zawsze i że już nie ma żadnego ratunku. To zawsze przypominam sobie, jakie emocje wyzwala we mnie wiosna, zieleń, jak wtedy zawsze jest dużo, o wiele więcej chęci do życia i taką namacalną, niesamowitą okazją do przekonania się, jak właśnie zieleń, ta dosłowna i w przenośni, może podtrzymywać przy życiu, było to, kiedy widziałem, jak zaczynała się wiosna w Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na właśnie Ukrainę przez Rosję.
0: Metaforyczna wiosna, tak?
1: Dosłowna wiosna. Byłem wtedy w obwodzie kijowskim, kiedy trwały ekshumacje ofiar cywilów w Buczy. To było bardzo trudne. I to było bardzo trudne i nie mówię oczywiście o sobie, o obserwowaniu, choć to też było trudne. To było trudne dla tych ludzi, którzy przyjeżdżali, szukali swoich bliskich. Miałem takie wrażenie, to za dużo powiedziane, że pocieszenie, ale jedyne chyba, co trzymało ich przy życiu, to, że na moment wychodziło słońce i że zaczynała pojawiać się zieleń. I widziałem, jak ci ludzie podchodzili, nawet dotykając tych pączków, które się pojawiały. Być może naddaje temu pewnego znaczenia, ale pamiętam tę scenę i myślę, że ona zostanie ze mną na długo. I zawsze, kiedy właśnie tracę taką nadzieję, że nie wydaje się, by wydarzyło się coś dobrego, coś, co daje jakąś perspektywę, to przypominam sobie, że nawet w tych najgorszych chwilach ta wiosna przychodzi, ta zieleń się pokazuje. No i dlatego pomyślałem, że na dzisiaj ten wybór to jest to, czym chciałbym się podzielić.
0: To raz jeszcze panu za to dziękuję, bo mi sprawiło to wielką przyjemność. Słucham tej piosenki w różnych wykonaniach. Lubię jeszcze bardzo wykonanie Raz, Dwa, Trzy. Bardzo lubię, bo tam się taki głos kobiecy pojawia, który powtarza jeszcze. I on jakoś, nie wiem, odmierza rytm. Trudno jest mi powiedzieć, albo odmierza szelest po prostu, jako takiego bohatera, prawie że milczącego. Mieliśmy mówić o nikczemności i o podłości i ja zaproponowałem i o bezwstydzie. Taki temat na początku zaproponowałem, dlatego że prawdopodobnie byłem zagniewany na coś. To znaczy pewnie widziałem jakąś scenę sejmową, albo byłem zadziwiony, byłem może trochę zdenerwowany, że do programu telewizyjnego, mojego ulubionego, zostali zaproszeni na równych prawach politycy, którym przypisuje pewną godność i mądrość, z politykami, którym nie przypisuje tej godności i wydaje mi się, że bardzo dużo musieliby odpokutować po prostu, żeby wejść w taką godność. I wydaje mi się, że to są dwie nierówne strony. To znaczy, że to nie jest kwestia rozdawania praw prawej i lewej stronie, tylko że to jest przyznawanie prawa komuś, kto sam się takiego prawa pozbawił po prostu. Nawet bym powiedział, że kryminaliście na przykład. Czy komuś po prostu z gruntu nieuczciwemu. I chyba w takiej chwili panu zaproponowałem ten temat i wdzięczny jestem, że pan mnie nie odrzucił. Natomiast teraz mi to przechodzi i bardzo mam ochotę na tematykę dobrą, artystyczną, prawie filozoficzną, medytacyjną. To pana wielka zasługa, bo potem zawsze lepiej się czuję po tego typu, myślę, roztropnościach. Co z mądrością w związku z tym w polityce i co z dobrocią? Ja wolę dobroć niż dobro, szczerze mówiąc, więc dlatego pytam o dobroć.
1: Dobroć w polityce trochę jak na lekarstwo, ale czasami się pojawia. To znaczy, widziałem dwa razy u młodych polityków w sensie takich, którzy dopiero zaczynali swoją drogę, którzy pierwszy raz byli w Sejmie, jak przeżywali to, że udało się zmienić prawo dotyczące osób z niepełnosprawnościami i widziałem w nich realną emocję, kiedy mówili, że osoby, które bardzo długo czekały, które nie krzyczały, bo nie miały sił, nie miały możliwości protestować, by walczyć o swoje prawa, dostały coś, o co walczyły bardzo, bardzo długo. Nie będę wymieniał tutaj imion i nazwisk tych polityków, bo to nie chodzi o to, żeby robić z kogoś bohaterów, bo to jest ich praca, zmienianie prawa, tworzenie dobrego prawa, więc nie chcę też instrumentalizować tego zjawiska. Natomiast widziałem, że polityka może dawać dobro, kiedy ludzie przychodzą, dziękują, słyszą, że ktoś się nimi zajmuje. Zresztą później niestety te osoby dość mocno po latach w polityce i to po latach kilku, nie kilkudziesięciu się zmieniły i mam wrażenie, że stały się bardziej wyrachowane, ale to dobro potrafi się pojawiać, ale zdecydowanie rzadziej. Skoro o nikczemnościach mieliśmy mówić, to nie chciałbym wiele czasu im poświęcać, ale też trochę o tym myślałem, co jest taką największą nikczemnością. Powiem to po to, żeby może chociaż jedna osoba zastanowiła się, czy warto w ogóle to robić. Albo wyborcy, żeby zastanowili się, czy warto oddawać głosy na kogoś, kogo uznają za nikczemnego. A myślę, że taką największą nikczemnością polityki w ogóle jest szczucie jednego człowieka przeciwko drugiemu człowiekowi. I to niezależnie, czy to jest szczucie na nauczycieli, na uchodźców, na Ukraińców, na gejów, na kobiety. To zawsze to zwracanie człowieka przeciwko człowiekowi jest, uważam, największą nikczemnością. I niestety widzimy to często. Paradoksalnie to wszystko wygląda jak pokaz siły, bo jest głośno, spektakularnie, są wielkie hasła, jest odmawianie prawa równości. I wygląda to często spektakularnie, to się przebija na nagłówki. Ale zazwyczaj pod tym krzykiem kryje się wielka słabość i pustka, dlatego że to zazwyczaj wynika z tego, że politycy po prostu nie mają nic do zaproponowania, nie mają rozwiązań, więc dają nam taki zapychacz, który pozwala się może na chwilę nasycić, wzbudzić emocje. Niektórych być może nawet poderwać, żeby pójść do lokalu wyborczego i oddać głos niesionym w takim gniewie przeciwko komuś, ale nie rozwiązując w rzeczywistości żadnych problemów. Tutaj może z kolei taki przykład z ostatnich dni wymienię albo nawiążę, bo pan już do niego nawiązał. Myślę tutaj o tej pikiecie chociażby przecież w Niemczech, która wyglądała jak wyreżyserowana i myślę, że była wyreżyserowana, która wcale nie miała na celu przywracania czy pamięci godności o ofiarach niemieckich zbrodni. Była wyłącznie krzykiem w imię zdobycia popularności, która być może spowoduje pewien gniew, bo słyszymy o jakichś organizowanych pikietach. Tylko zastanawiam się, czy rzeczywiście tam gdzieś chociaż przez sekundę było miejsce dla tego krzyża, który zapewne dla tak wielu osób w Polsce i w innych krajach jest ważny i czy tam w ogóle było miejsce na jakąś uważność na te ofiary. I uważam, że nie było tam tego miejsca.
0: Pan musi być racjonalny właściwie. Przepraszam za to musi, bo oczekuje się prawdopodobnie tego od pana, żeby być również racjonalny. Natomiast ja nie muszę być racjonalny. Ja mogę sobie pozwolić na to, żeby po prostu powiedzieć, że epidermicznie odczuwam coś. No i na przykład ja bardzo nie lubię pewnej poetyki takiej buńczuczności, pychy, buty. Dante zresztą, którym się, nie wiem, czy pan wie, ale się zajmuje nim trochę, zaczyna, mówi, że to właściwie stąd wszystko płynie tak naprawdę. To znaczy ta pierwsza zazdrość, pierwsza zawiść, pierwsza buta, to jest to coś, co zasiało to zło na ziemi. I ja odbieram u niektórych polityków po prostu takie zło, które jest takim złem, które prawdopodobnie łatwo by było przekuć. To znaczy, gdyby oni poddali się jakiejś terapii, to nawet takiej prostej terapii, to prawdopodobnie okazałoby się, że by się rozpłakali jak takie bezbronne dzieci. I no, tylko nie pozwalają sobie na to. I znowu dzisiaj usłyszałem kandydata na premiera ze strony PiS-u, który po prostu używał takiej nikczemnej tonacji po prostu, który ja się boję po prostu. I się strasznie przestraszyłem, że to wróci. Okropnie. I dlatego zrodziło to we mnie z kolei taką złość, ale taką bezsilną złość na tych ludzi z tej strony, która wydaje mi się bardziej humanistyczna, że znowu ktoś po tej stronie lekkomyślnie, mam nadzieję, że nie z intencją czynienia zła, tylko ktoś po prostu lekkomyślnie zrobił coś niemądrego. Po prostu i że zepsuł kawał roboty i że zaraz zaczną topnieć te procenty, bo zauważyłem, że wtedy, kiedy ktoś robi źle po prawej stronie, to mu rosną mu procenty, punkty procentowe. Nigdy nie zrozumiem, kiedy, jaka jest różnica pomiędzy procentami a punktami procentowymi, ale natomiast kiedy to się zdarzy po dobrej stronie, to ta dobra strona traci takie punkty. I bardzo nie lubię tej tonacji po prostu. Ta sama tonacja po prostu zdradza coś dla mnie takiego bardzo niedobrego. Bardzo się tym martwię, muszę panu powiedzieć. I to jest to... To ta nikczemność zadana panu płynęła z takiej troski, z takiego zmartwienia, że może wrócić coś takiego. Może wrócić ten idealizowany teraz prezydent Duda na przykład, którego mu nie zapomnę. Nie mogę mu zapomnieć tego, co mówił o gejach na przykład, tak? Czy osobach...
1: Na użytek...
0: homoerotycznych, na użytek polityczny, właściwie na użytek wiecu, tak naprawdę. Jakoś nie mogę mu tego zapomnieć, po prostu. Nie mogę zapomnieć tym, którzy teraz się wypowiadają antyukraińsko, po prostu. No, to są takie rzeczywiście, no, to jest dokładnie to, co pan mówi. A ja chciałbym znowu, w takim kontrapunkcie po prostu, panu zaproponować fragment Dydony i Eneasza, Henry Purcella. Zna pan tę arię?
1: Niestety.
0: Henry Purcella. To chciałbym, żeby pan wysłuchał i żeby pan mi potem skomentował.
1: Bardzo.
0: Jeżeli pan może.
1: Oczywiście.
0: Prostu, jaki rodzaj emocji. Ja wiem, że to jest trochę z dziennikarstwa sportowego, jak po wygranym meczu. Co pani odczuwa? Co pan odczuwa? Bardzo nie lubię tego pytania, bo to jest takie przyparcie do muru.
1: Ale
0: jestem tak szczęśliwy,
1: chęcią,
0: że pan na wypadek, gdyby się to panu tak ogromnie spodobało, żeby pan aż chciał sobie to zapisać po prostu i przesłuchać w domu, że aż pana o to już z góry pytam, żeby nie spytać potem, żeby to było mniej kiczowate to moje pytanie. Rafale, bardzo proszę, Henry Purcell, fragment Dydony i Eneasza, ta rozpacz Dydony, śpiewana przez jakiś zaskakująco piękny chór Libera. Bardzo cię proszę, Rafale.

0: Piękne, poruszające. I te wybory pana sprawiają, że pierwszy raz od wielu godzin mam takie poczucie, że jestem tu i teraz, że się nie zastanawiam nad tym, co jutro, co mam jeszcze do zrobienia, tylko że mam okazję się zatrzymać i już teraz poproszę o przesłanie, żebym mógł do tego wracać i sobie przypominać naszą rozmowę i ten moment zatrzymania.
1: Prześlę panu. A następnym utworem będzie pański wybór, którego ja nie znałem, szczerze mówiąc, i bardzo jestem nim przejęty, do tego stopnia, że aż przygotowałem drugie wykonanie tego samego artysty, ale pewnie się nie zmieścimy. Mój Boże, bo znowu ten czas leci. Ja po prostu, ja w ogóle, Rafale, przyznasz, że jestem chyba najgorszym miernikiem tego czasu. Tutaj człowiekiem z najmniejszym, z najgorszym. Nie? O, Rafał kiwa głową tak z lewa w prawo, także oznacza, że nie. Jeszcze po polsku. Dopóki świat nie stanął na głowie, to jeszcze oznacza, że nie. Ale nie pytam cię, kto, zauważ. No dobrze. Także posłuchamy zaraz pańskiego wyboru. Chciałbym tylko spytać, a zwariować by można, gdyby nie było jakiejś nadziei na to, że jednak za rok będziemy żyli w jakiejś takiej rzeczywistości, która, nie wiem, która no, będzie się karmiła jakąś jasną perspektywą, a być może będzie jakąś kontynuacją, ale kontynuacją tego, co teraz jest tego, co z teraz jest najlepsze. Po prostu, w czym można mieć nadzieję? Co pan po obywatelsku i w tej sferze politycznej i obywatelskiej?
0: Czytać, wiedzieć, interesować się i nie być obojętnym, kiedy widzimy, że jakąś niesprawiedliwość, też reagować, mobilizować polityków do tego, by widzieli, że wyborcy są zainteresowani, że reagują i że nie są obojętni, bo czasami politycy powtarzają między sobą taką bardzo brzydką frazę, która niestety jest prawdziwa, że wyborcy to oni szybko zapomną, bo mają pamięć rybki akwariowej. I często chwilowa emocja, bardzo silna, ta, o której mówiliśmy, taka wzywająca przeciwko komuś, przeciwko czemuś, przysłania pewne dolegliwości, które potrafią trwać latami, pewne niesprawiedliwości, pewne zjawiska, z którymi się obywatele nie godzili. I odpuszczenie, udanie się na takie polityczno-obywatelskie wakacje sprawia, że ci, którzy są bardzo mocno zdeterminowani właśnie, by krzyczeć przeciwko komuś, i nie mówię tu o poglądach, myślę tutaj o takich nikczemnościach, o próbie rozmywania jakichś oczywistych rzeczy, a to niestety w polityce coraz częściej ma miejsce. Mamy przecież polityków, którzy śmią wątpić, czy w ogóle komory gazowe w Auschwitz miały miejsce. No to jest coś, co jeszcze niedawno absolutnie wydawało mi się, że w perspektywie mojego życia nigdy się nie wydarzy, że to jest niemożliwe, a jednak się dzieje. Więc ta obywatelska świadomość, aktywność i czasami umiejętność powiedzenia nie, nie zgadzam się i nie milczenia. Wydaje mi się, że to tak obywatelsko jest po prostu zawsze ważne.
1: A może to jest ten moment dobry, żeby spytać o bezwstyd, to znaczy o to, że po prostu zginęło gdzieś to, co w niedawnych całkiem czasach, ale na pewno w czasach mojej młodości nazywało się obciachem po prostu. Zniknął gdzieś obciach po prostu, poczucie obciachu, poczucie wstydu. Po prostu coś się stało złego, coś ktoś zrobił, coś ktoś powiedział nikczemnie dla chwilowego tylko zwycięstwa, czy dla tego, żeby pozyskać po prostu elektorat nowy, tak, który jest elektoratem na przykład ksenofobicznym, albo homofobicznym na przykład, i potem po prostu można z tego się wycofać, można przejść nad tym do porządku dziennego. Gdzie się to podziało? Co z tym, jak to odzyskać?
0: Niektórzy, wydaje mi się, że próbują sobie radzić z tym zjawiskiem, licytując na jeszcze większą nikczemność czy na jeszcze większy bezwstyd. Kiedyś być może było tak, że po jednym bezwstydzie

0: pewna presja sprawiała, że polityk robił krok wstecz, musiał się zastanowić, pomyśleć i czuł tę presję wyborców, że być może powinien przeprosić. Teraz częściej politycy radzą sobie z tym tak, że licytują się na te bezwstydy, to daje im popularność i poczucie jakiejś wspólnej siły. Żeby nie być gołosłownym, wydawałoby się, że pewien polityk po całej serii różnych ekscesów ma dość wysoko zawieszoną poprzeczkę bezwstydów. Ale kiedy Sejm ostatnio dyskutował o tym, by patostreaming, zjawisko w internecie pokazywania rzeczy obrzydliwych, strasznych, niezgodnych z prawem, żeby to zacząć penalizować, no to Łukasz Mejza postanowił do Sejmu przyprowadzić patostreamerów, ludzi, którzy właśnie tym się karmią, karmią oglądających. Tymi oglądającymi są również dzieci, młodzież. I to nie jest polityk, który na krytykę zareagował w taki sposób, że zastanowił się, co on w ogóle zrobił, dlaczego wpuścił do Sejmu, do przecież świątyni naszej demokracji, osoby, które raczej też powinny pochylić się nad tym, co robią, nad swoją działalnością, na której zarabiają i którą karmią innych ludzi, a karmią między innymi transmisjami libacji alkoholowych z własną matką, która ma wyroki. Niestety tej refleksji nie ma. Ale dzisiaj raczej to niestety nie jest powód do wstydu, tylko coś, co sprawia, że są rolki, jest popularność, są zasięgi. No i wydaje mi się, że odpowiedzią na to może być tylko reakcja wyborców, zastanowienie się, czy mogą akceptować i chcą takich osób właśnie w Sejmie.
1: Widzę Kacpra Siedleckiego za szybą, więc go spytam. Kacprze, czy ty znasz Neja Mato Grosso? No widzisz, nie zna Neja Mato Grosso, więc wysłuchajmy go po raz pierwszy razem, ale niezwykły zupełnie, naprawdę wspaniały jest. Piosenka nazywa się Bandido Corazon, tak? Tak, czyli wygnane serce, coś takiego, tak? Jakieś przegnane.
0: Albo nawet takie, ja to czytam jako, nie jestem ekspertem w tłumaczeniach, ale trochę takie bandyckie serce.
1: Jasne, może serce spuszczone ze smyczy. Może
0: być tak, może.
1: Gdyby jakoś tak nas pogoniło wyobraźnią.
0: Tak.
1: No dobrze, to posłuchajmy. Dziękuję panu bardzo, że pan wprowadzi to do naszego, do naszej wyobraźni i do naszej przestrzeni. To Rafale, puszczamy.

0: Kacper powiedział, że to jest wykonawca i piosenka więcej niż w porządku. Dziękuję, Kacper. A pan niechaj się teraz wytłumaczy.
1: Tłumaczy się. Pomyślałem sobie, że zaproponuję panu i państwu trochę koloru. Trochę koloru i to właściwie całej tęczy, dlatego że mamy czerwiec. Czerwiec jest miesiącem dumy, miesiącem, kiedy społeczność osób LGBT przypomina o walce o swoje prawa. A Neyme Mato Grosso to jest bardzo kolorowa postać. Brazylijski piosenkarz, performer, absolutnie niesamowity. Kiedy w latach 70., no ja tylko lata 70. z opowieści z podręczników znam, ale no zupełnie inne czasy. On wtedy w Brazylii zachowawczej, konserwatywnej walczył o trochę kolorytu, o możliwość bycia sobą, o społeczność osób LGBT. Ta piosenka i w ogóle jego postać zawsze przypomina mi, że politycy, którzy próbują robić z tego jakiś chwilowy temat, nazywać osoby LGBT kimś, kto nie są ludźmi normalnymi czy równouprawnionymi, że te głosy przeminą, a takie postaci, taka twórczość jak Neya Mato Grosso i wielu, wielu innych ludzi, ona po prostu będzie trwała. Chociaż ta walka o równość no, po wielu, wielu latach wciąż trwa, niekoniecznie zawsze w rytmach muzyki, chociażby takiej właśnie jak Bandido Corazon, ale ona trwa też na co dzień w Sejmie, kiedy politycy próbują odczłowieczać, kiedy próbują odmawiać równości, ale wydaje mi się, że właśnie takie piosenki też pozwalają przypominać, że dziś no właśnie to dziedzictwo cały czas jest i jest też niesione przez innych i kolejnych artystów, a ja tę piosenkę poznałem za sprawą najpierw znajomych, ale później też filmu na temat twórczości Neya Mato Grosso, no i sobie pomyślałem, że właśnie skoro czerwiec, skoro rozmowa w czerwcu, to chcę przypomnieć właśnie o tym, że miesiąc dumy trwa.
0: No bardzo ładny tytuł książki, rozmowa w czerwcu.
1: Tam to prawda.
0: chyba coś napiszę. Przynajmniej opowiadanie. No, jakoś tak. Może. No dobrze, ja już się zaczynam spieszyć i niepokoić, dlatego że chciałbym jeszcze coś panu puścić, ale też chciałbym, żeby wybrzmiała ta pańska kolejna propozycja. Ale ona jest bardzo znana. Imagine Johna Lennona. Może na zamknięcie ją sobie puścimy, ale chciałbym chyba teraz Riccardo Cocciante, którego wielbię i którego jedną z moich ukochanych piosenek jest Sestiamo Insieme, czyli jeżeli jesteśmy razem, to no to dlaczego? Tak? I on tłumaczy dlaczego. Wysłuchamy?
1: Pewnie, z przyjemnością.
0: No to bardzo proszę. Rafale Riccardo Cocciante, bardzo proszę.

0: Podnieś palec do góry, podnieście palce do góry za szybą albo do dołu. Po prostu. Okej? Okay? W porządku? No to bardzo się cieszę. No naprawdę, tak myślę teraz, że radio nie ma nic do pozazdroszczenia telewizji.
1: Ja jestem wielkim fanem radia, tej atmosfery, która jest. Ja też podnoszę palce, ręce do góry. Jestem zafascynowany tymi wyborami.
0: Ja będę jutro podnosił palce do góry o godzinie 9 podczas pańskiego programu w TVN24. O czym pan będzie mówił?
1: Jutro będę mówił między innymi o ochronie zdrowia i o tej sytuacji, z którą mieliśmy właśnie miejsce. O tym, jak zmienić system, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Mam nadzieję, że oprócz narzekania na to, co się wydarzyło, to też uda znaleźć się jakieś recepty. No bo przecież wszyscy zasługujemy na to, żeby iść do lekarza i znaleźć pomoc na równych zasadach.
0: Jutro Aleja Zasłużonych w Teatrze Polonia. Jak ktoś może pójść, to bardzo bym chciał. Dzisiaj składam życzenia urodzinowe panu Krzysztofowi Zanussiemu, którego podziwiam, wielbię, a niektóre sceny z jego filmów, na przykład Życie jako choroba przenoszona drogą płciową, kiedy Zbigniew Zapasiewicz siedzi przed kawiarnią i właściwie rozumie, że ten rak go wykończy. Jest jedną z najpiękniejszych scen, jaką kiedykolwiek widziałem aktorsko i filmowo. Więc jeszcze wysłuchamy fragmentu Imagine. I następnym naszym gościem za tydzień będzie pan profesor Andrzej Rychard. A dzisiaj dziękuję Patrykowi Michalskiemu.
1: Bardzo pięknie dziękuję. To był dla mnie wspaniały wieczór. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję. Rafale, do dzieła.

0: suki rodziły. Po krzakach, po śmietniskach. Bo domowych psów, które dom właśnie straciły, ludzie nie kastrowali. Małe rosły, bezpańskie, gromadziły się w swory. Zrozumiałam, mówi Wiktoria, że będzie ich coraz więcej. Z głodu zaczną szczekać i wyć. Zaczną się głośno skarżyć. Ludzie poskarżą się głośniej. Rosjanie będą do psów strzelać. Pisze Wojciech Tochman w swojej najnowszej książce Delfiny i Belzebub, o której opowie w cyklu spotkań Przedmowa w sobotę po 18. Reporter zabiera czytelników do Ukrainy w sam środek wojny, aby opowiedzieć o ludziach, którzy ratują zwierzęta. Zapytam o granice człowieczeństwa, osobiste doświadczenia bycia blisko frontu, a także o relacje z Ukraińcami, którzy stracili wszystko, ale ciągle mają nadzieję. Zapraszam, Katarzyna Oklińska.
1: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Premier Donald Tusk zapowiada większą kontrolę wydatków w publicznej służbie zdrowia. To reakcja m.in. na sprawę lekarza Dawida Kacprzyka, który jako lekarz w trakcie specjalizacji miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Szef rządu przekonuje, że od lipca możliwe będzie sprawdzenie wynagrodzeń w publicznych placówkach dzięki uruchomieniu centralnego rejestru umów jednostek sektora finansów publicznych. Tusk przekonywał, że przepisy weszły w życie tylko dlatego, że zostały podpisane przez prezydenta jako część szerszej ustawy.
2: Wiecie, ile ja mam podpowiedzi? Zrób pan to, to, to i to. To jest bardzo niepopularne, no ale w końcu trzeba tak zrobić. Proszę bardzo. Tylko na końcu dostanę weto. No bo przecież cały czas na tym też problem polega. Wiecie, dlaczego w lipcu wchodzi ta ustawa, dzięki której będzie można kontrolować zarobki w SPZOZ-ach? Tylko dlatego, że ona była, ten punkt był zaszyty w zupełnie innej ustawie. Znaczy, powiem wam wprost, prezydent się nie zorientował.
1: Premier zapowiedział również kolejne zmiany, które mają ograniczyć nadużycia w systemie ochrony zdrowia. Jednocześnie podkreślił, że część proponowanych reform może napotkać sprzeciw prezydenta. Szczyt państw G7 we francuskim Avion-le-Bon przyniósł zdaniem prezydenta Francji Emmanuela Macrona przełom w sprawie Ukrainy. Francuski przywódca ocenił, że kraje grupy są dziś bardziej zgodne niż wcześniej zarówno w kwestii wsparcia dla Kijowa, jak i zwiększenia presji na Rosję. Macron podkreślił, że sytuacja na froncie zmienia się na korzyść Ukrainy, a obecność prezydenta Wołodymira Załańskiego pozwoliła przywódcom na szczegółową ocenę sytuacji. Według prezydenta Francji po raz pierwszy pojawiła się także wyraźna gotowość Stanów Zjednoczonych do wspólnego działania z europejskimi sojusznikami na rzecz dalszego wsparcia Ukrainy. Macron ocenił szczyt jako sukces i moment jedności państw G7. Andrzej Poczobut w Parlamencie Europejskim odebrał dziś Nagrodę Sacharowa. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki apelował, by pamiętać o ludziach nadal przetrzymywanych na Białorusi.
3: Wasz głos jest słyszalny nie tylko w wolnym świecie. O tym, że są podejmowane działania w mojej obronie, że przyjmujecie rezolucje w sprawie więźniów politycznych, że zostałem laureatem Nagrody Sacharowa, ja się dowiedziałem, będąc w więzieniu. Te wasze działania, one potrafią złagodzić zachowanie strażników więziennych, gdyż są sygnałem, że o danym człowieku nadal pamięta się, niezważając na lata, które upływali.
1: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia. W białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat. Na koniec informacje z Mundialu. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1 w swoim pierwszym meczu grupy K. Portugalczycy objęli prowadzenie już w 6 minucie po golu João Nevesa, ale tuż przed przerwą wyrównał Joan Wisa, zdobywając pierwszą w historii bramkę dla Konga na Mistrzostwach Świata. W drugiej połowie okazję mieli m.in. Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes, jednak faworyci nie zdołali przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę. Dla 41-letniego Ronaldo to 6 mundial w karierze, rekord wyrównany jedynie przez Lionela Messiego. Tym większe rozczarowanie Portugalczyków wywołał wynik na inaugurację turnieju. Na dziś to już wszystko, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witajcie w kolejnej odsłonie musicalowych opowieści. Ja nazywam się niezmiennie Kacper Siedlecki. Program realizuje również dzisiaj niezmiennie Rafał Lewandowski. Mamy 8 minut po godzinie 22 i przychodzę do Was dzisiaj z pewną garścią wydawniczych nowości. Nowości z Broadwayu, z West Endu, z Off-Broadwayu oraz z polskiej sceny teatralnej. Plus jeden taki bardzo ciekawy projekt, o którym później. Dzisiaj jestem z Wami sam, ale przypominam, że za tydzień odwiedzi nas Daniel Oklesiński, który jest jednym z dwóch gości, których zaprosiłem do musicalowych opowieści w czerwcu, miesiącu Dumy. Tydzień temu, przypominam, była polska drag queen Twoja Stara, a z Danielem porozmawiamy sobie w przyszłym tygodniu o queerowych musicalach. Secret Comes Out nam wybrzmiało na samym początku, czyli nowy musical na Broadwayu The Lost Boys, który głównej nagrody na rozdaniu ostatnio statuetek Tony nie wygrał. Przybiło go Szmigadun, za który ja mocno otrzymałem kciuki, ale jest już kolejny singiel, który ma zapowiadać pełny album. Niedawno też pojawiły się nagrania z pewnego musicalu o pewnym artyście, który walczył o nagrody Tony właśnie w zeszłym roku. Może go rozpoznacie.

A jest to musical Just in Time o Bobym Darinie, w którego oryginalnej obsadzie był Jonathan Groff, ale obsada z czasem się zmieniała, wymieniała i pojawiły się w niej takie postaci jak Jeremy Jordan, który właśnie nam zaśpiewał, i zostały łącznie wydane 4 single, tak obok pierwotnego albumu, właśnie z tego musicalu z nowymi członkami obsady. I Mac the Knife nam właśnie wybrzmiało, oryginalnie przypominam, pochodzi z opery Za 3 grosze Brechta, ale z czasem zostało tak oderwane od tego tytułu i stało się jazzowym standardem właściwie. A obok Jordana Issa Briones, która w ostatnim czasie zyskała rozpoznawalność dzięki genialnemu serialowi The Pitt i zawitała na Broadway.

Może mamy tutaj jakiś fanów bądź fanki serialu The Pitt. Przypominam, że to ta aktorka, która gra Dr. Santos, bardzo charakterną bohaterkę serialu, więc myślę, że dla tych, którzy rozpoznają Issa Briones, mogą być zaskoczeni, że tak śpiewa i że obecnie jest. A właśnie nie wiem, czy obecnie, ale na pewno jakiś czas temu była na Broadway właśnie w musicalu Just in Time. Przypominam, że można się odzywać jak zawsze, kacper.siedlecki@nowyswiat.online. Moja skrzynka pocztowa jest dla was otwarta. Oczywiście grupa zamknięta patronów. Chyba akurat nie ma postu dzisiaj ani na oficjalnym Facebooku, ani na Instagramie, więc zachęcam kacper.siedlecki@nowyswiat.online. To teraz chciałbym, żeby wybrzmiał duet. Duet My First Real Love właśnie z Just in Time i tym razem łączymy siły Jeremy Jordan i Issa Briones.

A z musicalem Just in Time pożegnamy się piosenką Dream Lover. Zaśpiewa ponownie Jeremy Jordan, a jeżeli mamy tutaj jakichś fanów Bobiego Darina, to przypominam, że album z musicalu, pełny album w oryginalnej obsadzie z Jonathanem Groffem i Gracie Lawrence, jest w pełni dostępny. Oraz pamiętam, że rok temu, jak się pojawiła nominacja dla Just in Time na Tony Awards, to sięgnąłem po film biograficzny właśnie o Bobim Duranie i dowiedziałem się o nich paru rzeczy. No to na koniec Dream Lover.

I tak jak wspomniałem na samym początku, dzisiaj nowości wydawnicze ze świata musicalu i nie tylko, ale te nowości będą bardzo, bardzo świeżutkie albo już troszeczkę dalsze, nie aż tak świeże. Natomiast wśród tych takich bardzo świeżych mamy z Off-Broadwayu, bo teraz z Broadwayu się przenosimy na Off-Broadway, musical na podstawie mojego ukochanego australijskiego filmu Piknik pod wiszącą skałą. Sami posłuchajcie.

Musical właściwie powstał bardziej na podstawie powieści Joanne Lindsay niż na podstawie samego filmu. Ja jestem bardzo ciekaw, czy z czasem ten musical nie trafi na deski Broadwayu. Mam nadzieję, że to się wydarzy, ponieważ jak sobie słucham tego albumu, który się pojawił i został właśnie niedawno wydany, to pozostaję w zachwycie, bo są to bardzo ciekawe, ciekawie skonstruowane i takie nietypowe brzmienia musicalowe, między innymi te, które teraz przed wami.

Pożegnamy się z musicalem Picnic at the Hanging Rock, piosenką, która jak słuchałem sobie nagrań, to wydała mi się taka inna od pozostałych i niezwykle zapadająca w pamięć, więc od kilku dni za mną chodzi, śpiewa Sarah Walsh, Disappearing.

0: To teraz przenosimy się z Off-Broadwayu, kolejny teleport do Londynu. Do Londynu oczywiście na West End i musical, w którym jakiś czas temu się zakochałem. Walczył on z kolei tutaj nie o Tony Awards, czyli o Olivier Awards. Przypominam, to są właśnie alternatywa taka dla Tony Awards. Tony Awards mamy w Stanach Zjednoczonych i one obejmują Broadway, a Olivier Awards to obejmuje West End, a właściwie cały Londyn. I tytuł tego musicalu to The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. I opowiadałem wtedy, że musical powstał na podstawie filmu pod tym samym tytułem, który możecie odnaleźć i zachęcam, jak ktoś ma ochotę na wzruszenia, o pewnym seniorze, który postanowił przejść pieszo całą Anglię, żeby dotrzeć do swojej chorej, starej przyjaciółki. I przypomnę, że muzykę i piosenki do tego musicalu stworzył bardzo popularny muzyk Passenger. Na pewno kojarzycie na przykład jego piosenkę Let Her Go, która była przebojem. I album mamy właśnie cały nagrany przez niego. Ale niedawno się pojawiła pierwsza piosenka z musicalu właśnie w wykonaniu obsady.
1: St. Bernardine's Hospice.
2: Could I speak to Queenie Hennessy, please?

To jak już jesteśmy przy Londynie, to jeszcze jeden kameralny musical z Southwark Playhouse Borough pod tytułem Radcliffe.

0: Well, this is me. See you around, Richard.
1: See you around, Willy.
0: Please don't call me.
1: Sorry.
2: Otrzymałem tutaj taki, nie otrzymałem, postanowiłem zrobić taki mały eksperyment. Wszedłem na stronę South Park Playhouse Borough i zerknąłem, że do 4 lipca grają właśnie tam w Londynie musical Radcliffe, z którego dwa utwory przed chwilą mogłyście usłyszeć. I oczywiście sprawdziłem od razu, czy dzisiaj jest grany. Jest dzisiaj grany, tak jak przewidywanie by było. I mamy tutaj również u nas w studiu zegar, który obejmuje różne miejsca na świecie. Jest Londyn, 21:50, więc można powiedzieć, że całkiem niedawno, bo myślę, że jest tak z 10, może 15 minut temu, publiczność opuściła teatr Southwark Playhouse Borough w Londynie po spektaklu Radcliffe, który właśnie teraz słuchaliśmy. Myślę, że to takie ładne przeniesienie się w czasie i w miejscu. A my teraz się przenosimy do Polski, konkretnie do Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, ponieważ studenci szkoły tej stworzyli taki bardzo wyjątkowy projekt wspólnie ze współpracą z Piotrem Dziubkiem w ramach Fakultetu Piosenka Aktorska. Myślę, że Piotra Dziubka część z was kojarzy. Kompozytor, który stworzył muzykę do wielu spektakli Wojciecha Kościelniaka. Mogę przypomnieć na przykład Lalkę, Wiedźmina, Chłopów, Złego, to akurat wszystkie tytuły z Teatru Muzycznego w Gdyni, ale nie tylko, bo również na przykład we Wrocławiu, w Teatrze Muzycznym Kapitol, a tym razem wymyślił, że w ramach zajęć ze studentami nagrają oni piosenki, które będą ich autorstwa, zwłaszcza w tej warstwie tekstowej. Aranżacja i muzyka tutaj była albo Piotra Dziubka, albo wspólnie ustalana, czasem ktoś na przykład przyszedł ze swoją pewną muzyczną propozycją i ona jakoś dojrzewała. I co najcudowniejsze? Najcudowniejsze jest to, że mamy dostęp do tych nagrań, ponieważ wzbogaciły one profil Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu na Spotify. Oczywiście nie zapominajmy, że szkoła we Wrocławiu jest filią Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, więc żeby odnaleźć nagrania, należy w Spotify wpisać taką długą frazę: Akademia Sztuk Teatralnych w Krakowie, filia we Wrocławiu. I można konto zaobserwować, może nowe rzeczy będą się tam pojawiać, podejrzewam, że na pewno. A my sobie posłuchamy właśnie tych owoców pracy. Zaczniemy sobie od Aleksandry Klocek i piosenki Tonę.
3: Rozmawiać, dbać i wspólnie śmiać. Pod ciepłym kocem w zimne dnie. Zostawić tak, jak było to. Nie wpuszczać, kiedy czyha.

0: Ała.
1: Tutaj jeszcze dopowiem, że studenci mieli za zadanie napisać teksty na temat relacji. Relacji w gruncie miłosnych, ale one później zaczęły okazywać się relacjami przyjacielskimi, rodzinnymi, szeroko rozumianymi. Ale właśnie różnie studenci interpretowali ten temat, co jest ciekawe. Bartek Śledź postanowił napisać o relacji ze samym sobą. Podsumowanie.

ciemnościach, zawsze w biegu, nikt nas nie mógł dopaść. Chowałem ostre kije przed wzrokiem mamy. Obiecałem, że cię stąd zabiorę, mały. Oszczędzaj oddech, lecz szybciej niż orzeł. Dasz radę, mały, jeszcze nie wiesz, że możesz. Liczyłem dni, a nawet godziny, szukając sensu, by stać tu bez winy. Moje ciało od dawna nie jest moje, finalnie już za długo się boję.

Życie ucieka, przecieka serce. Ja na światło w tunelu nadal czekam. Chciałbym wrócić tam, gdzie spokojny płynie rzeka. Tam, gdzie chowałeś kije przed wzrokiem mamy małej. Gdzie wygrałeś życie, bo znalazłeś kamyk. Nadal liczę dni, a nawet godziny. I szukam sensu, by stać tu bez winy.

A tutaj akurat ciekawe, bo słuchając tej piosenki pomyślałem sobie, że bardzo tutaj czuć aranżacyjnie Piotra Dziubka. Od razu nasunęły mi się skojarzenia ze Złym albo z Lalką. Natomiast teraz zaśpiewa nam Agnieszka Wamala-Paszek, która zaproponowała taką swoją opowieść o współczesnym randkowaniu, o współczesnym budowaniu relacji romantycznych w piosence Matcha Latte.

0: Poznałam ją w parku, poznałam na imprezie, mówi zrobisz co zechcesz, ja poczekam, ja będę, ale słowa to są noże, wiem, że skroisz mnie, nim powiem ja chcę lub nie chcę.
1: Ciebie obok siebie.

ci nie umiem się śmiać. Gdy czarne chmury nad nami, a pod nami tylko piach. Głowa schowana, woda w usta nabrana. Historia się toczy jakby

0: Mogę was zapewnić, że jeżeli sobie puścicie tę piosenkę Matcha Latte kilkakrotnie, to ten refren zostanie z wami na długi, długi czas, bo teraz jak sobie chwilę od tej piosenki odpocząłem, to znowu wrócił do mnie ten refren i będę sobie nucić, pewnie wracając do domu. Stwierdziłem też, że może ja nie powinienem sugerować wam interpretacji tych piosenek, dlatego zostawię was trochę dłużej z samymi dźwiękami. Przed wami Do budy, Krzysztof Kozak.
1: Gdy mój zegar tyka, a ja wciąż przymykam, wciąż zaspane oczy. I widzę.

0: Teraz czas na cudownie rozbrajającą piosenkę pod tytułem Dlaczego ludzie nie śpiewają, a śpiewa Sofia Oniszczenko.
1: Piosenka Dlaczego ludzie nie śpiewają.

Kiedyś, kiedy ja miałam 8 lat, ja bardzo chciałam zaśpiewać jedną piosenkę dla chłopaka, który bardzo mi się podobał, Andrzeja. I to musiało być na walentynki, ja miałam próby codziennie i wiecie, ja sobie wyobrażałam, że ja i on i my razem i na spacerze i on pomaga mi z matematyką i jesteśmy razem długo i szczęśliwie. Ale za jeden dzień do spektaklu, do walentynek, pani nauczycielka powiedziała mi: wiesz co? Lepiej nie trzeba. Nie wychodzi ci to.

ta dziewczyna przestała śpiewać na długie 10 lat. Najbardziej dziwniejsze w tej sytuacji było to, że ja wtedy w 8 lat pomyślałam, że ja nie będę pokazywać tej pani, że jestem smutna z tego powodu, bo jeśli ja jej pokażę, że jestem smutna, to ona też będzie smutna. W 8 lat tak pomyśleć.

Jeśli mogę was o czymś poprosić, to będzie właśnie to. Jeśli wy naprawdę coś chcecie robić, to proszę was, róbcie to. Bo jeśli nie robić tego, czego chcesz, to w czym wtedy naprawdę jest sens?

przeciwnym wypadku wy możecie tak samo jak i ja utracić swojego Andrzeja. Bo ja na przykład teraz nie wiem, w jakim kraju on jest, w jakim języku rozmawia i czy w ogóle mi pamięta. A wiecie co? Ja zaśpiewam tą piosenkę dla was. Wyobrazimy, że teraz są walentynki, ja mam 8 lat, a gdzieś tu jest Andrzej.

Dlaczego ludzie nie śpiewają? Sofia Oniszczenko. Myślę, że sam projekt jest na tyle ciekawy, że możemy tutaj zajrzeć do głów konkretnych studentów, zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje, co w nich siedzi. Dodatkowo każdy może w jakiś taki swój indywidualny sposób bardziej lub mniej dopieszczone umiejętności muzyczno-wokalne pokazać. Czasami wielka magia się kryje w tych niedopieszczonych. Natomiast finalnie zostaje potem ślad, jak te nagrane piosenki, do których można mieć zawsze dostęp. I to jest fantastyczne. To teraz Jak deszcz i Arkadiusz Jaskot.

0: Tobie przekładam na sny, na sny.
1: A opowieść wrocławską zamknie nam Zofia Klara Bąk z piosenką Mamo.

0: to troszeczkę was jeszcze rozruszam, bo zostaniemy przy języku polskim. Niedawno pojawiła się epka z utworami ze spektaklu teatralnego, który także niedawno trafił do teatru telewizji. Tytuł spektaklu to Pieśni Piekarzy Polskich, a my posłuchamy pieśni o szczęściu w pracy.
1: Yo.
2: Nie no mordo, co ty włączyłeś?
1: Patrz co leci mordo.
2: Stary, jakiś Amy Winehouse type beat. Co to jest?
1: Jaki Amy Winehouse? Jaki Amy Winehouse?
2: No kurwa Amy Winehouse.
1: Bracia,
2: twój brat robił ten beat?
1: Tak, trzy noce temu.
2: No to kurwa nie umie robić beatów.
1: Ja lecę pierwszy, ty nawijasz po mnie, dobra? Mówię tak. Siema dziadek. Yo.

0: Mimo wszystko mi mówiłeś, dziadek, jeszcze jedno.
1: Jakie ci mówiłem zdanie?
2: Wnusiu?
0: No takie, że...
2: No?
0: Że w charówie tej to trzeba jednak się zakochać.
2: Się zakochać?
0: Jak w dziewczynie, której nie bierzesz, wnusiu, tylko na browar. Jezu, jak ja marzę, żeby moja była jak ten miód. Słodka, dobra, zdrowa, a nie tylko była.
2: Była.
0: I była. Tak.
1: Moim ideałem.

0: Puszczać rap!
1: Część z was może kojarzyć głos Filipa Zaręby, który zresztą niedawno zaistniał mocno w przestrzeni publicznej w drugim sezonie serialu 1670 czy w filmie LARP. Obok niego Piotr Tuleja. Ja miałem okazję widzieć ten spektakl na żywo. Przy okazji to były chyba warszawskie spotkania teatralne i z pewnością mogę polecić. A przed wami kolejny utwór z pieśniarzy... Pieśni piekarzy polskich, Piekarenka.

Wracamy sobie do Stanów Zjednoczonych, żeby chwilę pogadać o takim ciekawym projekcie, o musicalu, który jest jukebox musicalem, czyli przypomnę, powstaje z piosenek już powstałych wcześniej, znanych często, ale jest jednocześnie takim tributem, który składa się z piosenek jednego artysty, ale one pochodzą z musicali, bo jest to twórca, kompozytor i tekściarz musicalowy. I mam tutaj na myśli Andrew Lippe i jego Love Somebody Now. Myślę, że artystę kojarzycie z takich musicali jak Rodzina Adamsów, Wielka Ryba, Big Fish na podstawie filmu Tima Burtona, Mała Księżniczka, The Life of the Party i z tych wszystkich poprzednio napisanych przez Lippe musicali powstał nowy Love Somebody Now.

Kilka piosenek zostało dopisanych do musicalu, jak ten tytułowy Love Somebody Now. Musical, właśnie Love Somebody Now, łączy, jak już wspomniałem, piosenki z 8 takich najbardziej lubianych spektakli Andrew Lippe, wplecione w nową, oryginalną i w całości śpiewaną, zupełnie tutaj nie ma dialogów, ale dramatycznie zainscenizowaną historię autorstwa Nathana Brewera i Matthew Webstera.

które udają się do restauracji, poznają tam swoich partnerów. W trakcie spektaklu każda z tych nowo powstałych par rodzi im się dziecko, te dzieci zakochują się później w sobie, ostatecznie biorą ślub. Natomiast rodzice dzieci, które opuściły już dom, muszą teraz się mierzyć z kolejnym rozdziałem swojego życia. Jednej parze jest lepiej być razem, a drugiej osobno.

Cult z musicalu Rodzina Adamsów, które w oryginale jest śpiewane przez Wednesday Addams. Zaproponuję wam teraz Fight the Dragons z musicalu Big Fish, wielka ryba, duża ryba chyba w polskim tłumaczeniu, jeżeli myślę o filmie Tima Burtona, oraz Love Out Loud z musicalu The Little Princess.

0: A wśród piosenek, które się pojawiają w musicalu Somebody to Love, odnajdziemy też takie wolne elektrony, jak na przykład piosenka napisana przez Andrew Lippe do filmu dla Disney Channel, do pierwszej części serii Następcy, którą oryginalnie wykonywała Christine Chenoweth, a tutaj wykonują ją Adrienne Warren i Joy Woods, Evil Like Me.
1: I was once like you, my child, slightly insecure. Argued with my mother too, thought I was mature. But I put my heart aside and I used my

0: Żegnamy się zarówno z musicalem Love Somebody Now, jak i po prostu się żegnamy, a pożegnamy się nowymi nagraniami, które niedawno się pojawiły z musicalu The Last Five Years. Jest to wersja na żywo, śpiewają Rachel Zegler i Ben Platt. To nagranie powstało z okazji 25-lecia musicalu. Musicalu oczywiście The Last Five Years. Przypominam, że za tydzień queerowe musicale odwiedzi nas Daniel Okresiński. Później będzie trochę taka odwilż, jeżeli chodzi o gości wakacyjna, więc będziecie spędzać ten czas głównie ze mną, ale zobaczymy, może coś się wyjątkowego przydarzy. Tymczasem Kacper Siedlecki do Państwa, do Was mówił i Rafał Lewandowski tutaj pomagał i współpracował. Tymczasem dobrej nocy, pa pa.
1: Somebody told me that the minute you get married,

0: Tu Radio Nowy Świat.
1: Pomijając to, że ten sample był przeorany 500 razy, to jak ty ludzi kochać, jak każdy chce cię zabić lub okraść? Kawałek o miłości, kurwa.